chodzi o setting, Piotrek. Serio, tak źle ci, źle ci. Wierzę, że znów będzie lepiej. Będziemy się bawić jak dzieci, dzieci. Chcę się nastawić dobrze, zmienić ten świat na lepszy. Czekam, aż przyjdą tu ciepłe dni. Spełnimy marzenia i sny, a dziś...

Przechodzą ci od smutku dreszcze, w łóżku zwijasz się w kuleczkę, żeby poczuć się bezpieczniej. Pijesz którąś z rzędu kawę, żeby tylko nie zasnąć i nie myśleć, że znowu nie będzie ci się chciało podnieść rano. Każdy ci mówi, będzie lepiej, weź ty z kimś pogadaj. Siedzisz któryś wieczór sam,

mnie jak czarna owca, się czujesz udając uśmiech. Wieczorem wszystko ci się zbiera i najgorsze przypomina. Każda najsmutniejsza chwila, każdy moment, po którym chciałaś o wszystkim zapomnieć i odejść. Wiesz, że zawsze się przytulić możesz i będzie dobrze.

Paliłem miliony myśli w bledkach, tysiące lat jak incepcja. Te symulacje są w nas, zgubił się Billy i Musk. Zajrzałem sobie głęboko do serca, teraz to naprawdę wspaniały świat. Chodzę po mieście i nucę melodię, która być może jest tą, za którą związek artystów i kompozytorów scenicznych zbuduje mi dom. Melodia stale mnie nęka, błagabym wreszcie odmienił jej los, błagabym wreszcie zamroził ją w wave'ie.

Ponownie ogarnął mnie chłód. Świeży śnieg przykrył błoto, brud i bruk. Księgę pełną słów zaczyna spowijać lód. A czytałaś ze mnie lepiej niż nut. Odpalam notatnik w razie W. Czuję co się déjà vu. Wnętrze połamany w pół. Odkąd otworzyłaś drzwi, chyba zaraz przestanę liczyć, który to raz lodem spowity. Jesteś czarą goryczy, którą łykam bez popity.

Ponownie ogarnął mnie chłód. Świeży śnieg przykrył błoto, brud i bruk. Księgę pełną słów zaczyna spowijać lód. A czytałaś ze mnie lepiej niż nut.

Zdjęcie z licencjatem, niedopitą kawę, depczą butem, przycięte hurtem, trawniki nie mają.

niesprzątane. Problemy z routerami, czasami z sąsiadami, za rzadko wyrzucane śmieci. Na szybko rozmrażamy cokolwiek w mikrofali, odpoczywamy, by się spieszyć. Wyplewione łąki, cuchnące jak orbit, a na twarzach trądzik, twarzach nieprzytomnych. A na twarzach trądzik, twarzach nieprzytomnych.

Zdjęcie z licencjatem, niedopitą kawę i pełną zmywarkę. Boję się jeść ramen pałeczkami, bo nie umiem. Nie wiem, czym jest

0: Dobra.
1: Ja, jeśli żyłeś wtedy i widziałeś go w akcji, to Maradona, nie Pele, jest dla ciebie królem piłkarzy czasy, kiedy nie było kablówki w domach Mexico 86, czarno-białego tele.

Wielu liczy na ślepy fart, że kiedy znajdzie na ziemi raj, kiedy nie widzą już dla siebie szans. Każdy jest gotowy zabijać

0: kinda slay. Jak się bawicie? Radio Campus.
1: Siedem i jeden FM.

Kaiser, schon musst du

0: był Axl Rose, na drugim Kamil Pivot.
1: Dzień niż całe słońca, hel niż ten bez końca. Biegach i losowych pięt i chyba nie znasz mnie. Jeśli myślisz, że mi brak, bo czasem lepszy

ty najgłośniej biją o matę, wiem. Rodzinny chain, mój biggest flex, muszę się przejść, nie wiem czy wrócę. Nigdy nie szedłem po szelest, lecz mam to gówno na muszce. Chowam myśli pod poduszkę, muszę się

upsetsiz. Ya, ja. Ja nie mam problemu z tym, żeby nie robić nic. Bez PLN-ów jakoś mniej chce mi się żyć. Wina systemu działającego dla cyfr lub

Spójrz mi w oczy, zobaczysz belki, z nich tworzę. Towarzyszy mi ten bodziec już od bardzo dawna. Wspominałem jej Instagram z innym dreszczem na nadgarstkach. I może to było głupie, ale było to uczucie jakieś.

0: wczorajszym. Marek się zrobił blady, kapitał ledwo co ruszony. 700 koła jest do spłaty.
1: Radio Campus.

0: Radio Campus.
1: Ay, ay, ay, me son we for Londi. Ay, ay, ay, me son we for Londi.
2: Ja nigdy nie chciałem dotknąć ulicy. Pszczoła opuściła ul z niczym. W dzielnicy odkryła nektar z żywicy.

0: paru z nich, co chcą gryźć mnie po szyi, uciekam, by złapać oddech na chwilę. Proszę, dajcie mi forę, chcę dokończyć tę płytę. Ej, noc w noc, noc w noc, noc w noc, noc w noc, noc w noc, noc w noc.
1: Akademickie Radio Campus.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: wódki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki.
1: Yeah.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Reklama. Campus 97,1 FM.

Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr taka autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4-0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę,

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś.

0: It's a London thing.
1: Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj bez krzyku, ponieważ krzyk jest to moja i Krzysiuli wspólna rzecz. A Krzysiuli, jak to mówią moje dzieci, nena! Więc bez krzyku kłaniam się nisko, Maciek Adamczyk z tej strony. Za konsolę to jedyny i niepowtarzalny Kuba Żulczyk. Witam cię, Kuba, dziękuję bardzo kolejny raz, że przyszedłeś tutaj pomóc nam zrealizować audycję. A jeżeli państwo zastanawiają się, dlaczego Krzysztofa z nami nie ma, a dlatego, że wysłałem go na robotę do Ameryki. Wczoraj poleciał, wraca za jakieś 2 tygodnie, więc kolejną wspólną audycję będziemy mieli 16 października. Od razu odpowiem wam, że będzie to audycja wyjazdowa, nie stacjonarna. Będziemy, może podpowiem troszeczkę, siedzieć w szlafrokach. To możecie się zastanowić, czy jesteśmy na tyle starzy, że będziemy jechać do Ciechocinka, czy może raczej jakiś basen, czy coś. Gdzieś, gdzie prowadzący mogą być w szlafroku, ale to dopiero za 2 tygodnie. Dzisiaj mamy 2 dzień października i zaraz o tym pogadam z moimi gośćmi, bo na przykład moja żona była wczoraj, kochani, na evencie, uwaga, świątecznym. Łeb mi rozwaliło, jak wróciła do domu z wieńcem takim, wiecie, takie te zielone, takie te świerkowe igiełki i do tego jakieś tam bombki, czerwone kokardki. Ja mówię, co się dzieje, gdzie w ogóle byłaś? Ona mówi, że na świątecznym evencie, i to jest kolejny dowód na to, że branża eventowa powinna zostać usunięta, bo się do niczego nie nadaje. Takie jest moje zdanie na ten moment. Będę ten temat na pewno poruszał dzisiaj z moimi gośćmi. Jeden tutaj ze mną w studiu jest, druga gościni czai się już przy drzwiach, więc wpuszczę ją i po krótkim utworze przywitamy się wszyscy razem.
2: KKKK Campus.

0: poranek.
1: Tak właśnie moje usta wydały taki dźwięk, kiedy zobaczyłem tutaj skład, jaki udało mi się na dzisiaj ogarnąć, na dzisiejszy poranek. Panie i panowie, Agnieszka Mata, wielkie brawa!
2: Dzień dobry, witajcie ludzie, co otworzyliście oczy.
1: Znana, lubiana, chyba nigdy nie miałem tak często pytań od słuchaczy, kiedy znowu do nas będziesz.
2: O nikogo
1: tyle nie było.
2: Ja bardzo się cieszę. Ja też pytam ciągle Maćka, kiedy będą słuchacze?
1: A oni nic. Tak, chyba, żeby państwo chcieli, to zapraszamy jak zwykle do 10:00. Można przyjść tutaj, zapukać do nas przez szybkę. Mamy drożdżówki i mamy kawę i jak coś się skończy, to dokupimy. Bo nie ma najmniejszego problemu. To jest pierwsza gościni, ale jest również gość, debiutant w naszej audycji, Maciej Gośniowski, Gąsiu.
3: Dzień dobry,
1: aktor,
3: cześć wszystkim.
1: Performer, drag queen. Także do 10:00 będziemy spędzać sobie wspólnie czas. Nam czas ze sobą spędza się wspólnie bardzo miło. Jesteśmy świeżo po wyjeździe którymś drugim już do Wilna. I czy Wilno was też zauroczyło?
3: Oczywiście, że tak.
1: A wiecie, że w Szwecji najpopularniejsza pizza?
3: Tak, słyszałem to na tym wyjeździe w Wilnie 4 razy, zwłaszcza ten fragment.
2: Ja w Wilnie takiej nie ma pizzy.
3: Nie wiem, czy no nie zdążyliśmy przejść całego Wilna, chociaż prawie, bo to nie za wielkie tak obszarowo miasto.
1: Kurczę, ale ładnie tam. Fajnie jakoś, tak mam wrażenie, że niskie są te budynki, wszystkie są w miarę równe. Także nie ma takich, jest tam wiadomo ten downtown, jakieś takie te wieżowce tam nad rzeką, ale tam, gdzie byśmy się głównie poruszali, w tym centrum, to jest jakoś tak mało miasteczkowo, ale w dobrym tego słowa znaczeniu.
3: No ja się głównie poruszałem po Soho Clubie, więc też mi, teraz Soho Club to jest klub w Wilnie, w którym się dobrze bawiłem, ale tak.
2: Te uliczki są takie kochane.
1: Tak.
2: Ale jednocześnie właśnie kochane, ale takie ciemne i szare. Nie takie, że słodkie miasto to nie jest Kopenhaga. Chociaż ja nie byłam nigdy w Kopenhadze, ale wyobrażam sobie, że tam jest tak ładnie. Albo to nie jest Amsterdam. To jest jakieś takie połączenie przedwojnia, historii, ale też przytulności też. Dziwne połączenie.
1: Tam Amsterdam jest po prostu
2: wschodu. Amsterdam wschodu, tak.
1: Bez kanałów.
2: I polski Amsterdam.
1: O, otóż to. Ja byłem zachwycony i było mi bardzo miło i w ogóle odbiór Polaków, którzy tam mieszkają na te nasze żarty o różnych rzeczach takich. No sami państwo wiedzą, no czasem są to żarty mega inteligentne, a czasem tam jakiś element fekalny się pojawi.
3: Zazwyczaj też tak.
1: Co mnie zdziwiło, bo byłem zaproszony tam na rozmowę do lokalnej telewizji. Ta rozmowa miała trwać godzinę. I po jakichś takich 30 paru minutach nagle jest taka chwila ciszy, ci prowadzący tak na siebie patrzą, mówię, co jest, wszystko w porządku? A oni tą swoją polszczyzną, taką tą miękką, taką wolną, tak? Oni mówią, że tak, wszystko w porządku, tylko że ja tak szybko gadam, że już odpowiedziałem na wszystkie pytania i oni po prostu dużo więcej czasu zarezerwowali my na coś wspaniałego. Wrócimy tam na pewno, jeżeli ktoś z państwa zna kogoś w Wilnie, kto nie był na stand-upie, to mu napiszcie, ale ty jesteś trąba i nic więcej nie... Tylko
2: to ja muszę ciekawostkę podać, jak tak już tutaj, Maćku, mówiłeś i wileńskim akcentem, którego nie będę naśladować, żeby nie było, że się wyśmiewam, bo ja nie umiem tego zrobić, ale tak czy siak, tak w ogóle mówiono i na wschodzie, i w Polsce, i ciekawostka dla ludzi, co lubią ciekawostki, uwaga, można w internecie, nie powiem na której stronie, ale państwo jesteście, że tak powiem, no małymi hakerami, więc sobie znajdziecie, znaleźć Alicję w Krainie Czarów, no tę oryginalną przedwojenną, jak weszła do Polski przed wojną, to był bodajże 38 rok, ale z małą gwiazdką, bo nie jestem pewna, z dubbingiem przedwojennym i wszyscy mówią jak ludzie w Wilnie, więc bardzo polecam, bo

0: Polacy, Wileńczycy jednocześnie. I oni mówią po polsku, ale to już jest inny język trochę. On się już jednak trochę różni, bo nie wszystko, nie dokładnie tak samo, nie wiem, mówią wyrazy, czy w ogóle składają, jakby to po prostu brzmi inaczej. I to jest polski, ale trochę inny i to dopiero za tym razem zauważyłem tak dosadnie.
1: To też warto zaznaczyć, bo mi zwrócono na to uwagę, że to nie jest Polonia. Ja tam w trakcie jakiegoś wywiadu mówiłem, że jak gramy dla Polonii, to coś tam trzeba, coś tam zmienić. I zostałem poprawiony, że Polonia to jest wtedy, jak ktoś wyjechał do Chicago, czy też gdzieś tam do Wielkiej Brytanii, czy do Norwegii, a oni tam się po prostu urodzili i to im Polskę zabrali, a nie oni z niej zrezygnowali, więc to są Polacy i obrażają się i... Potem jak powiesz o nich Polonia, to oni tak mówią, że no to nieładnie.
2: Myślałam sobie o tym, jak powiedziałeś nam o tym, żeby nie mówić Polonia, bo też tak coś czułam, więc mówiłam rodacy.
1: I ale... podobno oni tak cię kupili, jak ty tymi rodakami weszłaś. Później ktoś tam wszedł, ten nasz kolega Saulius. I on mówił, tymi rodakami to Agnieszka ich kupiła.
2: Ja w ogóle bardzo lubię ten akcent, to jest takie... No bardzo mi się, w ogóle nie wiem, moje serce zostało w Wilnie, bardzo mam dużo odczuć patriotycznych, których nigdy nie miałam, więc tak to się zaczyna, serce biało-czerwone, kiedyś serce po lewej stronie, a teraz gorejące polskie serce, ale jakbyśmy mówili na przykład, że jesteśmy Polonią z Warszawy, no to już byłoby trudne, mogłyby być nieprzyjemności.
0: Też a propos tego sprawdzałem, bo też mi na to zwróciłeś uwagę, ja sobie sprawdzałem definicję słowa Polonia, no i jest trochę tak, że definicja pasuje do tego, żeby mówić Polonia, ale jak ktoś sobie nie życzy, to po prostu nie i tyle.
2: Tak, to żadna Polonia. To tak. Polonusy są. Otóż Polonusy, tak. Zróbcie hałas, napiszcie coś do nas. Zrobimy jakiś konkursik.
1: Zrobimy, oczywiście.
2: Fajnie.
1: A coś mamy do tego?
2: Ja coś rozdam, ja mam spektakl w sobotę.
1: Dobrze, w takim razie, szanowni państwo, jeżeli ktoś chce zawarczyć teraz, nie znając jeszcze pytania, to można 886-971-971 do nas pisać. Kuba nam zaraz przekaże wszelkie informacje. Żeby podsumować pierwsze pół godziny w Wilnie, tak jak w Warszawie, nie ma Polonii.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
3: Ktoś powiedział pyszne.pl.
4: Reklama.
5: 7.30, Emilia Munachczuk.
6: Akademickie Radio Campus.
5: Ustawa o obniżce cen paliw, węgierscy dyplomaci wydaleni z Rosji, nowa inwestycja na lotnisku Chopina oraz o kolejnych meczach w ramach Ligi Narodów.
6: Wiadomości.
5: Podczas wczorajszego orędzia prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym. Poprzedni projekt w tej sprawie prezydent skierował w sierpniu w trybie kontroli prewencyjnej.
7: W kolejnym kroku, widząc, że rządzący nie chcą wdrożyć planu obniżki cen paliw, zaproponowałem rozwiązanie, które byłoby dobre dla budżetu i skuteczne w obniżaniu cen. Przedstawiłem ustawę obniżającą marże, czyli zyski koncernów paliwowych. Taki mechanizm oznaczałby natychmiastowy spadek ceny paliwa o ponad 2 zł na litrze. Marszałek Sejmu jednak mrozi ten projekt.
5: Obecnie przepisy zostały już ogłoszone w Dzienniku Ustaw, co potwierdził prezes Rządowego Centrum Legislacji Joanna Knapińska. Oznacza to, że już w ten weekend ceny na stacjach paliwowych będą niższe. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o wydaleniu z kraju grupy węgierskich dyplomatów. Jak przekazał Reuters, nie ujawniono, ile dokładnie osób zostało objętych decyzją. Pracownicy węgierskiej ambasady w Moskwie oraz konsultanci generalnej w Petersburgu i Kazaniu muszą opuścić Rosję w ciągu 2 tygodni. Decyzja jest odpowiedzią na ruch Budapesztu z 8 września, kiedy władze Węgier nakazały wyjazd 10 rosyjskim dyplomatom. Dzisiaj zwróciłem się do ministra spraw zagranicznych, bo poinformował ambasadora Rosji w Budapeszcie o 10 pracownikach przedstawicielstwa rosyjskiego prowadzących działalności na Węgrzech, niezgodną z przepisami zawartymi w konwencji wiedeńskiej. Mówił Węgier premier niespełna miesiąc temu. Lotnisko Chopina zwiększyło swoją przepustowość. Jak poinformował prezes Polskich Portów Lotniczych Łukasz Chaberski, nowa płyta postojowa pozwoli obsłużyć około 13 tysięcy dodatkowych samolotów rocznie i zwiększy liczbę stanowisk dla samolotów na lotnisku o 6. Przy pełnym wykorzystaniu oznacza to możliwość obsłużenia prawie 2 milionów dodatkowych pasażerów w ciągu roku. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że równolegle trwają przygotowania do budowy centralnego portu komunikacyjnego.
6: Sportowy kampus.
5: Już dzisiaj piłkarska reprezentacja Polski rozegra swój 3 mecz w ramach tegorocznych rozgrywek Ligi Narodów. Więcej o tym spotkaniu Michał Pogód.
8: Rywalem biało-czerwonych będzie Rumunia, która jak na razie zanotowała 2 porażki. Polacy do tej pory zdobyli punktów 1 po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną oraz porażce 3-1 ze Szwecją. Czy stanowisko selekcjonera Jana Urbana wisi na włosku?
9: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji by przybliżyła. No przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast no nie, jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, no to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś, nie? A my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół do spotkania z Rumunią. Wiemy, że zwycięstwo pozwala nam wrócić do gry, jak się to mówi.
8: Wiemy już, że selekcjoner zdecydował się odesłać na trybuny Przemysława Wiśniewskiego oraz ponownie Wojciecha Mońkę, który wciąż wyczekuje swojego debiutu z orzełkiem na piersi. Pierwszy gwizdek dzisiejszego spotkania o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.
6: Pogoda.
4: Teraz my.
10: O Boże, Gąsiu i Agnieszka.
11: Musiałam zdjąć sweter, bo jest Gąsiu bardzo gorąco. Dzisiaj w ogóle będzie 21 stopni.
10: Ale na razie tylko 7, ale za to będzie cały dzień bardzo słonecznie.
11: Więc ludzie, po prostu nie ubierajcie się ciepło i w ogóle nie idźcie do pracy, tylko od razu na jakieś wycieczki, na randkę, do parku.
10: I oddychajcie głęboko, ponieważ jakość powietrza jest fantastyczna, a przynajmniej bardzo dobra.
11: I jest ciśnienie 1033 hektopaskale. Nie wiem, to chyba niezłe jest.
10: Wydaje się całkiem w porządku. Ja nigdy nie wiem, o co w tym ciśnieniu chodzi, a wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę.
11: I też oczywiście na razie właśnie przez to, że jest 7 stopni, no to jeszcze jakaś lekka kurteczka, żeby was, kochani, nie zawiało, ale już za parę minut będzie bardzo gorąco. Naprawdę.
6: Korki.
11: No mam też powiedzieć, jakie będą korki teraz.
4: Poczekaj.
11: Tak, już mówimy, jakie są teraz korki. Nic nie rozumiemy z tej mapki.
10: Podejrzewam, że czerwone to źle, a zielone to dobrze.
11: No to źle jest tak. Jak jedziecie z Łomianek, no to kochani sobie pojedziecie. Ci, co z Błonia jadą.
10: To już w ogóle, jadźcie.
11: I Otwock też trochę pojedzie do pracy.
10: Natomiast Kabaty, Nadarzyn, Pruszków, wy to macie w ogóle full wypas.
11: Jeżeli chcecie powiedzieć dzisiaj rano, że się spóźniliście, bo były korki, to będzie oszustwo, bo wy nie macie korków. Jabłonna Marki, no to trochę tak, no na dwoje babka wróżyła, że tak powiem.
10: Ale za to te trasy wyjazdowe, to wszystko wydaje się w miarę symetryczne, bo tak jak do Warszawy się wjeżdża ciężko, to wyjeżdża się idealnie w stronę Łomianek.
11: Dlaczego? Bo jest ładna pogoda, więc wszystko wskazuje na to, że powinniście mieć dzisiaj wolne.
12: Same żydowskie.

0: Titan Poranek. 7.42 na zegarach, w studiu Agnieszka Matan i Maciej Gościniowski-Gąsiu. Już
1: dobry.
0: Tam było pisane, że jak pani Aga może nie być najbardziej oczekiwanym gościem, skoro ma taki seksowny głos.
2: O Boże.
0: Weź im coś powiedz.
1: To właśnie tym seksownym głosem, przepraszam na sekundę, że
2: nie,
1: chciałem...
2: Proszę, proszę.
1: Ja chciałem tylko, jeżeli my coś z Agnieszką tutaj narobiliśmy, jakiegoś rabanu niedobrego z pogodą i korkami.
0: Daj spokój.
1: Dawaliśmy z siebie wszystko, serducho oddaliśmy.
0: Daj spokój, chłopie. Krzysiula czasem, jak mu się nie chce odpalić strona z pogodą, to robi pogodę z pamięci. Także
1: patrzę przez okno.
0: Nie musisz się tym, stary, zupełnie
1: patrzę
0: przejmować.
1: Przez okno, mówi...
0: Pogoda i korki, moim zdaniem, w 2026 roku, kiedy każdy ma przynajmniej jeden telefon, to jest taki przeżytek, taki znak minionych
1: czasów. Nie zgadzam się.
2: Nie zgadzam się. Na przykład, Maciek, ja wiem, że mam dostęp do wszystkich satelitarnych informacji, ale tak po prostu mój mózg jest skonstruowany, że ja nigdy sama z siebie nie sprawdzę pogody. Nie mogę tego zrobić w ogóle. To nie jest rzecz, ja nigdy nie zadam sobie takiego pytania, jaka dzisiaj jest pogoda, po prostu.
1: Po prostu siedzisz przed radiem i czekasz, aż ci powiedzą.
2: Mam wrażenie rano, jaka może być pogoda, a później mnie świat zaskakuje, więc fajnie, jak ktoś inny powie, posłuchaj, z tego co wiem, dzisiaj spadnie grad i będzie minus 20. Więc ja uważam, że pogodynki, Maciek nie chciał tak powiedzieć, jesteście potrzebni. Ludzie, pasjonaci pogody, też jesteście potrzebni. Wszyscy są potrzebni.
1: Mi się raz zdarzyło, miałem swój debiut, że nawet w telewizji pokazywałem pogodę.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. I to w pełnym dragu, bo jestem drag queen, nie wiem, czy państwo wiedzą. W pełnym dragu w telewizji pokazywałem, jaka będzie pogoda. To było super.
2: A wiedziałeś tam, gdzie pokazać?
1: Nie, bo to też była niespodzianka, że mam taką możliwość zrobienia tego. Więc wszystko było na telewizorze i po prostu mówiłem, co jest napisane. Całe szczęście było to w miarę wyraźnie napisane, więc się nawet nie pomyliłem.
2: O. Bo jakby to był po prostu taki green screen i musisz tam trafić mniej więcej, gdzie są Suwałki, mniej więcej, gdzie jest Łódź, to na pewno byś trafił.
0: Z taką sztywną rączką taką.
2: Na pewno byś trafił. Gdzieś tutaj, na tym obszarze Polski, będzie wiaterek.
1: Nie zrobiłem tego tak ikonicznie, jak kiedyś zrobiła w telewizji Paris Hilton, nie wiem, czy kojarzycie, jak powiedziała po prostu that's hot, ale to było super. No tego aż tak ikoniczny nie byłem, ale może chociaż troszeczkę
0: wszystko
1: się zbliżyłem.
0: Wszystko
1: przede mną.
0: Szkoda, że tutaj kamerek nie włączyliśmy, bo może tutaj byłby ten moment właśnie.
2: No to prawda, ale to jednak jest duże wyzwanie, ludzie. Tak przyjechać do radia, do państwa, do Maćka na 7 rano i wyglądać godnie. I tak, mogę powiedzieć, kąpaliśmy się z Gąsiem, w sensie nie razem, ale żeśmy wymienili się tymi informacjami, więc
0: dwie osoby są
2: wykąpane w tym pomieszczeniu.
1: Ja państwu powiem, że dwie osoby mają jeszcze mokre włosy, a trzecia ma czapkę.
2: Mm-hmm.
0: A czy to do 8 do ilu godzin się liczy ta kąpiel? Na szczęście to jest radio, magia tutaj, prawda, działa. My nie musimy tutaj jakoś specjalnie pachnieć. Państwo nas nie oglądacie, więc możecie wyobrazić sobie, jak wyglądamy. Jeżeli ktoś pierwszy raz nas słucha, to bardzo bym prosił, weźcie jakąś kartkę, długopis i narysujcie, jak według was wyglądamy. I to wszystko można wysłać na WhatsAppa na 886-971-971. Tam Kuba siedzi, sprawdza te wszystkie informacje. Osoba, która wyśle nam rysunek, jak sobie nas wyobraża, jako pierwsza, to coś dostanie.
2: Coś bardzo fajnego.
0: Tak.
2: I też w ogóle super to jest pomysł. Ja dołączam się do tej prośby. Jeżeli teraz jeszcze taką mieliście myśl, kurczę, chyba trzeba wstać. Nie, w ogóle nie. Nie ma co. Weźcie kartkę i długopis i narysujcie nas.
1: Mazaczki można. Na pewno tam gdzieś są pochowane. Każdy w szufladzie
2: takie,
1: ma.
2: Takie wyschnięte. To trzeba poślinić i będzie.
0: Jezu, się śliniło flamastry.
1: Było, można.
0: Ale
1: chyba nawet były jeszcze smakowe, jeżeli dobrze kojarzę. Właśnie po to, żeby można było je ciąkać.
0: Ja ostatnio sobie z kumplem przypomniałem, bo były tak zwane żelpeny.
2: Były.
0: Pamiętacie żelpeny?
2: Ale okropnie pisały w ogóle.
0: Tak, ale kurczę, taki był pomarańczowy, taki jaskrawy jeden. I jak one się kończyły, to trzeba było rozkręcić ten cały długopis i go tam w ten sztyft dmuchnąć,
2: tak,
0: żeby zepchnąć jeszcze troszeczkę ciśnieniem powietrza ten żel do jednostki wydającej żel na papier. No i zdarzyło się parę razy u mnie w klasie, że koledze się pomylił kierunek wiatru i skończył z żelem w japie i z pomarańczowym takim językiem.
2: Tak się żyło.
1: Mam historię do tego w podstawówce i dalej mam taki nawyk, że jak są długopisy, to po prostu je gryzę.
2: Mhm.
1: I miałem w łapach korektor w długopisie, tylko to był korektor. I gryzłem go bardzo namiętnie. aż go rozgryzłem i cały ten płyn wlał mi się do ust. To był pierwszy raz, ale nie ostatni, kiedy miałem biały płyn w ustach, więc no, to była historia.
2: Słuchajcie, a to oznacza, Gąsiu, że i przeżyłeś i siedzisz tutaj z nami.
1: Dokładnie.
2: Więc jakby ktoś chciał sobie po prostu podjeść korektor, to nie ma żadnego problemu, nic wam się nie stanie. No, możemy...
0: A może właśnie to był moment zmiany?
1: Może tak było.
0: Chodził Gąsiu, mówił: ej, dziewczyny! Łyknął korektor. Kurde, co tu się... Co
1: może tak
0: tu
1: było.
0: Się rytuał przejścia.
2: Chcecie zmiany, kochani? Nie wstawajcie dzisiaj, tylko łapcie za korektor.
0: To
2: może dziś
0: korektor.
2: Będzie dzień wasz nowy dzień życia. Dzień nowego życia. Jakiś będzie dzień.
0: Piątek.
3: Same sztosy. Kampus.

0: На спорт, чи не займається в спорті?
1: Kochani Państwo, 7.55 się zbliża, a dzisiaj Zbyszek ze specjalną dedykacją dla Bartka z Żoliborza, który kończy dzisiaj 30 lat. Kochany Bartku, zdrowia, szczęścia, pomyślności, już zaraz 40, pierwszy siwy włos, zapisuj się na kolonoskopię. Wszystkiego najlepszego.

0: Chłopaku. Godzina 8, Emilia Młynarczuk.
1: Sportowy kampus.
0: Hubert Hurkacz kontynuuje występy w Azji. Rozpoczął je znakomicie, osiągając finał w turnieju ATP 250 w Chengdu. Teraz tenisista przeniósł się do Pekinu, gdzie odbywa się impreza rangi ATP 500. Polak ma już za sobą jedno spotkanie. Odniósł cenny triumf, pokonując w trzech setach zeszłorocznego finalistę, Amerykanina Lernera Tiena. Hurkacz zagra tym samym o ćwierćfinał zmagań w stolicy Chin, a po drugiej stronie siatki stanie Arthur Zhao. Mecz już dzisiaj o 13. Przed nami 16. runda tegorocznego sezonu Formuły 1. Tym razem Grand Prix Bahrajnu będzie jednak wyjątkowe. Zamiast na torze Sakhir, kierowcy będą rywalizować na legendarnym torze Sepang w Malezji. W poprzednim wyścigu podczas Grand Prix Azerbejdżanu w Baku po zwycięstwo sięgnął George Russell z Mercedesa, który o nadchodzącym wyścigu mówi tak. Wracamy na bardziej tradycyjny tor, na którym McLaren ostatnio radził sobie bardzo dobrze. Wystarczy spojrzeć na Budapeszt, Zandvoort czy Madryt. Choć ten ostatni to obiekt uliczny pod względem proporcji odcinków prostych do zakrętów, jest to bardziej klasyczne. Mam nadzieję, że poprawki pozwolą nam wrócić na szczyt. W klasyfikacji generalnej kierowców prowadzi Kimi Antonelli z dorobkiem 302 punktów. Drugi jest jego zespołowy partner George Russell, trzecie miejsce zajmuje Lewis Hamilton. Start Grand Prix Bahrajnu w Malezji już w niedzielę o godzinie 9 polskiego czasu, jutro o 10, natomiast kwalifikacje. Piłkarska reprezentacja Polski, ale młodzieżowa, nie zawodzi i to lekko mówiąc. Więcej o tym Michał Pogłód.
2: Biało-czerwoni zanotowali komplet zwycięstw w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy do lat 21. W środę Polacy odnieśli domowe zwycięstwo ze Szwecją 3-0. Tak o tym spotkaniu mówił selekcjoner Jerzy Brzęczek.
3: Ja myślę, że no oczywiście jak się wygrywa, no to zawsze się przyjemniej pracuje, nawet jak masz dużo zmian, ale akurat no to zgrupowanie było tyle dla nas korzystne, że mieliśmy de facto 6 dni treningowych, tak więc jeżeli popatrzymy na przygotowania przed meczami w kadrze, to jest niesamowicie duży czas. A tak jak już wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, no my już się nauczyliśmy przygotowywać w tym krótkim czasie na podstawie doświadczeń, jakie mieliśmy w pierwszej kadrze teraz.
2: Mimo wszystko biało-czerwoni nadal nie są pewni awansu na duży turniej, ponieważ drudzy w tabeli Włosi, mający 3 punkty mniej, wyrwali wygraną w Erywaniu w ostatniej minucie. Zwycięzca każdej z grup bezpośrednio zdobywa bilet na zawody, zaś drużyny z drugich miejsc będą musiały walczyć w barażach. Turniej o tytuł najlepszej młodzieżowej reprezentacji Starego Kontynentu zostanie rozegrany między 11 czerwca a 4 lipca przyszłego roku.
1: Akademickie Radio Campus.

0: poranek.
1: 12 minut po godzinie 8 do naszej wesołej gromadki dołączył Filip Brymora. Witam cię, Filip, bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, siemano wszystkim, hej.
1: Filip też był z nami w Wilnie, więc ja jestem... Działam zgodnie ze swoją zasadą. Jeżeli kiedykolwiek będę musiał założyć jakąś działalność gospodarczą, to ona będzie się nazywała Nepotyzm i Kolesiostwo Maciek Adamczyk. Bo gdzie mogę, to wciskam znajomych, bo czemu nie? Ostatnio poczytałem jakiś bardzo fajny post o Adamie Sandleru?
3: Sandlerze?
1: About Adam Sandler.
4: O Adamie Małysze?
1: Nie. About Adam Sandler. I... No i moim zdaniem chłop wygrał życie, no. Gra, robi sobie filmy, gdzie obsadza sobie swoich ziomków i przyjaciół i ludzie sobie to oglądają i sobie robi kolejny.
4: Absolutnie wszystko trzeba z ziomkami.
1: Tylko i wyłącznie.
4: Może nie spółkę, ale oprócz tego to z kolesiostwo na moksa.
1: Tak.
2: Chcesz zadać ludzi, których nie znasz. Ja bym wsadził, wiesz, Adama Sandlera do każdego swojego projektu.
1: A wsadziłbyś Adamu Sandleru?
2: Sandleru pewnie.
1: I czy co, działa czy nie działa ten mikrofon?
2: Super.
5: To jeszcze raz podaję mikrofonik.
2: Nie, tak mówiłem, że tylko znajomych trzeba do projektu wstawać, bo nieznajomych się nie zna.
4: Maciek przed chwilą wrócił z przerwy i mówi, spotkałem tutaj dużo takich dzieci.
1: Tak,
4: myślałem, że przyszły na wycieczkę.
1: Bo czasem przychodzą tutaj jakieś takie wycieczki dzieci właśnie, wiesz, pozwiedzać sobie albo pójść na dach do ogrodu, albo zobaczyć, jak tam to wygląda uczelnia. I myślałem, że to jest jedna z tych rzeczy. Ale
4: a
1: niestety...
4: to nie.
2: To byli studenci?
4: To byli studenci.
2: Chodzą tu do szkoły.
1: Rozpoczął się stary rok akademicki.
4: I to jest w ogóle ważne wydarzenie. Jesteśmy w radiu studenckim. 100 lat, niechaj żyją. No.
1: Moim zdaniem studenci, którzy w tym momencie nas słuchają, to się można ich chyba policzyć na palcach jednej ręki.
4: Według mnie to wszystko zatoczyło teraz koło i to może już być vintage, żeby sobie włączyć radio, ale na pewno jest z nami jakiś student albo studentka, którzy słuchają radia tego teraz i to jeszcze z radioodbiornika. Na pewno.
1: 886-971-971. Jeżeli dostaniemy zdjęcie potwierdzające to, to będą z tego powodu jakieś przyjemności.
5: Ja chciałem bardzo podziękować za fantastyczne obrazki, jakie dostaliśmy, bo dostaliśmy ich kilka, o ile nie kilkanaście, i są przepiękne. Ja zwróciłem uwagę na ten narysowany korektorem.
1: Tak, ja tak samo. To jest... Bo tam trzeba tak spojrzeć pod kątem i wtedy widzisz, że tu jest grubiej kładziony ten biały.
4: No dobrze, więc jakie emocje związane z tym, że jest początek roku akademickiego? Wrócilibyście na studia? Przepraszam, bo tak zakładam, że wszyscy na jakiś byli, a jakbyś nie był, to też w ogóle
1: kurczę,
4: ekstra.
1: Ale z drugiej strony, w naszym pokoleniu jakoś tak się zakładało, że po prostu to trzeba,
2: tak
1: coś
2: robi.
1: Takiego, co trzeba mieć, no.
4: Nie
1: i ludzie, którzy nie
4: opcji.
1: Robili, mam jednego kumpla, który nie poszedł i to jest, zajął się pracą i to jest w tym momencie mój najbardziej majętny kolega, także, a my tam siedzieliśmy, z czego macie papierki, jeżeli macie?
4: Ze stosowanych nauk społecznych.
5: No ja jestem magistrem sztuki aktorem, więc nie jest to zbyt przyszłościowe.
4: No nie, no ale... Super, a ty, Filip?
2: Ja mam z politologii i prawa europejskiego.
1: Ale to w ogóle strata czasu profesorów. Jesteśmy porażką systemu edukacji. Ja jestem dyplomowanym kulturoznawcą.
4: I co za porządny kącik humanistów. Wspaniale.
2: Ile, czy to z tobą jeździmy do Wilna?
4: Dlatego.
5: Ale
1: to nie jest tak, że ja opowiadam. Ja raczej logistykę powinienem kończyć.
2: Dopiero w drugim roku zobaczyliśmy odpowiednią ostrą bramę. Nie wiem jak wy, ale ja w zeszłym byłem w złym miejscu i wiem, że Jurki też był w złym miejscu. Nie wiem jak to jest.
5: Bardzo mnie ciekawi w takim razie, jak wyglądała ta pierwsza ostra brama.
2: No my byliśmy w tym kościele, jakby, który jest 200 metrów dalej.
5: Ale ostra brama ma w nazwie bramę.
2: Wiem, no ale wiesz, no w kościele też są rzeczy bramopodobne.
1: Tak.
2: Prawda, kulturoznawstwo?
1: Są. Mamy bardzo wiele rodzajów bram. Mamy bramy łukowate, mamy białe bramy oble sklepione.
2: Ej, ale było pytanie, czy wrócilibyśmy na studia. Bo to jest ciekawe dla mnie. Jakby dla mnie ze wszystkich powrotów do nauki, to studia pewnie najfajniejsze. Bo wcześniejszej bym nie robił. Ale kurczę, no była to duża strata czasu i energii.
4: Ja bym chciała wrócić do października na pierwszym roku studiów i tego takiego uczucia, ono rzeczywiście, jak teraz jest taka złota jesień, to ja wracam we wspomnieniach babuni, bo jest, skończyłeś te wszystkie szkoły, nie musisz chodzić z tym plecakiem, te wszystkie upokorzenia się skończyły, nawet jak ktoś miał fajne, jakby szkoła jest upokarzająca, a ty nagle, minęły wakacje, jesteś dorosły, może nawet już zarobiłeś jakieś pieniądze w wakacje, 10 zł tam na czymś i no, wszyscy ci powiedzieli, teraz się zaczyna twoje dorosłe życie.
1: Kurczę, to takie
4: i będą
1: uczucie,
4: przygody,
1: że mogę nie pójść na jakieś coś i nic.
4: To jest tak szokująca zmiana. Tak. Ja nigdy nie byłam tak nie oddychałam taką pełną piersią jak wtedy. No i to trwało, no nie wiem, ze 3 miesiące byłam taka podekscytowana. ale było super to uczucie. Ta jesień, nie powiem w którym roku, ale dawno temu, to była piękna jesień.
5: Ja wam powiem, że ja jestem jeszcze tym rocznikiem, który w szkołach teatralnych, kojarzycie fuksówkę?
4: Mhm.
5: To jest taki wtedy...
1: My na Grochowie byliśmy na to kocenie.
5: Kocenie, ale u was też trwało to tak, że to kilka miesięcy, albo nawet do pół roku?
1: Nie, było raz, ale intensywnie. Na przykład u mnie w szkole na osiedlu, nie w mojej, ale w sąsiedniej, kazali pierwszakom odmierzać długość szkoły przy pomocy szluga.
5: Szluga. A musiał okay, sobie sam kupić?
2: Już wiem, co to jest.
4: I w szkołach artystycznych, teatralnych, to po prostu jest bardzo długi proces.
5: Bardzo długi, dobrze, że już dobrze, że go nie ma, dobrze, że to się skończyło, że były te wszystkie akcje, żeby to usunąć. Dobrze się stało, że tego nie ma.
1: To co tam się działo?
5: No i generalnie mój początek był taki, że żyłem stresem tą fuksówką. No wiesz, no to jest takie, że starsi studenci się po prostu...
2: Znęcają, no. A miałeś konkretną rzecz,
1: wiem, ale
2: która
1: jak
2: była
1: się, jakąś kreatywna,
2: typu mierzenie papierosem?
1: Czy mówią, co ty wiesz o Hamlecie?
5: Znaczy to takie to wiesz, bo to potem miałoby cię przygotować do zawodu, że masz przeżyć stres i w ogóle. I były na przykład takie akcje, że trzymali cię długo w ciemności, w jakimś zamkniętym pomieszczeniu z zawiązanymi oczami, a potem ruci odwiązują szalik z głowy i świecą ci w twarz mocną żarówką. No to było takie...
1: Czyli to po prostu pobudka.
5: Ale jak? Dobrze tego nie ma, dobrze się skończyło. Ja żyłem stresem tego na początku.
4: Jeżeli ktoś z państwa słuchających, bo są z nami studenci, na pewno zróbcie hałas.
1: Czekamy na tego studenta, akurat... który słucha ze starego radioodbiornika i do którego do anteny jeszcze ma taki drut za okno, żeby lepiej sygnał łapać.
4: Jesteście w szkole artystycznej i ktoś jeszcze wpadnie na taki pomysł, to się absolutnie nie zgadzajcie. Powiedzcie, co wy jeden z drugim, żeście na łeb upadli?
2: Ty,
4: to głupie jest. Głupie to jest.
2: No, nasze pokolenie nie wpadło.
4: A ty byś... ale tak powiedziałeś, Filip, żebyś wrócił na studia.
2: O, nie wiem, czy bym wrócił. Powiedziałem, że na pewno, że najlepsza część mojej edukacji pewnie. Niektóre części liceum było spoko, ale no ja generalnie jestem mocno przeciwny.
4: Edukacji.
1: Jestem przeciwny edukacji!
2: Na pewno takiej w instytucjach. Mhm. No, niech się każdy uczy po swojemu.
1: Pytanie jeszcze, które zawsze zadaję przy sytuacjach typu, a czy ty byś chciał wrócić do czegoś tam, to czy wracam z aktualnym stanem umysłowym, czy wracam po prostu, że cofam i jestem sobą wtedy tam?
2: Ciężkie.
4: Nie, muszę być, no, nie, bo to byłoby nie do zniesienia, no jakbyś teraz, będąc teraz sobą, ze wszystkim co wiesz i wrócił na pierwszy rok studiów, to byś tam... No może ładnego słowa, oszalał zapewne.
1: Słuchaj, jeżeli ze wszystkim, co teraz wiem, wróciłbym na pierwszy rok studiów, to bym wytrzymał i kupił w 2009 30 tysięcy bitcoinów i jakoś doczekał po prostu do teraz.
2: Ale wiesz co, jeszcze gdybym ja wrócił pewnie, to tak 95% rzeczy, które bym się musiał uczyć, bym się musiał uczyć. Uh-huh. Nie? To nie jest tak, że ja mogę zajrzeć i wziąć tę wiedzę. Nie? Po prostu musiałbym być drugi raz na studiach, co nie wiem, co to mówi o mojej karierze na studiach.
5: To też, wszyscy, którzy teraz poszli na studiach, a wam jeszcze w liceum mówili, że kiedykolwiek wam się pierwiastki w życiu przydadzą, nie przydadzą wam się nigdy.
1: Kurczę, ja wam powiem, że moje studia były, o tyle fajne, że odpowiednich słów używając i intonując swoją wypowiedź, można było sprawić przed profesorem wrażenie, że na dany temat coś się wie. I ja pamiętam, parę było takich egzaminów, kurczę, że no, po prostu sobie takie mam teraz takie wrażenie, że sobie po prostu wyszedłem, chwilę sobie pogadałem z tym profesorem i on mówi, dobra, to coś tam koleś tego. Ja mówię, no to coś tam tego, do widzenia. I tak mi to wszystko zleciało, także było dosyć sympatycznie. I moja mama nie jest w stanie mi wybaczyć, że bo ona skończyła wiedzę o teatrze i ona była kujonem i miała notes ze wszystkimi książkami, które przeczytała i tam podejrzewam, że miała wszystkie szlaczki odpowiednim kolorem długopisów
4: notes
1: zrobione.
4: Ze wszystkimi szlaczkami,
1: tak, i ona ma tą magisterkę na 4 z plusem, a ja, który tam wyślizgano, mam piąteczkę i ona...
4: I to cały czas jest, to byłoby bardzo słodkie, jakby to był cały czas temat na Wigilii, że bardzo fajnie i karp całkiem niezły.
1: Ale gdzie są twój zeszyt ze szlaczkami, Adamczyk?
4: Przecież ja się tak starałam. Ja ostatnio zajrzałam do maila, do czeluści maila, bo coś chciałam sprawdzić w przeszłości, co pisałam do mojej pani promotor, kiedy już byłam na końcówce studiów, się szkołałam do magisterki, bo ja nie chodziłam na seminarium magisterskie. I co ja co poniedziałek pisałam pani promotor powód mailem, dla którego nie przyszłam na zajęcia i nie jestem w stanie uwierzyć w to, że ja takie, muszę bardzo teraz uważać na język, takie kocopoły wymyślałam, a ta kobieta o złotym sercu to wszystko przyjmowała. No ludzie, no ja po prostu codziennie, ja miałam atak hakerski, tam są różne... A raz jak byłam, a to byłam debilem, to jest mi naprawdę wstyd, bo jeszcze nie wiedziałam nic o zdrowiu psychicznym, jeszcze cała przygoda z wiedzą na temat wnętrzności była przede mną i byśmy głupi po prostu, nie było mnie przez kilka miesięcy i już mi było tak głupio powiedzieć i ja napisałam jakąś całą opowieść o tym, że mnie

0: czasach światowych. Tam się bardzo
1: tydzień.
0: I ona
1: dostawała tego maila. Mówię, Boże, dobrze, że ja nie jestem tą Matanową. Co ona musi, co tydzień ona musi z kosmitami w tym tygodniu
2: doceniać swoje życie.
3: Za czym ja tęsknię?
0: Bardzo mnie zgubię.
3: Za czasami, z czasów studenckich, za czym tęsknię, to za moją kreatywnością kulinarną. Ja wtedy potrafiłem gotować, bo teraz absolutnie beznadziejnie gotuję, ale wtedy to było to, że po prostu trzeba było.
1: Ale słuchaj, zrobienie parówek w czajniku nie wiem, czy nazwałbym gotowaniem.
3: Ale da się zjeść, da się.
1: No da się, tak.
0: Ale jakieś takie wariacje z makaronu, 101 wariacja makaronów z świata?
3: Ja wtedy jeszcze jadłem mięcho i na przykład nazywałem to burgerem rosołowym. I robiłem, i to było nawet, słuchajcie, smaczne. Rzeczy, z których można zrobić rosół.
1: Poczekaj, no. Poczekaj chwilę. Co według państwa jest w burgerze rosołowym? 886-971-971. Odpowiedź na to pytanie dostaną państwo już niebawem. Radio Campus.

0: kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: 8.30, Emilia Młynarczuk.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Zmiany w ruchu związane z meczem na PGE Narodowym, eskalacja protestów we Francji, początek roku akademickiego oraz o tym, co w świecie tenisa.
2: Wiadomości.
1: Reprezentacja Polski zmierzy się z Rumunią dzisiaj na PGE Narodowym. Osoby posiadające bilety na mecz, zaproszenia lub akredytację UEFA będą mogły bezpłatnie korzystać z WTP od godziny 6 do godziny 1 w sobotę. Bez opłat będzie można podróżować autobusami, tramwajami, metrem i SKM, a także pociągami kolei mazowieckich i warszawskiej kolei dojazdowej w granicach pierwszej strefy ZTM. Bezpłatne będzie również parkowanie na parkingach Parkuj i Jedź. Kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami w rejonie Saskiej Kępy w godzinach od 18.30 do 20.45. W zależności od decyzji policji możliwe są również dodatkowe zamknięcia ulic Sokolej, Zamości i Zamojskiego. Po zakończeniu spotkania pasażerowie będą mogli skorzystać z dodatkowych kursów autobusów 138, 509 oraz 517. Dodatkowo tramwaje linii 26 pojadą z pętli Aleja Zielenieckiego na Wolę do przystanku Rogalińska. Trwające od kilku dni protesty francuskich uczniów obejmują kolejne miasta. Według danych przedstawionych przez ministra spraw wewnętrznych Laurent Nunesa, w środę protesty lub blokady dotyczyły 356 szkół w całej Francji. Do protestów dołączają także studenci, a premier Francji zwołał sztab kryzysowy. Wszystko rozpoczęło się w szkołach rejonu paryskiego, a następnie rozprzestrzeniło się na kolejne części kraju. Uczniowie wskazują przede wszystkim na braki kadrowe, nieobecnych nauczycieli, przepełnione klasy, stan budynków szkolnych i warunki nauki. Część protestujących zwraca także uwagę na presje związane z systemem rekrutacji. Wczoraj o godzinie 14 oficjalnie rozpoczął się nowy rok akademicki na Uniwersytecie Warszawskim. Szczegóły przedstawi Michał Pogłód.
3: Zgodnie z tradycją uroczystości miały miejsce w auli imienia Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum, znajdującej się na kampusie głównym. Wykład inauguracyjny wygłosił profesor Andrzej Mencfel, a dotyczył on Jerzego Giedroyca, wizji politycznej oraz rzeczywistości historycznej. O podwójnej wyjątkowości tego roku mówiła rzeczniczka Uniwersytetu Warszawskiego Anna Modzelewska.
4: W tym roku wchodzimy w bardzo wyjątkowy czas, a mianowicie jubileusz 210 lat Uniwersytetu Warszawskiego. I przygotowaliśmy dla społeczności uczelni koncerty, wystawy, żeby wspólnie świętować ten jubileusz. Jeśli chodzi o nowy rok akademicki, to rozpoczyna go w tym roku 21 tysięcy studentów na pierwszym roku. Mieliśmy w tym roku rekordową rekrutację, aż 43 tysiące osób ubiegało się o przyjęcie na Uniwersytet Warszawski.
3: Rozpoczęty wczoraj semestr zimowy potrwa do 14 lutego, a pierwsza dłuższa przerwa czeka studentów dopiero w okresie między 21 grudnia a 6 stycznia.
2: Sportowy kampus.
1: Maja Chwalińska zakończyła swój udział w turnieju WTA 1000 w Pekinie. W drugiej rundzie zawodów w stolicy Chin Polka uległa Ukraińce Dajanie Jastrębskiej 6-3. I 1-6. Całe spotkanie trwało zaledwie 70 minut, a Chwalińska została zdominowana przez swoją rywalkę, która z 98 rozegranych punktów zdobyła aż 61. Biorąc pod uwagę ostatnie występy naszej rodaczki, dzisiejsza porażka może być uznana jako niespodziankę, ponieważ w ubiegłym tygodniu dotarła ona do półfinału zawodów WTA 500 rozgrywanych w Singapurze. Teraz na lepszą od Polki Jastrębską czeka Austriaczka Cinzia Kraus.
2: Pogoda.
5: I co teraz? Pogoda? Ludzie, w ogóle wyrzućcie kurtki, wyrzućcie bolerka. Nic nie trzeba dzisiaj nosić, bo jest gorąco.
6: Tak, możecie tylko w samych krótkich rękaweczkach, bo będzie aż 21 stopni, ale na razie ciągle 7.
5: To prawda, jak teraz jedziecie do pracy, to nie możecie wejść do pracy i narzekać i mówić: o, ale dzisiaj zimno, więc znajdźcie jakiś powód do narzekania, bo pogoda nie będzie tym powodem.
6: Nie będzie żadnych opadów, no i stan powietrza, nic się nie zmieniło. Dalej oddychajcie głęboko, korzystajcie ze świeżego powietrza, póki nie ma smogu, bo będzie bardzo dobra jakość powietrza.
5: No i też fryzury są bezpieczne, bo wiatr jest malutki. malutki i bezpieczny wiatr, ale czy jest bezpiecznie na drogach? O,
6: się okaże. Czy wchodzimy w korki?
2: Korki.
5: I teraz korki są następujące. Znowu Konstancin, jak idziecie z Konstancina, no trochę nieprzyjemna sytuacja. Otwock też stoi. I droga, chcę tak powiedzieć, 55, no też na czerwono.
6: No Łomianki też nie najlepiej, ale też na wyjazdowych zrobiło się gorzej, a nie lepiej, bo mamy więcej żółtego, a zielonego żadnego. Najgorzej jest na wjeździe do Błoni.
5: I teraz tak, pytanie, czy jechać do miasta, czy wyjeżdżać z miasta? Nie możemy wam odpowiedzieć na to pytanie.
6: Bądźcie w miejscu i oddychajcie głęboko po powietrze fajne.
5: Tak.

0: Godzina 8.39, witamy w Radiu Campus.
1: Filip Bilmora, Agnieszka Matan, Maciej Gąsiowski. I słuchajcie, mamy tutaj co? Rozwiązać, co jest w rosolanym burgerze?
2: Rosołowym
3: burgerze, tak. Kilka osób tam zgadło. To były rzeczy, które zostały z rosołu, tylko że poza makaronem, obsmażone na patelni i to było wsadzane w też obsmażaną bułeczkę pszenną, oczywiście, bo na inną nie było kasy. I taki był burgerek rosołowy, pyszny.
0: Ja mam pytania. Czy formowałeś w taką prawdziwą kulkę? Że jakby, czy po prostu, czy to była jakby bardziej z szarpanych burgerów, czy taki, że naprawdę zrobiłeś z tego kotleta?
3: Ale że z tymi warzywami jeden kotlet jako wszystko? Nie, no osobno były tam marcheweczki, osobno były tam pietruszeczki i mięsko też było osobno. Tak ja robiłem.
0: Ale mówię o samym mięsie, że same mięso zrobiłeś kotleta, czy po prostu na zasadzie szarpanego kurczaka gotowanego
3: włożyłeś do bułki? Próbowałem ulepić z tego kotleta, nigdy nie wyszło.
0: Okej, rozumiem.
4: No i proszę, ile pytań, bardzo profesjonalne danie, ale powiem szczerze, jak podsmażone i posolone, brzmi dobrze.
3: To było naprawdę dobre, uważam, że może być sprzedawane tutaj w Warszawie po 5-6
1: burger z pietruszką?
0: Dych. Jakie sosy?
1: Tego jeszcze nie było.
3: Bez sosów wtedy, ale nie wiem, wymyślajcie, jakie sosy.
0: Straciłeś mnie.
4: Ale też my tak państwa tutaj zachęcamy do różnych odpowiedzi, kusimy prezentami. Oczywiście prezentem jest przede wszystkim nasza ogromna wdzięczność. My się bardzo tutaj piszczymy i cieszymy, czytając wiadomości. Ale było jednak pytanie wcześniej i prośba związana z rysunkami. I chcielibyśmy podziękować za wszystkie rysunki jeszcze raz i przede wszystkim wyróżnić pana, który narysował kredką, bo długopis mu się już wyczerpał. Bardzo jest to kochany rysunek, prezentujemy się dobrze i godnie. I też pozdrawiamy pana, bo pan tak ładnie powiedział o pani Emilii czytającej wiadomości, więc jakiś taki kulturalny człowiek do nas napisał. I ja mogę zaoferować, nie wiem, czy to będzie atrakcyjne, ale w sobotę, czyli jutro, w Resorcie Komedii jest spektakl improwizowany, w którym biorę udział. I to jest spektakl taki kameralny, bo jestem ja i mój kolega bardzo zabawny, Grzegorz Uzdański. To jest historia Polski z miłą parą. My bierzemy od państwa epokę historyczną i przez godzinę gramy historię jakiejś pary w tej epoce historycznej.
3: Jest to super śmieszne, tutaj Gąsiu, widziałem to, fantastyczna zabawa.
4: Zazwyczaj mam to trwać godzinę, a potem się okazuje, że dwie godziny nie możemy przestać, więc dużo tam się dzieje i jest to, mam nadzieję, śmieszne. I tego pana od kredki zapraszamy z osobą towarzyszącą. A jakby ktoś jeszcze chciał przyjść, na przykład, bo oczywiście prawie wszystkie bilety są wyprzedane, ale dla każdego chętnego znajdzie się miejsce, to dajcie znać, to chętnie rozdam jeszcze dwie wejściówki.
1: To mogą państwo albo pisać tutaj do nas na numery radiowe 886-971-971, albo możecie się też wycwanić i szybciutko wejść sobie na Instagrama Agnieszki Halomata.
4: Halomata, zapraszam.
1: I tak bezpośrednio tam do niej napisać. No zawsze jest, wiecie, jeden stopień mniej w dotarciu do danej osoby, tak? Bo tak to przez radia, to najpierw musi pójść do Kuby, potem Kuba mówi, Maciek, jakaś wiadomość, mówię, a wtrąbiłam tę wiadomość i to już jakby ty nagle jest ten cały ciąg przerwany. Ale wracając jeszcze do tych rosołowych burgerów, bo bez sosu też tak sobie myślę, że to oglądałem zbyt wiele kuchennych rewolucji, by podawać komukolwiek burgera bez sosu.
0: Tak, ale były własnym wręcz.
1: Takie były,
0: wścieka z
1: tego tak, sosu. Ale takie były, kurde, kiedyś bułki, my to z kolegami mówiliśmy na to rosolaki i to były takie bułeczki, na górze miały roztopiony taki jakby ser starty na grudzie, tym posypane i to było tak stopione i czasem tego sera było tyle, że on się aż rozlewał i był taki strób z sera, który jest przefantastyczny. I one w środku wyglądały, jakby były, stary, takie wymaczane w tym rosole, więc może jakby tak tą bułeczkę wziąć i ją w tym rosole tak jeszcze takim, żeby była taka moist.
0: No, a wiecie, nie wiem, czy to jest powiązane, ale ja kiedyś podejrzałem w tajskiej restauracji, jak bardziej profesjonalni i doświadczeni ludzie jedli banh mi, czyli te takie bagietki z mięsem tam, i zamówili oddzielnie bulion do dipowania. I byłem pod wrażeniem tego i następnym razem też tak zrobiłem. Co prawda troszkę sosików tam zostaje w tym bulionie.
1: Ale można to wypić bulion przecież.
0: Ale daje to dodatkowy twist.
3: Ale myślisz, że powinienem był wtedy dipować w rosole?
0: Oczywiście, oczywiście, że
4: tak. Ale jeszcze nie, po prostu dipowanie nie było popularne, więc to były inne czasy. Wtedy się nie dipowało.
3: Ale przyznam, że dipowanie w rosole brzmi jak tytuł książki jakiejś.
4: Jak... u Nataszy Urbańskiej rolowanie na backstage'u, dziwowanie w rosole.
1: Jakaś kola, jakiś juice.
4: Czuję się, bardzo fajna jest ta rozmowa, czuję się jakbym na żywo uczestniczyła w grupie facebookowej Co na obiad. Ja bardzo polecam Państwu to miejsce, chociaż na żywo o wiele lepiej jest pogadać, ponieważ codziennie ludzie z całej Polski dzielą się tym, co na obiad, i jest tam też bardzo, powiedziałabym, silna krytyka niektórych dań, ale też bardzo dużo entuzjazmu. No i ciekawe rzeczy, kto ma rodzinę, kto gotuje co, kto na szybko, kto na wolno, kto co na kolację, więc myślę, że to byłby hit, Gąsiu, jakbyś przedstawił.
1: Ale czy to jest grupa taka, gdzie ludzie raczej umieszczają rzeczy na serio,
4: tak,
1: czy to są bekowe?
4: Tak, tam kilka tysięcy, kilkaset tysięcy ludzi z Polski i są to przede wszystkim w dużej mierze kobiety, które dzielą się pomysłami co na obiad.
0: Zaskoczyło mnie pytanie, wiesz, jakby ludzie na Facebooku podchodzą bardzo z dystansem do takich rzeczy, wiesz?
4: Nie, no serio.
1: Także na przykład, wiecie, tam jest ten na talerzu ten i podpisany dzisiaj kaszanka luzem.
0: A wydaje mi się, że masz jakąś potrawę, która tam jest bardzo krytykowana. Masz? Jest coś takiego, że zauważyłaś, że coś tam jest?
4: Tam są, że tak powiem, dwa tory krytyki. Jeden tor to kiedy ktoś po prostu oszukuje, no bo jednak panie domu też korzystają ze jaj. I nagle twoje danie jest ekstremalnie królewskie, a twoja kuchnia to komnata, i od razu jakby ktoś chciał szukać, to widać, kochani, że ta owsianka błękitna, która wygląda jak niebo, nie jest prawdziwą owsianką.
0: Kurde, zapalił.
4: A drugi to jak ktoś tak niechlujnie zrobi zdjęcie, bo to też ani nie może być za piękne, ale nie może to być szary rosół. Musi mieć kolorek, tak?
3: Ja podam tipa, słuchajcie, jak nie dać się zrobić, że ktoś wykryje, że używaliście AI w tekście. AI zawsze używa długich myślników. Nie wiem, czy wiecie o tym. Słuchajcie, AI zawsze używa długich myślników. Jeżeli zmienicie długie myślniki na krótkie myślniki, to już nie będzie widać, że używaliście AI.
1: Biorąc pod uwagę, że wszyscy kończyliśmy studia humanistyczne, ja rozumiem AI do jakiegoś liczenia, ale do pisania? No nie napiszę lepiej niż ja jeszcze, daj spokój.
3: No ale wiesz, nawet jak czasem błędy... Ja sobie czasem wrzucam swoje teksty, żeby mi sprawdzić, czy błędy popełniłem.
1: www.ortograf.pl, stary.
0: Ej, Adamczyk rozumie AI do liczenia, nie? Tak. Czyli kalkulator rozumie. Nie? To jest okej. Okay.
1: Maszyny są, ale do liczenia,
0: do pisania
1: są
0: to do góry nogami. No.
1: Stary, ja to tyle programowałem ostatnio, że tutaj rozmawialiśmy o tym Matrixie wcześniej, że nie widziałaś, to nie wiem, chyba było poza anteną. Ja się czułem jak w Matrixie. Jak ja odpaliłem, nagle jakieś jest takie okno i tam jest cały czarny ekran i tylko napisane C dwukropek, nice. Białe ten, i ja robię i tam się dzieją rzeczy i nagle i na końcu okej. Okay. Ja taki, co tu się wydarzyło? Także do liczenia komputery są jak najbardziej.
3: Ale do czego, słuchajcie, to zmienię troszkę. Do czego nie używamy AI? Słuchajcie, nie róbcie plakatów AI.
0: Zgadzam się z tym.
4: Nie, błagamy. Tyle jest osób, które się znają na grafice.
1: Ja już bym wolał, żeby ten hamburger był brzydko narysowany, choć przez dziecko, żeby to było po prostu jakieś.
0: Albo zróbcie zdjęcie hamburgera i potem powiedzcie mu, żeby z tym waszym zdjęciem zrobił plakat, nie? Bo jakby to też już zmienia, ale jak musisz sam te grafiki robić, to jest straszne.
1: Wszystko tak samo wygląda.
0: Wszystko tak samo wygląda, dokładnie. Może wszyscy mają plakat kołka.
3: Z moim partnerem jeździmy dużo po Polsce i byliśmy ostatnio, nie będę mówił do końca, gdzie, w jednym z zamków, ale popularne miejsce, które miało całą wystawę zrobioną przez AI i to było widać, bo to AI nawet nie ogarniało...
1: Jak to wystawę?
3: No, plakaty na wystawie, jakieś tam opisy czy coś takiego, ale wszystko łącznie z opisami graficznie było przez AI do tego stopnia, że to AI nie ogarniało polskich znaków i robiły zamiast EU, robiły jakieś takie EU z dwoma kreskami czy coś takiego.
1: Bo, powiem po raz trzeci, AI jest do liczenia. Ludzie,
3: kalkulator.
1: Macie normalnie ludzi po kulturoznawstwie, oni coś tam napiszą, my potrafimy lać wodę na tyle tematów. Ja tutaj w radiu leję wodę już 12 rok i się nikt nie zorientował, że ja tutaj nie powinienem być. Także ludziom normalnie możecie dawać rzeczy do pisania i tyle, i tak, i bez plakatów, błagam. Bo to w ogóle odbiera frajdę z obcowania z tym miejscem, które z tego korzysta. Jakoś, nie wiem, wchodzę sobie do jakiejś piekarni, już zza rogu czuję, ale pachnie, i widzę, że oni mają jakieś takie sztuczne chleby na tym. No ludzie, kochani, no nie.
4: Lepsze są te nie, żeby rzeczy za jaj były doskonałe, ale niech to będzie niedoskonałe, ale prawdziwe. Potrzebujemy prawdy.
3: Jeszcze teraz jest taka moda, powiem wam, że ona mi się jeszcze podoba, ale pewnie za chwilę będzie tego za dużo, że ludzie długopisem na kartce stoją i robią plakaty, że sobie zdjęcie robią, z napisane tam, występuję tu i tam, z napisane na kartce takim napisem. No. Jeszcze to jest fajne i zawsze będzie lepsze niż plakat AI.
1: To prawda.
0: Ja wystawiam działać, to tak perfidnie długopisem napisanie tylko naturalni komicy.
4: Prawdziwi. No. Jesteśmy ambasadorami prawdy i wileńskiej Polonii.
1: Kurczę, a propos AI-a, to ostatnio ten Zuckerman projekt zaprezentował jakiś... Już mam kończyć? Dlaczego? A co ci się nie podoba, Kuba? Muszę was założyć słuchawki, bo mnie pogania realizator. Co tam się dzieje? Halo? Reklamy? Ale to za 5 minut dopiero. Dobra, to za chwilę wrócimy do koszmarów przyszłości.

0: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
2: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

0: and find something to live for and get lost all in it. Do you think live for or love?
1: Kapitan Poranek.
2: Następuje zmiana na stanowisku realizatorskim. Kuba Żulczyk nas opuszcza, dziękujemy bardzo, a witamy
3: dzięki.
2: Pana Tomasza Padziewskiego.
4: Dzień dobry. Ten
2: człowiek ma radio w walizce. Powiem wam, że za każdym razem, jak robimy jakąś audycję plenerową, to jest niesamowite, że po prostu on przyjeżdża z jedną walizeczką i stary robimy... Ludzie, wiesz, wyobrażają sobie radio, nie, budynek, mnóstwo biur, wielkie anteny na dachu, tak? Samochody transmisyjne. On przyjeżdża, stary, z walizeczką, cik, cik, cik. Środek parku, dwa leżaczki i leci audycja o ptakach. Coś pięknego, niedługo.
4: Ale fajny bajer na randkę.
2: Bajer na maksa.
4: Że przychodzisz, masz walizeczkę i tak, hej.
2: Lubisz radio?
4: Widziałeś Filipa Heizera z Bianką w podcaście? Chcesz podcast?
2: Lubisz radio? Ale co słuchać? Nie, robić. Pyk. Dzień dobry, witamy państwa. Prosto z pierwszej randki na Polach Mokotowskich. To by było dobre. To by było dobre.
3: Ja muszę się na chwileczkę tutaj wyrwać. Słuchajcie, ludzie, którzy nas tutaj słuchacie i piszecie, fantastyczni jesteście. To, co wy piszecie w tych wszystkich wiadomościach, wszystkich komentarzach i obrazki, jakie wysyłacie, to jest bardzo poruszające, wzruszające. Ja się nie spodziewałem, że to tak wygląda. Jesteście cudowni.
2: To prawda, mamy najlepszych słuchaczy na świecie i normalnie podchodzą do nas na ulicach i se gadamy i są super. Przecież ja robiłem i stand-upy specjalnie dla słuchaczy, i imprezy muzyczno-taneczne dla słuchaczy i zawsze jest rewelacyjna atmosfera i co, i tyle. Ale mówiliśmy o tych, o tym, ja zacząłem mówić o tym, że Markus Zuckerman zaprezentował jakieś takie nowe okulary, nie wiem, czy widzieliście, które w ogóle ważą jakoś na tyle mało, że można w nich chodzić cały czas i normalnie są ci w stanie rzucić tak, że masz na przestrzeni, jakbyś film oglądał na przykład na ścianie, ale jakieś w ogóle można tego nie zdejmować.
3: Ale to jest na twoich okularach?
2: Chyba na okularach. Na okularach, ale wygląda jakbyś gdzieś tam sobie...
3: To wydaje mi się, że te...
2: Straszna rzecz.
3: Bo ja już trochę patrzyłem na to i to wydaje mi się, że takie... Bo to jest trzecia generacja tych okularów. No. I display jest nielegalny w Europie. Nie? Więc nic nie możesz mieć... że można mieć te okulary Meta, które tam nagrywają sobie i tak dalej, ale właśnie tej opcji takiej jak w jakichś takich Jetsonach, że tam sobie pokazujesz na tych okularach, że masz tam interfejs, to tego chyba nie można dostać.
4: Ale mam pytanie.
2: To jest przerażające.
4: Bo ja już te okulary, co nagrywają, już miałam na nosie, bo moja siostra sobie kupiła, bo jest fotografką i potrzebowała, żeby jednocześnie robić zdjęcia na wydarzeniu, a nagrywać rolkę okularami, ale nie rozumiem teraz tego, o czym mówicie. Czyli ja na przykład idę na spotkanie i mam okularki i to spotkanie jest nudne i tak sobie dotykam okularów i nagle mi leci serial?
3: Tak. Stand-up Filipa na przykład ci leci. To jest jedna rzecz, ale co więcej, jak to spotkanie jest na przykład ważne, to ty możesz, wydaje mi się, że to będzie połączone z AI-em, gdzie możesz sobie go zaprogramować, żeby on tego słuchał i na przykład podsunął ci mądre rzeczy do powiedzenia. Nie?
4: Wow! No. I wtedy...
3: Grubo, co? Tylko dbaj o to, żeby myślniki były krótkie.
2: Tak, krótsze przerwy między słowami.
3: Słuchajcie, teraz wam powiem, myślnik!
4: To ja się tym zainteresuję. Ja jeszcze na razie powiem, jakie ja mam plany technologiczne na ten rok. Do końca roku.
2: Chciałbym, żebyście się zastanowili nad waszymi planami technologicznymi.
4: Bo ja... nie używam takiej płatności w telefonie, w sensie mogę zrobić przelew albo blika, ale nie dotykam telefonem terminala, tylko płacę kartą i już nawet ostatnio piłam kawę z taką znajomą seniorką i ona już nawet popatrzyła na mnie, czy ja, że tak powiem, spadłam z byka.
2: Agata, długopis wyciągaj, czek wypisuję.
4: Ale to nie jest tak, że ja nie rozumiem, jak to zrobić, tylko ja lubię portfel. Ja chcę mieć portfel. Ja chcę wyciągać portfel, żeby zapłacić. Nie wiem dlaczego, muszę to przemyśleć, ale potrzebuję tej...
3: Zobaczyć zdjęcie babci w międzyczasie.
4: Tak, potrzebuję tej czynności płacenia takiej tradycyjnej. Czy jestem konserwatywna?
3: Ja się długo broniłem przed płatnością w telefonie, aż coś pogubiłem do tego stopnia, że musiałem się poratować tym i teraz muszę przyznać, jest to sztosik. Nie tęsknię za portfelem w ogóle.
5: A czy wy macie tak zwane smartwatche na sobie, czy nie?
4: Nie.
3: Dumbwatch.
4: Nie, nie.
5: No ja mam smartwatch i miałem przez jakiś czas funkcję płatności zegarkiem, ale wycofałem się z tego, bo mnie to trochę wystraszyło, że jadę sobie na przykład autobusem i ktoś może mi coś podobno podłożyć. Może powinienem założyć foliową czapeczkę, ale podobno takie są kradzieże czasem.
4: Nie, no, chyba są. Tak. Ale ja nie mam takiego zegarka. Ja nie mogę w każdej sekundzie mojego życia wiedzieć, jakie mam tętno. Nie chcę tego wiedzieć. Nie chcę znać parametrów mojego ciała non-stop.
3: Nie chcę wiedzieć, jak dobrze śpię.
4: Nie.
3: Spałeś dziś średnio. I co mam z tym zrobić, nie?
2: No to nara, to dosypiamy. To by miało sens, jakby właśnie taka informacja z zegarka była legalnie akceptowana na przykład właśnie przez twojego pracodawcę. Tak, że wysyłasz mu screena, że kiepsko spałeś i ja musisz spać dobrze.
3: Ale wracając do kwestii, to w moich planach technologicznych na ten rok są te okulary. Bo ja chcę je mieć, bo chciałem na przykład robić na przykład content jeżdżąc na rowerze.
4: Ale czyli te drugie geny, nie te z wyświetlaniem do wewnątrz?
3: Pewnie tak, nie zależy mi na tym display. Jeżeli ta trzecia na przykład generacja będzie lepsza, jeżeli chodzi o te rzeczy, na których mi zależy, to wezmę pod uwagę, ale też powiem wam, że ja w ogóle w niedzielę puszczam program taki mini na YouTubie i tam mam żart o, że dziwnie jest być w ciele.
4: Że dziwnie jest być w ciele.
3: Tak, że ty
5: ale
3: to...
5: swoim czy czyim?
3: Tak, swoim. Natomiast zaglądam też do tamtej, że jakby mówię tak z perspektywy tego czegoś, co mieszka za moimi oczami. I uważam, że powinienem nagrać to po raz kolejny takimi okularami, nie? I pokazać tak ten beat, jak mówię, dziwnie jest być w ciele z perspektywy tych okularów, nie? I patrzeć na widownię i na swoje dłonie machające i tak dalej.
4: Ale w ogóle jakie to jest piękne zdanie. Co mieszka za moimi oczami?
3: Tak.
4: Państwo niech się zastanowią dzisiaj, to dopiero się zaczyna dzień życia i pracy. Co mieszka za twoimi oczami?
2: Jakaś wiewiórka chyba.
5: To jest wzruszające, to brzmi tak, powiem ci, bardzo poetycko, Filip.
3: No, fantastycznie, gdzieś cieszę się, ja, jak chcecie się wzruszyć na stand-upie, to zapraszam, nie?
2: Do wzruszenia i do pomyślenia.
3: To też jest śmieszne, żeby była jasność.
4: No. Co mieszka za twoimi oczami?
5: Powiem wam, że ja nie mam planów technologicznych na przyszłość. My jesteśmy teraz z moim partnerem na takiej sytuacji, że słuchajcie, on sobie zrobił kartę wędkarską.
2: Wow.
5: On postanowił być teraz wędkarzem i łowić ryby. Więc znam do technologii dość daleko w tym
4: ale
5: wypadku.
4: Ale wy jesteście offowi, jesteście alternatywą.
5: W ogóle jak? Znaczy ja nie mam zamiaru mu w tym towarzyszyć.
3: Po twoim tonie słychać, że jesteś bardzo podekscytowany.
4: Ale czuć taką pogardę lekko.
5: Paweł, gratuluję ci karty wędkarskiej.
3: A potem jak Fischburger zmontuje, rosół Fischburger, to nie będziesz...
2: Czy to jest egzamin, czy to po prostu się...
5: On to robi, ja nie wiem kiedy, on mi powiedział, pewnego ranka się obudził i powiedział, zrobiłem egzamin na wędkarza. On nocami robił, rozwiązywał jakieś testy i to rozwiązał.
4: No powiem ci, nie chciałabym cię martwić, Gąsiu, ale musicie popracować nad komunikacją. To jest bardzo ważna rzecz w życiu czegoś
5: partnera. Albo nad aktywnością nocną, bo on po prostu rozwiązywał testy na wędkarza.
4: I nigdy tego nie wiedziałeś. No, nieprzyjemna sytuacja.
3: Tak, powiedział ci dopiero, jak było to dokonane.
2: Gdybyście mieli smartwatcha, to byś widział, że u niego on znowu średnio spał.
4: Co robił? Ja się żegnam w ogóle. Ludzie, ja wychodzę z tego radia.
5: Brawa dla Agnieszki.
4: Bardzo było miło tutaj w środku, na zewnątrz, online. Dobrze było wstać. Jak otworzyłam
2: skoro
4: oko,
2: świt.
4: Za moimi oczami było dużo przekleństw, jak miałam tutaj wstawać, ale jestem teraz bardzo z tego zadowolona.
2: Dziękujemy bardzo, idziemy się na poza anteniu żegnać my z państwem, słyszymy się po krótkiej przerwie muzycznej.

0: Jest, 15 minut, po godzinie 9, proszę bardzo Filip, wiem, że lubisz słyszeć w radiu, która jest godzina, więc specjalnie informacja dla ciebie, teraz zrobimy takie wejście szybkie, żeby móc państwu przybliżyć momenty, w których będzie można spotkać naszych gości na żywo, takie momenty, najbliższy będzie już jutro, już Aga mówiła wcześniej, miła para w resorcie, tutaj pan od rysowania kredką już chyba jakieś informacje dostał, ale ciebie też jutro można zobaczyć i to nie w języku
1: dzisiaj można zobaczyć, dzisiaj, bo rozumiem, że w Grodzisku nas słychać.
0: To oczywiście.
1: Grodzisk Mazowiecki, jestem w Mediatece dzisiaj o 19:00, jutro jestem w Warszawie, ale w języku angielskim, w lokalu na Noakowskiego, Stand Up Local. Zapraszam serdecznie, po polsku w Grodzisku, dzisiaj po angielsku w Warszawie jutro.
0: Mamy jakiś ten? Zaproszenie, żeby rozdać komuś do Grodziska na przykład?
1: No teraz jak już mnie pytasz na antenie, no to musimy mieć.
0: No nie musimy, możesz powiedzieć, że jest wyprzedane.
1: Nie jest wyprzedane, możemy zaprosić, zapraszam.
0: W takim razie coś trzeba zrobić? Może tak jak tutaj przy pomocy Instagrama Agnieszki korzystaliśmy, może też od razu zainteresowani niech piszą do ciebie, wtedy nie będziemy musieli już tam prosić o ich imiona, nazwiska i wszystko i tak dalej. Do ciebie można na Instagramie znaleźć.
1: Filip Brymona chyba po prostu jestem. Filip Brymona stand-up?
2: Tak, Filip Brymona stand-up, bo oznaczałem.
1: Tak.
0: Powiem wam, że ja jestem Maciek. Maciek.adamczyk.standup i mnie ta kropka standup mnie to tak boli już od dłuższego czasu i nawet pisałem do chłopa, który jest Maciek.adamczyk, bo zauważyłem, że on w ogóle nie prowadzi swojego konta i pisałem do niego i nawet oferowałem mu
1: 10 zł.
0: Więcej za to, żeby coś tam sobie dodał, wiesz, żeby on był Maciek.adamczyk. Na przykład, nie? No. Ale nie chciał skubany, może za mało proponowałem.
2: Może.
0: Kurde, no. Biorąc pod uwagę, że tak, nie prowadzisz w ogóle i trzeba by sobie dodać tylko kropkę, darmo, no. To tak naprawdę 5 stówek proponowałem.
1: Sensownie, ja bym brał.
0: Ja na maksa. Może trzeba jeszcze raz do niego napisać.
1: Możesz być maciek.adamczyk.official. Kropka.
2: W sumie to nie wiem, co lepsze. Zawsze to official jest trochę takie cringe'owe.
1: W przeciwieństwie do tych wszystkich unofficial Adamczyks.
0: Jest ich trochę. Pamiętam, jak zakładałem swojego fanpage'a i wpisałem tam sam Maciek Adamczyk i Facebook mi wyszukał 13 Maćków Adamczyków i na dole było takie, czy szukać jeszcze? Jest takie, że jest was dużo. Tak? Może zastanów się nad jakąś.
1: A wiesz co, a propos tego, ja mieszkałem, mamy chwilę, bo mieszkając w USA, nie zmieniłem pisowni swojego imienia z F na PH. Zawsze byłem Filip.
0: To fajnie wymawiali jakoś.
1: No, niektórzy wymawiali Filip.
2: Filip.
1: Niektórzy bardziej sassy wymawiali Filip. Natomiast ja powiedziałem zdanie actually it's Philip with an F pewnie z 1000 razy, nie? I właśnie to był taki heyday Facebooka, takiego pierwszego, gdzie to bardziej tak networkingowało szkoły i tak dalej. I ktoś mnie w pewnym momencie zaprosił do grupy na Facebooku, która nazywała się Actually It's Philip with an F. I to był naprawdę niesamowity moment dla mnie. Potem jak zacząłem przeglądać, to większość tam było Filipkowskich, niestety, nie takich OGs jak ja, ale trochę Filipów with an F było i też czułem taką, wiesz, solidarność.
2: Maćku, ale skoro pytasz, co u mnie i gdzie można mnie zobaczyć, no. To ja oczywiście zapraszam do teatru Potem o tem na spytek Trzecia Wojna. Musicie sobie państwo sprawdzić, ja mam bardzo kiepską pamięć do dat, ale tak, w Teatrze Potem o tem w Warszawie spektakl Trzecia Wojna, spektakl Misery w Teatrze Kamila Maćkowiaka w Łodziu. W Łodziu,
0: no,
2: tak?
0: Gąsiu gra w Łodziu no, wszystko się zgadza.
2: Też w Łodziu. W Łodzi. I jeszcze pod koniec października jest, słuchajcie, bardzo zabawna sytuacja, jest promem, sobie płyniemy i będą występy dragowe na Łodzi.
0: Fajnie.
2: Joy Travel to organizuje.
0: Ale gdzie ta Łódź będzie płynęła?
2: Z Gdańska chyba? Z Gdyni?
0: Powiśle, tylko że gdzieś tam
2: nie,
0: normalnie na morze.
2: Na chwilę się odsuniemy od tego, od brzegu i potem wrócimy.
0: Tak, wypłyniemy na wody międzynarodowe, gdzie nas nie może spotkać ta tokara.
2: Dokładnie tak będzie. Dokładnie tak. I tam spotkamy mojego Pawła, który będzie łowił ryby.
0: Odejdź, bo mi trocie włożysz. Nie wiem, czy się trocie w morzu łowi. Pewnie nie, bo ja nie mam takiej karty. Ale Paweł by wiedział. To ciekawa rzecz. My się zastanawiali się, czy nie robić jakichś takich spływów tutaj po Wiśle, że show and swim. Ale jakoś chyba do tego nie doszło. No mam znajomego z taką barką, która... Tylko, że tam, kurde, też mało ludzi wchodzi, bo to by fajnie, jakby tam weszło tych trochę, a to są takie barki, że tam może 30 osób, no to by show nie urwał.
1: Ja robiłem filmówę kiedyś na barce tutaj takiej w Warszawie. Nawet nie wiem, czy dwóch nie robiłem. Jedna z nich to na pewno było wesele, co też pozdrawiam serdecznie tych ludzi, bo oni też... przychodzą na występy moje i tak dalej, to jest bardzo fajne i wydaje mi się, że właśnie było tak z 50 i wiesz, no jest to ciekawe doświadczenie.
0: Nie? Ja raz grałem tutaj na weselu w jakiejś restauracji obok Placu Trzech Krzyży, gdzieś tak w stronę bardziej Łazienek, w Aleje Ujazdowskie i też było to wesele i były dwie sale i takie duże przejście pomiędzy nimi. Tak jakby na szeroko, nie wiem, dwa razy drzwi, dwa skrzydła czy trzy, no ale jednak było to oddzielone, takie, że kiedyś był zamysł, żeby to zasłonić. Ja tam mówię, a przepraszam, a gdzie ty? Oni tam między tym przejściu, stary, więc przed sobą miałem ścianę i miałem ludzi centralnie po lewej i po prawej, więc w ogóle nie było zero grania do przodu, tylko na boczki.
1: Grubo.
2: To mi się jeszcze, wesela jeszcze nie ogarnąłem w swoim życiu jako drag queen, natomiast zdarzyło mi się, słuchajcie, kilka razy już występować na imprezie rozwodowej.
0: O!
2: I to też są bardzo dobre imprezy. Oczywiście polecam się tak na imprezy rozwodowe, jak i na wesela, ale nie wiem, czy wy macie doświadczenia z imprezami rozwodowymi.
0: Tylko w internecie. Widziałem, że takie rzeczy są.
1: A tam zwykle są oboje partnerów?
2: Tam była taka sytuacja, że ja zostałem... w jednej z tych sytuacji ja zostałem wynajęty przez już nie panią...
1: Panią żonę.
2: Już nie panią żonę. Ale w obok sali imprezował koleś, bo oni się po prostu dogadali, że oni już sobie podziękowali za współpracę małżeńską i zrobili sobie imprezę w jednym miejscu, ale w dwóch innych pokojach. I myślę, że to było ekstra.
1: To jest ciekawe. To Polacy byli?
2: Tak, to byli Polacy.
1: Nice.
0: Zagrałbyś taką?
1: Rozwodówę? Ja gram wszystko. Żeby była jasność, moi drodzy, macie jakąkolwiek imprezę, którą chcielibyście obstawić stand-upem, jestem.
0: Pogrzeb psa?
1: Na 100% bym zrobił pogrzeb psa. Oh my god! Prędzej niż jakiekolwiek wesele bym zrobił pogrzeb psa.
0: W takim razie, jeżeli ktoś z Państwa jest w dosyć przykrej sytuacji, że jego pies jest na końcu swojej ziemskiej drogi i chcielibyście, a lubił się śmiać, tak? Bo zawsze tak zęby pokazywa, to Filipie poleca. Puścimy DMX-a w tle. Where my dogs at?

0: 9.30, Emilia Munarczuk.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Ustawa o obniżce cen paliw, praca nad wspólnym biletem kolejowym, 82. rocznica zakończenia Powstania Warszawskiego oraz o tegorocznych meczach Ligi Narodów.
1: Wiadomości.
0: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która ma sfinansować obniżkę cen paliw. Zapowiedział przy tym skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego do kontroli w trybie następczym.
2: W kolejnym kroku, widząc, że rządzący nie chcą wdrożyć planu obniżki cen paliw, zaproponowałem rozwiązanie, które byłoby dobre dla budżetu i skuteczne w obniżaniu cen. Przedstawiłem ustawę obniżającą marżę, czyli zyski koncernów paliwowych. Taki mechanizm oznaczałby natychmiastowy spadek ceny paliwa o ponad 2 zł na litrze. Marszałek Sejmu jednak mrozi ten projekt.
0: Obecnie w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Obniżka obowiązuje do 31 grudnia. Zmianę będziemy mogli zauważyć już w ten weekend. Szacunkowo cena zmniejszy się o trochę ponad złotówkę na litrze. Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego pracuje nad pakietem pasażerskim. Jednym z jego założeń jest wprowadzenie jednego wspólnego biletu kolejowego.
3: Unia Europejska chce w najbliższych miesiącach przedstawić jeden wspólny bilet kolejowy, żebyśmy poprzez aplikację w telefonie mogli wejść, zarezerwować bilet i ten jeden bilet łączony mógłby obowiązywać w całej Europie, jedna cena i dodatkowo prawa pasażerów. Mówiąc wprost, Europa będzie miała jeden bilet kolejowy, który będziemy rezerwowali na specjalnej platformie i aplikacji w telefonie i będzie jedna cena. A jeśli będziemy w układzie przesiadkowym chcieli się dostać do innego miasta, a ten inny pociąg na przykład się spóźni, to dostanie pasażer odszkodowanie.
0: Mówi agencji News Area Dariusz Joński, poseł do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej oraz EPL. Nowe rozwiązanie ułatwi życie pasażerom, gdyż będą mogli znaleźć, porównać i kupić usługi różnych operatorów kolejowych w ramach jednego biletu, który można kupić podczas jednej transakcji na wybranej przez siebie platformie. 82 lata temu, po 63 dniach walki, zakończyło się Powstanie Warszawskie. Decyzję o braku kontynuacji walk podjął generał Tadeusz Bur-Komorowski z powodu braku amunicji oraz niedoszłego wsparcia Armii Czerwonej. Walki zakończyło podpisanie układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie, które miało miejsce w Ożarowie Mazowieckim, a podpisy ze strony polskiej złożyli pułkownik Kazimierz Iranek Osmecki oraz podpułkownik Zygmunt Dobrowolski. Przez ponad 2 miesiące walki zginęło około 140 tysięcy cywili, a blisko 40 tysięcy żołnierzy zostało rannych lub także poniosło śmierć. Tylko w tym czasie Warszawa straciła 25% zabudowań, a przez całą II wojnę światową te zniszczenia osiągnęły 65%.
1: Sportowy Campus.
0: Trwa trzecia kolejka piłkarskiej Ligi Narodów. Polska swój mecz gra dzisiaj, ale już wczoraj niektóre reprezentacje zdążyły się ze sobą zmierzyć. O szczegółach powie Michał Pogód.
4: Najciekawszym wczorajszym spotkaniem było to rozegrano w Salonikach, gdzie Grecja zremisowała po 2 z Holandią. Co ciekawe, gospodarze schodzili na przerwę z dwubramkową przewagą, a Oranie zdołali wyrwać punkt w ostatnich minutach. Grat bramek kibice obejrzeli także na parken, gdzie Duńczycy mierzyli się z Portugalczykami, ale już bez Cristiano Ronaldo. W obydwu połowach padły po 3 bramki, ale to Portugalia wraca do domu z kompletem punktów po wygranej 4-2.

0: to był tylko zwykły, wiesz, halo, telefon i tyle. I tak tutaj poza antenie wlało nam się na antenę. Szanowni Państwo, zostało nam 20 minut audycji. Ze mną Maciej Gąsiu-Gośniowski
1: oraz
0: Filip Brymora.
2: Yo, yo.
0: Przypominamy, że jeżeli ktoś... Pisali już do ciebie?
1: Nie.
0: Nie pisali. W takim razie zapraszamy dzisiaj serdecznie na występ Filipa do Grodziska Mazowieckiego. Podwójne zaproszenie czeka. Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w tym wydarzeniu, to należy odpalić aplikację pod tytułem Instagram i Filip Brymora Stand Up. Tam napisać: hej, siemano, słyszeliśmy w radiu, że grasz w naszym kochanym Grodzisku. Chcielibyśmy przyjść i zobaczyć, jak sobie radzisz na scenie. I to jest dokładnie to, co trzeba napisać, słowo w słowo.
1: Jak inaczej napiszecie to, no trudno, przepadło.
0: No trudno, przepraszam. Zasady są proste.
2: Zapraszam serdecznie, czekam na wiadomości.
0: A jutro po angielsku. Kurczę, dużo w ogóle przyjeżdża teraz zagranicznych komików do, no nie wiem, czy do Polski, ale do Warszawy na pewno.
2: No i do Gliwic.
0: Do Gliwic. Mówisz o
2: tym. Mr. Iglesias
1: do Polski
2: był
1: i do Gliwic,
2: w Gliwicach.
0: Tak, ale mi nawet nie chodzi o takich komików, wiesz, z pierwszej ligi.
2: Sam Morio, na przykład.
0: Znanych takich. Nie, ale stary, właśnie nie. Mnóstwo na przykład jakichś komików hinduskich. Ja jakiś widziałem komików, stary, scena stand-upowa, stary, turecka.
1: Ale oni występują po angielsku, czy jak? Czy właśnie jakby w językach,
0: nie, które w języku,
1: nie
0: w hindi chyba. Właśnie.
2: Really?
0: Tak, i stary, przyjeżdżają jacyś, widziałem jakiś taki, wygląda stary, jakby pochodził z jakichś okolic Afryki Równikowej. Taki naprawdę ciemno skóry i też ma w imieniu takie, no więc...
2: A jak to się pisze?
0: No tak... Jest tego, stary, dużo, no, jakiś tak, to, że tam jakiś przyjeżdża, wiesz, tam jakiś Rumun czy inny, jakiś tam Łotysz, ktoś tam, to luz, ale mnie zaskakują tacy, wiesz, naprawdę...
1: No wiesz, że mam teraz kraj pełen mniejszości, ja bardzo to cenię i uważam, że trzeba też, że mniejszości muszą też dbać o swoje kulturalne rozwijanie się.
0: Nie, no jak najbardziej, no, po prostu, wiesz, zawsze mi się wydawało, że... Jakby pojechanie gdzieś jakby z komedią, to jest jeden z ostatnich jakichś już takich momentów, tak? Że jest tyle różnych innych elementów kultury, które może ktoś by chciał sprowadzić na obczyznę, żeby się poczuć trochę jak w domu. A to znaczy, że ci ludzie już to chyba wszystko po prostu mają i chcą teraz się też pośmiać.
1: Kurczę, no,
0: ciekawe, czy oni też tak się śmieją.
2: Ale no wiesz, poza muzyką i ściągnięciem jakichś filmów do kin, gdzie wysyłasz, wiesz, plik, no to kurczę, wydaje mi się, że stand-up komedia jakby jest taką rzeczą, którą w miarę w pierwszej kolejności chciałbym zobaczyć, jak wiesz. Natomiast rozmawialiśmy też o tym, że musi być na to odpowiednia demografia, nie? Bo tak jak mówiliśmy na przykład w kwestii Polonii w Ameryce, jakby to się wydaje, są już albo za starzy ludzie, albo tak, na tyle jakby odcięci od polskiego świata, że dla nich to nie jest jakby atrakcyjna rzecz, ale myślę, że nadal gdyby przyszli i dali temu szansę, no to by na pewno to enjoyowali, no.
1: Powiem wam z innego podwórka, z podwórka dragowego, że niedawno, jakiś czas temu, Polskę odwiedziła drag queen, która inspiruje się religią muzułmańską i robi drag w burkach.
0: O kurczę.
1: I było
2: na pewno
1: to
2: jest tam popularna.
1: Chyba w ogóle w tym momencie mieszka w Berlinie, chociaż nie daje sobie nic uciąć. Ale no i to też było wydarzenie niszowe, ale jednak, bo jest dosyć popularne na świecie z tego względu, że draguje burkę, czyli coś, co jest bardzo tematem tabu.
2: Wiesz, była taka jedna, która w inny sposób tego użyła i też stała się bardzo, bardzo popularna. Nie wiem, czy wiecie, o kim wspominam, nie. Ale była taka, też robili piosenki hip-hopowe, o niej nazywała się Mia Khalifa.
1: A była taka.
2: I stała się chyba legendą.
0: Słuchajcie, no drag w burce to, przynajmniej dla mnie, zdejmuje najtrudniejszą barierę, czyli make-up.
1: No jak, no nie ma tych godzin przygotowań.
0: Chwila
1: chyba, że ktoś jest tak bardzo zajarany, że robi makijaż, a potem to wszystko przykrywa. To by było wyzwanie jednak.
0: Ale to normalnie te burki są jakieś, te były jakieś tam ozdobione, coś
1: tak,
0: tam?
1: Tak, one były tak, są tak mocno przegięte, tak jak cały drag jest mocno przegięty.
0: Nie.
1: Więc tak, no więc to było dragowanie rzeczywistości.
0: Kurczę, ale a propos tego, byliśmy przecież w tym klubie Soho, w tym Wilnie, na tym występie i tam były cztery draguski i z czego trzy były takie, ja wiem, że to może brzmieć dziwne, ale takie normalne, tak? Że tu jakiś tak, no, że normalnie się chłop zabawy się normalnie przebrał i coś tam zaśpiewał piosenkę, no.
2: I była ta druga
0: z tymi metalowymi
2: srebrna
0: zębami.
2: Oh my God.
0: Wow, co sobie takerem serduszka do poślad... Kurczę, to było naprawdę takie już... To się poczułem, stary, jak w takim miejscu, takim dla wtajemniczonych, takie bardziej już... A wiesz, niżej, ja nie ja na minus prostu, jeden, tylko na minus dwa.
2: To ciekawe, bo ja miałem trochę, że ja doświadczałem po prostu słabszego artystę, nie? Że miałem wrażenie, że po prostu on... albo ona wtedy, nie wiem, chociaż... Kurde. Że jakoś po prostu nie kupiłem tego aktu, że to było dla mnie takie... stand-upowy ekwiwalent tego to by było wychodzić i nie bardzo wiedzieć, co robisz i robić na bardziej kontrowersyjne tematy albo najbardziej obrzydliwe tematy i wspominać o, wiesz, Hitlerze i różnych takich rzeczach, a nie wiesz, co robisz, nie? I w porównaniu z resztą, no po prostu ten performance dla mnie bardzo odstawał.
1: No to jest wszystko, wiecie, no tak jak i stand-up, i wszystkie rodzaje jakichś form scenicznych mają różne kategorie. On też ma, ja bardzo cenię taki rodzaj trashowego dragu. Sam w sumie z takiego się wywodzę, a dopiero potem się przeniosłem w bardziej mainstreamowe
2: a
1: kierunki drogowe.
2: A jaki jest trashowy drag w twoim doświadczeniu?
1: W moim doświadczeniu, jaki ja robiłem? No to bym musiał ci pokazać mojego dawnego Instagrama. No ale to były właśnie bardzo takie wyzywające, mocno rozerotyzowane sytuacje sceniczne, a teraz już tego nie robię, bo...
2: Tak.
1: Bo już jest
2: on
1: na
2: był
1: głowę,
2: też taki
1: mental.
2: Jakby wulgarno-ordynarny w tym, co robi.
1: No, no, to kiedyś też tak robiłem, a mi to już przeszło, ale bardzo cenię, jak, znaczy, to jest cenne, oczywiście to wszystko musi być dostosowane do warunków. Wtedy w Soho spokojnie, no, ale nie zrobiłbym tego na polskim stand-upie,
0: albo
1: na polskim stand-upie,
0: gdzie na pogrzebie psa.
1: Albo na pogrzebie psa, prawda? No to wiadomo, że dostosowujesz ekspresję artystyczną do warunków scenicznych i tego, gdzie występujesz.
0: Dokładnie. Dobrze, w takim razie, szanowni państwo, zostawiamy was. Ostatni utwór muzyczny w naszym dzisiejszym poranku i za chwilę będziemy podsumowywać, co tutaj się dzisiaj wydarzyło.

0: Kochani Państwo, ten statek powoli zawija do portu. Było nam niezwykle miło spędzić tutaj z Wami te trzy piątkowe poranne godziny. Ja jestem naprawdę bardzo zauroczony reakcją Gąsia na wszystkie SMS-y, które wyście wysłali, bo on co chwilę tylko podchodzi i mówi: o Boże, ale słodzy, ale kochani.
1: To jest bardzo poruszające, co Wy robicie, że piszecie, wysyłacie zdjęcia, obrazki i piszecie takie miłe rzeczy. To jest dla mnie niezwykłe, że zajmujecie sobie te 13 sekund z dnia, żeby to zrobić, i róbcie częściej.
0: Tak jest, zapraszamy serdecznie, nasi słuchacze są wyjątkowi pod każdym względem, także będziecie mieli niedługo okazję znowu gdzieś się z nami spotkać, bo już z Krzysztofem planujemy kolejne ciekawe jesienne atrakcje muzyczno-słowne. To by było na tyle. Gdzie można jeszcze raz zobaczyć moich dzisiejszych gości, to przypomnę: Agnieszka Matan, która była tutaj z nami od 7 do 9 jutro w Miła Para, spektakl dwuosobowy improwizowany, ona i Grzesiek Uzdański w Resorcie Komedia o godzinie 19. Dzisiaj Filip Brymora w Metro
1: Mediateka.
0: Mediatece w Grodzisku Mazowieckim. I tam podwójne zaproszenie czeka do Filipa na Instagramie. Trzeba pisać filip.brymora.standup. Gąsiu, Gąsiu w Łodziu. Gąsiu w Łodziu. I w teatrze potem Otem. Spektakl nazywa się
1: Trzecia Wojna.
0: Trzecia Wojna. A mnie można zobaczyć, jak jeżdżę rowerem nad Wisłą, bo występować mi się na razie nie chce. Ale na pewno Wam dam znać, jak to się wydarzy, bo będzie musiało prędzej czy później.
2: Tak, ja tylko wspomnę, że jestem Filip Brymora bez kropki.
0: Bez kropki, okej.
2: Filip Brymora stand-up bez kropki.
0: To wszyscy właśnie do tego Brymory z kropką pisali. No. I on będzie miał sold out. Kurczę, biur. Dziękuję panowie bardzo serdecznie, że się zerwaliście.
1: Super, Agata
0: o tej porze.
1: Super.
0: Dziękuję bardzo Kubie Żylczykowi, który tutaj nam realizował 2/3 audycji. Wielki, wspaniały pan Tomasz Podziewski, 1/3 audycji, ale co to była za 1/3? To prawie jak całość. Za tydzień mnie niestety nie ma. Spróbuję tutaj załatwić Wam miłe zastępstwo. Słyszymy się razem z Szaniaczkiem 16 października. Trzymajcie się, kochani. Dziękuję.
1: Cześć. Buziaczki, pa.

0: sacred.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

Mogę się wylać przed tobą z wszystkim. Czuję, że tego nie chcesz. Przeraża cię prawdziwość. Przytłacza moje wnętrze. Chciałem mieć w tobie azyl. Moje bezpieczne miejsce. Tylko jak obserwują nas, to chwytasz mnie za

Wiedziałem jak dotrzeć do ciebie kochana. Jedziemy autem, słuchamy Drake'a w ciszy i mamy do pogadania. Ja wyraźnie widzę to, czego nie słyszy nikt po tobie. Nie jesteś sama, chociaż wolałabyś być teraz sama i dalej mnie kochać, ale

0: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: Reklama.

0: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: Reklama. facebook.com/radiocampus.

już 11 minut po godzinie 11. Rozpoczynamy kampus główny. Już za chwilę coś dla fanów prawa i hip-hopu. Będzie też o modzie i rozpoczęciu roku akademickiego. Za mikrofonem Marta Boroń. Jestem z wami do 13. Cześć, dzień dobry.

0: Kampus Główny.
1: Zanim rozmowa, zaglądam dla Was na stronę naukawpolsce.pl, gdzie szukam ciekawostek naukowych i czytam jeden artykuł o tym, że dzieci urodzone dziś w Europie mogą spędzić w swoim życiu ponad 3 dodatkowe lata w warunkach pogodowych sprzyjających pożarom. To jest w porównaniu z osobą urodzoną w 1950 roku, tak wynika z najnowszych badań. Naukowcy właśnie sprawdzili, jak zmienia się narażenie kolejnych pokoleń na ekstremalną pogodę, która sprzyja pożarom. Jeśli utrzymamy obecne polityki klimatyczne, no to dziecko urodzone w Europie, powiedzmy w tym roku, doświadczy w ciągu życia średnio o 3 lata więcej takich warunków niż osoba urodzona właśnie w 1950 roku, i to wzrost o 84%. I oczywiście za zdecydowaną większość tego wzrostu odpowiadają zmiany klimatu, a nie tylko fakt, że po prostu żyjemy dziś dłużej. Szczególnie narażone jest południe Europy. Tam w rejonie Morza Śródziemnego osoby urodzone obecnie mogą być narażone na ekstremalne warunki nawet 2,5 raza bardziej niż to poprzednie pokolenie. No a jak wygląda sytuacja

sprzyjających pożarom. No to jest naprawdę bardzo dużo. I co więcej, ten każdy dodatkowy wzrost globalnej temperatury o 1 stopień Celsjusza oznacza dla polskiego dziecka z rocznika 2025 około 258 dodatkowych dni takiej pogody w ciągu życia. Oczywiście to nie jest wszystko przesądzone i to nie znaczy, że taki scenariusz jest pewny, bo jeśli ograniczymy emisję gazów cieplarnianych, to mogłoby znacząco zmniejszyć właśnie przyszłe narażenie na pożary. W Europie średnio można byłoby skrócić je o około rok w ciągu życia osoby urodzonej właśnie teraz. Więc taki każdy ułamek stopnia ocieplenia, którego moglibyśmy uniknąć, no to mniej ekstremalnej pogody i mniejsze ryzyko pożarów. Więc miejmy nadzieję, że przyszłe pokolenia będą wspominały lato jako czas wakacji, a nie tylko sezon pożarowy. Tego sobie i Wam życzę.

0: Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
1: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: Będzie się dzisiaj działo na dziedzińcu ASP w Warszawie. Tam w czasie pokazu Katedry Mody studenci i studentki pokażą swoje projekty. O tym, czego możemy się jeszcze spodziewać, porozmawiam z Aleksandrą Jadczak z Katedry Mody Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Hasło tegorocznego pokazu brzmi fashion is not. No właśnie, czym właściwie jest moda, a czym nie jest?
3: No to jest właśnie to świetne pytanie, na które dzisiaj Państwo spróbują uzyskać odpowiedź na to, jak my widzimy modę, jak ją postrzegamy, jak próbujemy o niej uczyć, bo hasło jest oczywiście pewną prowokacją i takim zabiegiem mającym Państwa przyciągnąć do nas. My też to pytanie często sobie w katedrze zadajemy bardzo krytycznie, bo moda ma bardzo różne oblicza dzisiaj. Medialnie często ma taki bardzo negatywny obraz w związku z tym, co się dzieje z kryzysem klimatycznym, prawda? Mhm. Natomiast to jest taka bardzo tania moda, o której my jesteśmy świadomi, uczymy się o jej zagrożeniach, ale my nie uczymy projektowania takiej mody. To znaczy ta tania moda też często w ogóle nie jest zaprojektowana przez człowieka. My uczymy mody, która jest takim bardzo świadomym poszukiwaniem w ubraniu, w wizerunku, w budowaniu pewnej stylizacji figury ludzkiej jednak, bo mamy tam ciało też w modzie, budowaniem przez to zjawisko pewnego komunikatu artystycznego, opowiadaniem o pewnych problemach.
1: Tak, tak, bo to chyba też, no zastanawiam się właśnie i pewnie i studenci, i studentki, i państwo zastanawiają się w Akademii, w którym momencie ubranie przestaje być ubraniem, a kiedy staje się takim dziełem artystycznym albo komentarzem właśnie do rzeczywistości, albo do swojej osobowości.
3: No tak, to jest w ogóle takie pytanie bardzo ciekawe, bo też ubrania są z nami na co dzień, więc my czasami jak pędzimy w tym takim bardzo zagonionym świecie, to nie mamy czasu sobie zadawać tych pytań. Właśnie w katedrze ten czas mamy. Ale ja myślę, że to jest tak jak z innymi wytworami ludzkiej kreatywności, tak jak jest z architekturą, tak jak jest z krzesłem, tak jak jest z każdym obiektem. Niektóre z nich mogą być czysto użytkowe, mieć bardzo prostą formę, funkcję, być nieestetyczne, a inne z nich, prawda, już tego się nauczyliśmy na przykład w designie, a inne z nich mogą być też, mogą mieć tą funkcję, ale też być no właśnie takimi wytworami sztuki, czy nawet dziełami sztuki. Mhm.
1: Tak, mówimy o modzie, ale co właściwie dzisiaj zobaczymy na dziedzińcu
3: no
1: ASP?
3: No właśnie, dzisiaj zobaczymy, drodzy Państwo, bardzo dużo ciekawych propozycji, spiętych w jedną całość w pokazie reżyserowanym przez Janusza Noniewicza, gdzie jest scenografia też zaprojektowana przez Agnieszkę Zawadowską i światła przez Jacqueline Sobiszewski. To jest o tyle istotne, że zobaczymy propozycję 31 studentów i studentek, osób studiujących w Katedrze Mody. I ten zespół artystyczny musi to spiąć w jedną całość, w jakąś spójną formułę wypowiedzi. To są też bardzo różne prace studenckie, bo zobaczymy przede wszystkim oczywiście dyplomy. To jest zwykle takim standardem na pokazach dużych szkół mody. Natomiast my też pokazujemy proces kształcenia przez proces od właściwie pierwszego roku do tych kolekcji dyplomowych. Więc zobaczą Państwo też bardzo ciekawe ćwiczenia z pierwszego roku, które są taką prowokacją, taką czasami bardzo abstrakcyjną wypowiedzią na temat tego, czym na przykład jest spódnica i są poszukiwaniem formy, pewnej przestrzenności, pewnej rzeźbiarskiej formy, więc może się Państwu wydawać, że to jest takie coś, co ojejku, jak ktoś to by założył na ulicę, przecież to się nie nadaje. Natomiast te wszystkie formy mają się dać włożyć na człowieka, który będzie spacerował po tym wybiegu, ale nie wszystkie mają na celu wytworzenie takich ubrań do noszenia na co dzień, prawda?
1: Czyli rozumiem, że studenci, studentki pierwszego roku robią takie wariacje na temat podstawowych ubrań,
3: szukając w nich też formy przestrzennej, bo niestety też takim dużym problemem we współczesnej modzie jest to, że ona jest bardzo płaska. My też nabywamy modę płasko dzisiaj.
1: Co to znaczy?
3: No, po prostu kupujemy modę najczęściej przez internet, scrollując płaski ekran, a tak naprawdę ubranie jest czymś bardzo trójwymiarowym i było tak historycznie, bo ubiera sylwetkę, która ma różne wymiary, kształty, rozmiary, nie jest płaskim, dwuwymiarową formą, prawda? Czyli wysokość i szerokość, tak, prawda? No jednak dużo tych form takiej masowej mody no sprowadzona jest do dwóch wymiarów, bo to się łatwo skaluje, produkuje. Natomiast my próbujemy jakby też uczyć tej formy przestrzennej, prawda? My mamy bok sylwetki, mamy tył. Ta sylwetka też jest poruszona, zwróćmy na to uwagę. Więc to jest też duże wyzwanie twórców mody. Ja nie chcę tutaj wartościować, czy trudniej jest zrobić obraz, czy ubranie. Ale ubranie musi się dać założyć na sylwetkę, która jest w ruchu też, bo musimy się w tym przejść. Więc zobaczą Państwo właśnie te ćwiczenia na taką przestrzenność na szukanie też nowej relacji między ciałem a materiałem, prawda? Bo ono może być różne. To nie musi być coś mocno obciskające naszą skórę, jak jakieś, nie wiem, propozycje influencerek z jakiejś bardzo syntetycznej tkaniny. Zobaczą też Państwo pracę drugiego roku i pracę trzeciego roku, które są próbą tworzenia mini kolekcji, prawda? Są takimi pierwszymi próbami do dojścia do finałowej kolekcji dyplomowej, czyli przez jakiś zestaw sylwetek, my budujemy spójną wypowiedź artystyczną w kontekście takim estetycznym, prawda? Te formy się uzupełniają, kolory, kształty grają razem jako całość, ale też często jest ukryty za tym jakiś punkt wyjścia, jakieś pytanie badawcze, jakieś coś, co frapuje projektanta. Często bardzo osobiste tematy, ale jakby staramy się, żeby one były też jakąś odpowiedzią na uniwersalne zagadnienia.
1: Szykuje się prawdziwy spektakl, a o tym spektaklu modowym porozmawiamy jeszcze za chwilę. Zostańcie z nami.
0: Kampus Główny.

0: Kampus Główny.
1: Ze mną w studiu cały czas Aleksandra Jadczak z Katedry Mody Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rozmawiamy o dzisiejszym pokazie mody na dziedzińcu ASP właśnie. Więc kiedy dzisiaj bierzemy się na ten pokaz, to rozumiem, że gdy będziemy oglądać te ubrania, te projekty, no to nie powinniśmy właśnie patrzeć tylko jako na projekt, tylko na też swego rodzaju komunikat?
2: Komunikat, też proces poszukiwania. Być może też dzisiaj takim ciekawym zagadnieniem jest rzemiosło, bo tam są różne rozwiązania, no właśnie takie bardziej ćwiczeniowe, które mają też przez ich realizację uczyć studentów różnych lat tego, co w modzie jest jeszcze może możliwe, pewnych eksperymentów. No oczywiście może nam towarzyszyć refleksja, jakie jest miejsce takiego projektu we współczesnym świecie mody, prawda? Czy on może coś w tej modzie zmienić? Wiele projektów powstaje tutaj w taki sposób, który dzisiaj też to słowo się bardzo, mam wrażenie, już wypaczyło, no ale powstaje w taki sposób zrównoważony. W sensie studenci bardzo często korzystają z zasobów z drugiego obiegu. My otrzymujemy szczęśliwie takie deadstocki od warszawskich marek, tutaj mam dosyć duże wsparcie. Także takie realizacje też Państwo zobaczą, czyli coś, co było pewnym nieużytkiem, jak możemy przekształcić w nową formę. W ogóle jakie te formy mogą być, bo my dzisiaj mamy modę bardzo taką, bym powiedziała, bliską ciała w świecie zachodnim. A to przecież może być coś bardziej ekstrawaganckiego, bardziej szalonego, może też pod kątem koloru być dla Państwa ciekawe. No ale oczywiście też tego komunikatu artystycznego, który stoi za daną sylwetką.
1: Mhm. A czy te prace, te projekty właśnie już studentów, którzy ukończyli studia, te prace dyplomowe, czy one są też tak ekstrawaganckie i też taką wariacją na temat mody, czy one są już bliższe temu, no właśnie jak wyglądają ubrania w takim obecnym przemyśle modowym?
2: Ja powiem tak, one są bardzo różne, bo każdy rocznik prowadzony jest przez innego projektanta o zupełnie różnym podejściu do mody, do tego jak ona może wyglądać, jak może komunikować. I później właśnie student robiąc dyplom, studentka wybiera sobie promotora, więc ta ścieżka pracy jest bardzo różna i jest bardzo indywidualna u nas. My przyjmujemy niewiele osób po to, żeby móc zapewnić właśnie taki bardzo, bardzo taki bliski kontakt z prowadzącymi. Więc mamy zarówno dyplomy, takie jak na przykład dyplom Huberta Pelca, który jest miksem folkloru polskiego z kulturą elektro. I to są bardzo szalone, ciekawe propozycje, które też w zależności jakie wystylizujemy, na wybiegu mogą się te rzeczy Państwu wydawać, że one są szalenie ekstrawaganckie, szalenie właśnie takie mało sprzedażowe, mało...
1: performatywne.
2: No właśnie, rozmawiałyśmy o tym słowie, ale jak rozłożymy też wiele tych kolekcji na czynniki pierwsze, to okaże się, że tam bardzo często te pojedyncze elementy, tak zresztą jak jest, tutaj trochę będę bardzo miła dla też studentów Katedry Mody, wiele też później tych kolekcji, które nawet widzimy na światowych wybiegach, one się wydają nam bardzo takie szalone i nie do założenia na co dzień, ale jak rozkładamy je, inaczej je przestylizujemy,
1: no
2: to da się to przełożyć na taką modę
1: tak,
2: codzienną.
1: To nie chodzi o to, że my mamy skopiować jeden do jednego tą stylizację, która była na wybiegu, tylko my możemy czerpać jakby inspirację z tego.
2: Oczywiście.
1: I pojedyncze elementy.
2: Tak, natomiast dyplom też musi działać jako taka właśnie spójna wypowiedź artystyczna. Musi się za tym kryć poszukiwanie i komunikat, czyli taka sytuacja, w której zadajemy sobie jakieś pytanie o jakiś problem, szukamy odpowiedzi na to pytanie przez formy ubrania, a nie na odwrót, bo wiele też kolekcji we współczesnym świecie powstaje jakiś produkt i potem dział marketingu dorabia do tego teorię, więc tutaj jakby jest ta taka sytuacja bardzo, bardzo spójna i być może Państwo też nie odczytają tych wszystkich historii, które za tym stoją, to można sobie później, cała lista twórców, ja mogę zaraz wymienić, dyplomantów nawet, ona jest zamieszczona na stronie i jakby oni dosyć wyraźnie komunikują dzisiaj o czym mówią. Bo tak jak powiedziałam, te kolekcje są bardzo różne. Jest kolekcja na przykład Jana Anusza, która jest przepiękną kolekcją męską, taką, z której po prostu wiele rzeczy da się założyć na co dzień, tylko one mają wiele wysmakowanych, wysublimowanych detali, które na przykład ze zwykłych spodni czynią bardzo unikatowy, taki właśnie artystyczny wyrób, prawda? Ale z daleka też zależy, gdzie Państwo staną, czy będą Państwo ten detal widzieć. Z daleka no, mogą się wydawać, że to są spodnie w jakichś tam kolorach, natomiast wiele też technik wykonania jest bardzo rzemieślniczych. Katedra ma to szczęście, że pracuje z nami Magda Komar, prowadząca bardzo nietypową dla szkół mody pracownię tworzenia materiałów. Z bardzo nietypowych też wytwarzania materiałów wykorzystywanych w kolekcji z bardzo różnych
1: tekstur.
2: Więc zachęcam, żeby może przyjść chwilę przed 20 i zająć lepsze miejsce, bo ten detal materiału też często wiele zmienia. No zobaczą Państwo też bardziej właśnie ekspresyjne kolekcje, taka jak kolekcja bardzo kostiumowa w pierwszym odczuciu na przykład Benjamina Janowskiego, gdzie mamy bardzo duże formy. Ja tutaj nie chcę Państwu zdradzać wszystkich sekretów, ale będzie bardzo dużo w tym kostiumu. Mamy też taką pracownię na drugim roku, którą prowadzi Zuzanna Srebrna. Ona bardziej działa przez kostium, czyli na przykład wprowadzamy pojęcie Orfeusz i Eurydyka, mamy od razu jakieś skojarzenia i mamy stworzyć jakąś wizję tych takich tropów kulturowych, które wszyscy mamy, prawda? Więc jest jeszcze inna sytuacja. I takie realizacje też w kolekcjach są, więc będzie dużo ciekawych, bardzo różnorodnych koncepcji. Też warto się przyjrzeć kolekcjom trzeciego roku, które są takie trochę mniejsze ilościowo, ale tam też są bardzo ciekawe wypowiedzi. Na przykład będzie kolekcja Anastazji Gippenreiter męska, która jest bardzo ciekawym komentarzem do współczesnej męskości, takiej trochę miksem Piotrusia Pana, Robin Hooda. Ja myślę, że Państwo wyczytają te wszystkie
1: dużo
2: narracje męskiej, tej kolekcji.
1: Tak, jak słyszę.
2: Tak. No może jakoś teraz ta męska, bo po prostu te osoby się broniły niedawno. Jest też dużo kolekcji kobiecych, ale są też kolekcje, które są jakby takie płynne płciowo, a więc gdzieś ten podział cały czas jest zachowany, ale są też takie obiekty mody, które dają się nałożyć po prostu na ciało. Ono nie musi być zdefiniowane.
1: Rozumiem. Takie mam wrażenie, że właśnie te projekty, wszystko, o czym jest ten pokaz, to jest taki trochę wyraz takiego napięcia pomiędzy właśnie artystyczną wizją, a tego, czego wymaga od nas współczesny przemysł modowy. Mam wrażenie, że to jest takie...
2: Myślę, że na spokojnie z tym przemysłem, bo te projekty na szczęście na etapie edukacji w katedrze, one są nastawione jednak na eksperyment, na uczenie się przez formę, a niekoniecznie na to, czy da się
1: wolność.
2: To powielić masowo, prawda? My tutaj musimy tą kreatywność jednak pobudzić przez ten krótki czas nauki, no bo niestety przemysł różni się bardzo na świecie i on bardzo mocno definiuje, jakich rzeczy w ogóle nie możemy robić, jaka cena ma decydować o czymś, a my tutaj nie chcemy jednak studentów zamykać, bo oni mają na razie eksplorować, szukać nowych form. Większość tych rzeczy też powstaje w pracy ręcznej, no właściwie wszystkie powstały w ręcznej pracy. Dzisiaj mamy taki duży trend na rzemiosło, ręczną pracę, tak. Więc to na pewno Państwo docenią. I wiem, że one mogą być odszyte na przykład, prawda? Bo mamy prototyp, mamy potem realizację, więc to są młodzi twórcy, którzy tutaj w ten sposób się rozwijają.
1: No to przypomnijmy jeszcze, gdzie, o której, już powiedziałyśmy, że dzisiaj, no i też osoba, która nie interesuje się modą, czy może tam przyjść, czy znajdzie coś dla siebie?
2: Oczywiście, że może, nawet powinna, bo to jest takie zdarzenie, które nie jest takim typowym pokazem branżowym mody. Jest przede wszystkim zdarzeniem otwartym, więc wszyscy Państwo, którzy słuchają nas teraz, nie potrzeba żadnego zaproszenia, żadnego biletu. Wystarczy przyjść, zachęcam do wygodnych, ciepłych butów, bo stoimy. To jest dosyć długie zdarzenie. Ono jest takim trochę takim performatywnym świętem właściwie wszystkich studentów i wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt. I wychodzi poza koncepcję takiego zwykłego pokazu, gdzie bardzo zgrabne osoby prezentują nam jakieś ubranie. Więc myślę, że zdecydowanie tak. Krakowskie Przedmieście 5 w sercu Warszawy, naprzeciwko Uniwersytetu Warszawskiego, brama otwierająca Akademię Sztuk Pięknych. Więc nawet zwykli spacerowicze mogą po prostu zobaczyć przypadkowi ludzie i mogą może zmienić swoje zdanie, prawda? Bo takiej mody my też na co dzień nie doświadczamy w sklepach na głównych ulicach. Bardzo byśmy chcieli to zmienić, prawda? To są takie unikatowe projekty zazwyczaj. Natomiast właśnie nie zawsze mamy okazję, żeby to zobaczyć. I nasz pomysł jest taki, że otwieramy się na wszystkich, nie robimy selekcji gości.
1: Pokazy mody często są bardzo hermetyczne, a tutaj każdy może przyjść.
2: No zazwyczaj tak jest. Tutaj katedra ma taki bardziej demokratyczny pomysł na to zdarzenie.
1: Więc zapraszamy dzisiaj na dziedziniec ASP w Warszawie na pokaz Katedry Mody, a ze mną była dr Aleksandra Jadczak z Katedry Mody Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Kampus Główny. Reklama. Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Zgarnij bilet na festiwalfotoforma.pl i wskocz na wyższy poziom tworzenia.
3: Reklama. Quente, essa tá quente, que a parada mais pra frente. Não tá, não tente, segura, mas tá quente. Essa tá quente, que a parada mais pra frente. Não tá...

0: Co wspólnego ma hip-hop z prawem i polityką? O tym porozmawiam dziś przy okazji konferencji Na Legalu, co o prawie i polityce mówi nam polski hip-hop, organizowanej przez Klub Krytyczny 115 na Uniwersytecie Warszawskim. Moją gościnią jest Oliwia Kuźniewicz, współorganizatorka właśnie tej konferencji. Cześć, dzień dobry.
1: Hej, mega miło was słyszeć.
0: W ogóle skąd pomysł na to, żeby Wydział Prawa i Administracji UW organizował taką konferencję o hip-hopie i o prawie? No, czy prawo, wiem skąd wynika, ale skąd ten hip-hop?
1: Tak. Wiesz co, złożyło się tak, że założyliśmy koło naukowe, które miało w ogóle polegać na takim szerszym badaniu związków prawa, kultury, tej normatywności, ideologii, bo bardzo się fascynowaliśmy tym, jak to wszystko przenika i jak wszystko, nie wiem, jest jakimś nośnikiem ideologii, i postanowiliśmy rzucić się trochę na głęboką wodę i zrobić większy projekt naukowy, gdzie faktycznie patrzymy na kulturę konkretną, no bo już nie subkulturę hip-hopową, która ma bardzo nonkonformistyczne korzenie, i patrzeć na to, w jakie relacje ona wchodzi właśnie z otaczającą nas rzeczywistością, nie tylko pod jakby w kontekście przepisów, i tylko po prostu jako jakiś fenomen. Mhm. I stąd się to właśnie wzięło.
0: Czy to był pomysł studentów, czy któregoś z wykładowców?
1: Wiesz co, nasz opiekun kiedyś się tym zajmował naukowo i wiem, że pisał na ten temat różne artykuły. Zresztą niedawno był zaproszony, niezależnie w ogóle od tej konferencji, do Talk FM, rozmawiać na ten sam temat. Także śmiesznie, że teraz nadeszła moja kolej w pewnym sensie.
0: Bardzo dobrze, przejęłaś pałeczkę.
1: Tak, tak. I czekaj. Jak to ująć? No, on po prostu zarzucił ten temat, a że ja też się prywatnie bardzo zajmuję muzyką, to też stałam się trochę takim mózgiem tej operacji, gdzie pomimo tego, że nie mam żadnego know-howu co do organizowania konferencji, to razem z grupą u nas w kole wzięliśmy ten projekt na siebie i ja też miałam trochę, zastępowałam tę wiedzę praktyczną moją wiedzą muzyczną, żeby wiedzieć trochę, jak pokierować ten projekt, żeby on miał sens i polot.
0: Jeszcze o organizacji powiemy za chwilę, ale co takiego rap może nam mówić o prawie, czego nie zobaczymy w podręcznikach właśnie do prawa, w jakichś ustawach, wyrokach? Dlaczego właśnie rap jest hip-hop takim dobrym obiektem do analizowania przez to prawa, jak rozumiem?
1: Wiesz co, no na pewno rap jak forma, w ogóle hip-hop też w szerszym ujęciu, no bo rap to jest forma wyrazu i wydaje mi się, że jak każda forma mówiona i artystyczna nosi w sobie ten element krytyczny i komentuje jakiś, nadaje temu jakiś taki praksis. Sam fakt, że w ogóle powstał taki ruch jak hip-hop i powstała taka muzyka hip-hopowa, jest właśnie jakąś taką naturalną konsekwencją tego, w jakiej rzeczywistości my żyjemy, też prawnej, jak ludzie ją przeżywają, opisują i później przenoszą to na tekst, i nawet jeżeli one na pozór nie komentują wprost, literalnie przepisów, wyroków, konkretnych gałęzi prawnych, to one dalej będą nam coś mówiły o tym, o tej rzeczywistości.
0: Tak, to jest tak jakaś wariacja na temat tego, co
1: jakaś
0: możemy znaleźć.
1: Jakaś taka wariacja. Tak. I też konkretnie nawet właśnie też formy buntu. Dzisiaj nawet jak tutaj jechałam, to przysłuchiwałam sobie różnych raperów, których lubiłam, albo którymi się interesowałam na przestrzeni lat, i no po prostu Malik Montana.
0: Zaraz coś wybierzemy.
1: Malik Montana mówiący o tym, że nie chce płacić podatków.
0: No, to klasyk.
1: Jest to w sumie realny problem. Jest to coś, gdzie wszyscy mamy to samo wspólnego. Znaczy nie, że nie lubimy płacić podatków, ale że jest to jakiś problem generalnie
0: tak.
1: Fiskalny.
0: Oczywiście, w sensie jedna rzecz to jest to, o czym raperzy rapują, o czym śpiewają i co ich dręczy, jak bardzo są uciśnieni przez system, ale druga sprawa to wydaje mi się, że ciekawym tematem jest na przykład prawa autorskie, jeśli chodzi o piosenki rapowe, tak, sample.
1: Pełna
0: to
1: zgoda.
0: Wszystko. Druga sprawa, w ogóle cała kultura, nazwać to kultura dissu, w sensie gdzie tutaj zaczyna się naruszenie jakichś dóbr osobistych. To wszystko jest temat do rozmowy.
1: Tak, w ogóle kultura dissu, a w szerszym ujęciu kultura bitew rapowych. I w ogóle to jest świetne i też podoba mi się to, że to jest tradycja, która się utrzymuje na naszym polskim podwórku, może nie centralnie w Warszawie, ale we Wrocławiu na przykład.
0: O.
1: I mam sporo kolegów, którzy się tym właśnie zajmują. I właśnie No to jest ciekawe, no bo mamy na przykład, jeżeli mamy wejść faktycznie w taką dewakację prawniczą, no to mamy zniesławienie, które jest prawnokarną instytucją i mamy ochronę, jakby mamy ochronę dóbr osobistych cywilne i a tak naprawdę dochodzą do tego swobody granicy artystycznej i tego, że jest przestrzeń tak, na te popychanki
0: i to jest,
1: kto zaczął i wszystkie ruchy są niby dozwolone, zwłaszcza, że samo to community hip-hopowe, zwłaszcza to najbardziej takie takie najbardziej wokalizujące i najbardziej nie chcę używać słowa wulgarne, ale no tam oni jadą po bandzie, więc dlaczego...
0: Wiem, o co chodzi.
1: Tak. Więc jak to wszystko chronić, jak to regulować i czy grają na tych samych zasadach? Czy powinni?
0: W programie tej konferencji macie taki bardzo ciekawy podział hip-hop przeciw prawu, hip-hop chroniony przez prawo i hip-hop o prawie. I co kryje się za tym podziałem? Czy właśnie mniej więcej to, o czym mówimy, że tutaj rozpatrywanie hip-hopu przez pryzmat prawa może się odbywać na zasadzie no, różnych ścieżek?
1: Wiesz co, najpierw to, że w ogóle tym przeciwstawieniem albo tym drugim aktorem jest prawo, to jest dosyć spory skrót myślowy, ponieważ nam chodzi o jakąś tak szerzej pojętą normatywność w tym i żeby to nie było jakieś za bardzo skomplikowane, po prostu jakieś relacje z systemem, szeroko pojętym systemem, który też jest ukształtowany przez system prawny. Więc jeżeli mówimy o panelu poświęconym zagadnieniom prawnokarnym, no to oczywiście, że mogą się pojawić kwestie, nie wiem, służb mundurowych i tego, jak w ogóle hip-hop kształtuje podejście do służb mundurowych. HWDP i tego typu rzeczy, tak? Nie wiem, czy mogę to powiedzieć.
0: Już padło, ale jestem bardzo ciekawa, jak na konferencji naukowej takie rzeczy będą rozpatrywane i rozkładane na czynniki pierwsze.
1: Też mnie to fascynuje, bo chyba nie mamy jeszcze pewnego konsensusu, jak daleko możemy zajść w tym temacie, w zależności od tego, kto sobie obierze w ogóle jaką sylwetkę rapera. Ale wracając, no to mamy instytucje jak 60. I tutaj w ogóle dużym punktem odniesienia jest twórczość Bonusa RPK. To jest w ogóle śmieszne, on jest moim sąsiadem.
0: O.
1: Tak, tak, tak. Ale właśnie, do tego dochodzą kwestie kryminalizacji i na przykład to jak, i przemocy. Tego jak w rapie i hip-hopie bardzo popularne są tematy związane z przemocą albo zażywaniem substancji, albo sutenerstwem i teraz jest kwestia tego, wiadomo, przemoc przemocą, ale to jest jakiś sposób budowania statusu i teraz warto byłoby się pochylić nad tym, dlaczego, co w tym jest takiego fascynującego i dlaczego w ogóle mamy tyle treści kontrowersyjnych i żeby nie było, nie mam jakby przeciwko nic temu, to nie jest moja opinia, ale interesuje mnie bardzo to, na przykład dlaczego młodzi ludzie w naszym wieku, na przykład na studiach, którzy mają bardzo spokojne i życie konformistyczne.
0: Lubią słuchać tego typu muzyki?
1: Lubią słuchać muzyki, która po prostu no grzeje mocno.
0: Tak.
1: I stąd to jest w ogóle jeszcze kolejny przeskok i nie chcę za bardzo kombinować, ale bardzo mnie jednocześnie przez to fascynuje kultura polskiego moszpitu i pogo. Nie?
0: Czy jest, no ona nie jest chyba tak bardzo rozwinięta, ale też istnieje.
1: No na każdym koncercie, na jaki pójdziesz, taki większy, tam będzie to pogo.
0: Czy zdarza się pogo? No, może i tak.
1: No i po prostu ludzie dostają małpiego rozumu i fascynuje mnie to, że wszystkie osoby, które w tym biorą udział, to są 20-letni chłopcy i to nie jest moim zdaniem kwestia pokoleniowa albo tego, że to jest Gen Z-owa sprawa, tylko że po prostu coś ciągnie młodych ludzi do non-konformistycznych treści.
0: To już nawet wchodzą takie tematy bardziej socjologiczno-psychologiczne.
1: Tak, podczas gdy oni... I teraz ciekawe, czy to jest escapizm, czy to jest kwestia jakby... jakieś takiego, nie wiem, budowania tożsamości poprzez konsumpcję. Że pomimo tego, że ja może prowadzę rutynowe życie, to konsumuję jakieś treści, które są bardziej wulgarne i które się sprzeciwiają systemowi i czy to czyni ze mnie osobę przez taką osmozę, która również się buntuje. I dla mnie to jest bardzo fascynujące właśnie na taką skalę szerszą, no bo... jednocześnie uchodzimy za pokolenie, które się sprzeciwia i komentuje i punktuje, a z drugiej strony brakuje takiego kolektywnego działania i jest gdzieś taka bezsilność. I teraz pytanie moje brzmi, czy na przykład konsumpcja takich treści nie jest trochę właśnie, nie zastępuje budowania siły jakiejś kolektywnej.
0: Mhm, że ta siła jest rozproszona na jednostki, a nie ma
1: tak.
0: takiej...
1: My jako jednostki się budujemy jako buntownicy i prezentujemy się jako buntownicy, bo konsumujemy jakieś treści, ale potem wracamy, nie wiem, do naszej rutynowej roboty. Mhm. I tylko możemy marzyć o tym, że jak Malik Montana, nie wiem, kiedyś podatki nie będą naszym problemem.
2: To są właśnie te memy i te TikToki, które widziałam, że jedziemy sobie, nie wiem, autobusem albo tramwajem i słuchamy o tym, jak ktoś jedzie jakąś furą za 2 miliony, tak?
1: Albo słuchamy następną stację tego Hemingwaya i jestem totalnie taki jak on.
2: To już druga kwestia.
1: Tak.
2: To są bardzo ciekawe rozkminy. Jeszcze o tej konferencji porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z Radiem Campus.
3: Campus Główny.

0: Kampus Główny.
1: Ze mną w studiu jest Oliwia Kuźniewicz, współorganizatorka konferencji Na Legalu, co o prawie i polityce mówi nam polski hip-hop. Rozmawiamy sobie właśnie i o prawie, i o rapie. Teraz słuchaliśmy piosenki Łony, który swoją drogą jest i raperem, i prawnikiem.
2: Zgadza
1: tutaj
2: się.
1: To nie jest przypadkowy wybór. Zastanawiam się, kogo chcielibyście przyciągnąć

0: nie studiuje aktywnie.
1: Tak, ale ma coś ciekawego do powiedzenia.
0: Oczywiście. No to jak najbardziej to jest również do nich skierowane. Wstęp taki bierny, w sensie uczestnictwo czyn bierne jest darmowe, więc mamy nadzieję, że pomieścimy wszystkich. No nie jesteśmy w stanie oszacować w pełni, ile ludzi przyjdzie zainteresowanych tak posłuchać, ale no ona jest otwarta też dla wszystkich, którzy by chcieli o tym czegoś więcej się dowiedzieć i w jakiejś tam dyskusji uczestniczyć, bo też będą oczywiście moderatorzy, którzy będą nawigować te rozmowy. I mamy super dobraną radę naukową, mamy naukowców z różnych ośrodków w Polsce, bo i Wrocław, i Kraków, i no nasi tutaj z Warszawy. I to nie są właśnie tylko prawnicy, ale też socjologowie. Mamy świetną profesor z pedagogiki, która zajmuje się narracją w rapie. I to nie jest takie intuicyjne skojarzenie, pedagogika, tak. Ale jednocześnie zainteresowania badawcze tych ludzi naprawdę czynią ich kompetentnych do tego, żeby wyłaniali te abstrakty i później partycypowali w tych debatach. Więc
1: pewnie kulturoznawcy, może
0: tak, no bo jeżeli chodzi o studentów, czy ludzi właśnie, których chcielibyśmy zachęcić, no to nudno by było, gdyby to byli sami prawnicy,
1: to
0: bo
1: prawda.
0: Po co mielibyśmy we własnej bańce dosyć restrykcyjnie i tak kanonicznie mówić o tych zjawiskach? Potrzebujemy tej optyki socjologicznej, filozoficznej,
1: tak.
0: Potrzebujemy optyki dziennikarskiej też, polonistycznej.
1: Tak,
0: naprawdę.
1: No właśnie, ciekawe, co słyszy prawnik, powiedzmy, albo socjolog, albo kulturoznawca, albo językoznawca w rapie, niż taki przeciętny słuchacz, nie? Może się tym podzielić właśnie na tej konferencji.
0: Właśnie.
1: Właśnie tak sobie myślałam, czy ta konferencja ma bardziej pokazać prawnikom hip-hop, czy hip-hopowcom, powiedzmy, pokazać perspektywę prawa, ale rozumiem, że na razie przedstawicieli hip-hopu tam nie będzie, ale jeszcze jest na to czas.
0: No, tak, no jest na to czas, no konferencja się odbywa de facto 20 listopada. Do tego jest czas. Natomiast
1: czyli można zgłaszać swoje prelekcje, swoje propozycje wykładów?
0: Tak, propozycje wystąpień w postaci abstraktów to jest nabór do 7 października, do następnej środy.
1: I gdzie odbędzie się ta konferencja?
0: U nas na kampusie głównym, tylko że zamiast Wydziału Prawa i Administracji postanowiliśmy obrać Wydział Historii, w której znajduje się sala kolumnowa. Nie wiem, czy wiesz, o jaką salę mi chodzi.
1: Kojarzę tutaj niedaleko.
0: Taka, no tak, no niedaleko, ale chodzi o to, że to jest taka marmurowa sala z kolumnami.
1: Tak.
0: I coś było dla nas niesamowicie zachęcającego w wizji, że możemy w pewnym sensie przełamać dekorum, mówiąc o takim niepozornym temacie, bardzo nawarstwionym, ale takim dla wielu ludzi ordynarnym temacie, zależy jak się na to spojrzy, ale dla wielu ordynarnym temacie, w tak doniosłej sali. Bardzo mi się podoba ta koncepcja. To jest też trochę symbolizuje bardzo to, jak my traktujemy swoją działalność na uczelni tak sensu largo, jako ten klub krytyczny 115.
1: Tak, no to prawda, rap jest owiany wieloma stereotypami i właśnie o tej ordynarności, o której mówisz, no ona istnieje, a tutaj będzie fajne przełamanie konwencji. Ja jestem bardzo ciekawa, co się stanie, kiedy przy jednym stole, powiedzmy, na jednej sali spotkają się i prawnicy, i badacze kultury, i ludzie, powiedzmy, związani z hip-hopem, ale też w takim względzie związani, że po prostu są odbiorcami tej kultury hip-hopowej, nie?
0: Tak,
1: po prostu młodzi ludzie.
0: Albo w nią po prostu zaangażowani, nie? No bo to też jest kwestia tego, my mówimy o jakichś też dużych graczach, ale ja do tej konferencji, pomimo tego, że no nie mogę wystąpić, bo ją organizuję, to dużo myślę o tych tematach z perspektywy też undergroundu. I tak w zasadzie też czym jest underground hip-hopowy? Czy to jest, czy bardziej adekwatnym określeniem na underground nie byłaby scena niezależna? Bo też znowu underground ma jakieś koneksje i implikacje buntownicze. No i wracamy znowu do naszej rozmowy o tym, czym tak naprawdę ten bunt jest w ramach muzyki, czy nie jest on bardziej pozorny i performatywny. I w wymiarze jednostkowym, a nie masowym.
1: Tym bardziej, że rap wszedł bardzo do mainstreamu w ostatnich latach.
0: Zgadza się, jest właśnie ta komercja, jest ten mainstream i też bardzo fascynuje mnie to, jak raperzy, którzy na przykład zaczynają z takiej bardzo nieuprzywilejowanej pozycji i wokół tego skupiałam swoją działalność na wokalizowaniu tych doświadczeń. Później i się sprzeciwiałam temu całemu systemowi. Później osiągają tę popularność. Oczywiście nie jest to linearne, ale gdy się tak patrzy z lotu ptaka na dorobek niektórych artystów, to nagle się zauważa, że ci ludzie

0: stają się częścią systemu, przeciwko któremu się wcześniej sprzeciwiali i trochę w ten sposób podtrzymują status quo, tak, albo podtrzymują ten taki mit ciężkiej pracy i wybitności jednostki. Mhm. I to jest dla mnie też właśnie znowu ciekawe, no bo to jest mikroefekt, który wynika z tej skali makro, takiego neoliberalnego ukształtowania naszego świata. Mhm. Nie? I tego tematów wolnorynkowych i tego, jak to wpływa nie tylko na biznes muzyczny, ale po prostu na to, jaką trajektorię też mają artyści. Mhm.
1: Takich rozkmin na pewno będziecie mogli posłuchać na konferencji Na Legalu, co o prawie i polityce mówi nam polski hip-hop. Ta już 20 listopada na Uniwersytecie Warszawskim w sali kolumnowej Wydziału Historii. A tak jak słyszeliście, do 7 października można wysyłać propozycje swoich wystąpień. A ja rozmawiałam o tej konferencji z Oliwią Kuźniewicz, współorganizatorką. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję i zapraszam was wszystkich bardzo.
1: Zapraszamy.
2: Kampus Główny. Radio Campus. Reklama.
3: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.

0: Kampus Główny.
1: Nowy rok akademicki oficjalnie rozpoczęty. Dla wielu to jest powrót do uczelnianej codzienności, ale też dla innych początek studenckiej przygody. A o wyzwaniach na nowy rok akademicki opowiada profesor Paweł Rutkowski z UWO.
2: Wyzwań masa, bo czasy się zmieniają, ale z własnego doświadczenia powiem jako specjalista zajmujący się językiem migowym, że wyzwania są po to, żeby nas stymulować do działania, szukać dobrych rozwiązań. I na przykład dzisiaj wielką moją radością jest to, że będzie cała nasza inauguracja tłumaczona na język migowy. I dzięki temu, że uniwersytet jest miejscem tak otwartym, tak życzliwym różnym nowym pomysłom, język migowy i społeczność głuchych staje się częścią tej uczelni. Myślę, że wszyscy nasi nowi studenci, którzy przychodzą właśnie z takimi czasem trochę szalonymi pomysłami, wyzwaniami i chcą coś zrobić, chcą zmienić ten świat, na pewno trafili we właściwe miejsce.
1: Przed studentami i studentkami to kolejne miesiące nauki, nowe doświadczenia, a jak wspominają poprzednie i też jakie mają oczekiwania na przyszły rok, o tym właśnie sami studenci.
3: Uważam, że to jest uczelnia z duszą i już od pierwszych dni tutaj mogę poczuć taką niezwykłą atmosferę i jestem niezwykle podekscytowany przed moimi studiami.
4: Czuję się trochę taka wyróżniona, że udało mi się dostać, bardzo się z tego cieszę i pracowałam długo, no całe liceum na tym, żeby się dostać, żeby dobrze napisać matury. Mam nadzieję, że dobrze po prostu spędzę te lata studenckie, nie tylko pod względem nauki, ale też właśnie, że poznam znajomych.
5: Bardzo, bardzo sobie cenię Uniwersytet Warszawski. Bardzo się cieszę, że zostałam proszona, żeby tu przyjść na tej inauguracji i w ogóle, że zaczynam znowu rok akademicki.
6: Jest lekki stres, ale też z drugiej strony się cieszę, bo to jednak nowy etap w życiu i cieszę się, że to jest warszawski, a nie żaden inny. I mam nadzieję, że się rozwinę dużo, to mi da dużo możliwości, że będzie po prostu ciekawie.
1: Wszystkim pierwszakom życzymy powodzenia i trzymamy za was kciuki, a dźwięki na inauguracji roku akademickiego zbierała Dominika Natalii.

prawie 5 minut do godziny 13. Dzięki za dzisiejszy Kampus Główny. Oczywiście Kampus Główny wraca w poniedziałek o 11. Życzę Wam udanego popołudnia. Była z Wami Marta Boroń. Do usłyszenia już niedługo. Pa, pa!

0: Sztosy. Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja. Campus. 97.1 FM.

telewizją. Takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy

0: Audycja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania zleconego Aktywnie w sieci Fake Off. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji. 3 grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Z nami jest dziś dr Jarosław Kopeć, Fundacja Instrat. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Będziemy się dziś logować do internetu na platformę Facebook. Wy tę platformę staraliście się w ostatnim czasie w pewien sposób zbadać. O tym badaniu za chwilę porozmawiamy. Zacznijmy jednak od tego, że to, że korzystamy z mediów społecznościowych Facebooka, Instagrama, WhatsAppa, Messengera czy platform innych właścicieli, bo dziś będzie głównie o Mecie, to nie znaczy, że my nie płacimy. My płacimy pośrednio.
2: Oczywiście, że tak. Znaczy, w pierwszej kolejności płacimy swoimi danymi osobowymi. Te informacje na temat tego, co robimy na tych platformach, są cenne dla różnych podmiotów na rynku, które na przykład chcą nam wciskać reklamy. Ale oprócz tego płacimy w ten sposób, że oglądamy te reklamy. No a za emisję tych reklam, które widzimy na platformach Mety, ale też na innych platformach internetowych, płacą ci, którzy je emitują. Czyli za każdym razem, kiedy nasze oczy zatrzymają się na reklamie, czy też oszukańczej, czy skamowej, czy może jednak takiej normalnej, tradycyjnej i mniej groźnej, no to Meta na tym zarabia i te przychody z reklam są najważniejszym strumieniem przychodów tej spółki.
1: Już pojawiło się to hasło, to spróbujmy je rozwinąć. Czym jest reklama oszukańcza? Czym się różni od zwykłej reklamy, którą zdarza nam się co kilka minut przewinąć na swoim telefonie?
2: Reklam oszukańczych mamy wiele rodzajów. Najbardziej rozpowszechniony i ten, o którym najbardziej się teraz dyskutuje, to są reklamy oszukańcze, które są oszukańcze w ten sposób, że reklamują nam podejrzane produkty inwestycyjne, są po prostu wyłudzeniami pieniędzy pod pozorem jakiejś inwestycji i reklamuje się je na platformach Mety, często z wykorzystaniem wizerunków osób publicznych. Także widzimy na przykład taką reklamę, która jest zmodyfikowanym przy użyciu sztucznej inteligencji nagraniem, gdzie na przykład prezydent Karol Nawrocki namawia nas do tego, żebyśmy poznali sekret inwestowania, zajrzeli na stronę i zostali milionerami. No i to jest reklama oszukańcza, która jest zorientowana na to, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Ale są też inne reklamy oszukańcze. Czasami to są na przykład takie reklamy propagandowe. Przed chwilą widziałem świeżynkę, reklamę, która wykorzystuje wizerunek Bogdana Rybanowskiego, znanego telewizyjnego dziennikarza i prezydenta Karola Nawrockiego, do tego, żeby zachęcać nas do wzięcia udziału w jakimś programie wsparcia, który jest tylko dla narodowych Polaków. No i to prawdopodobnie jest jakaś kampania nakierowana na to, żeby skłócić Polaków na przykład z osobami pochodzącymi z Ukrainy. Natomiast są też reklamy oszukańcze, które reklamują na przykład nielegalny hazard, takie, które reklamują podejrzane produkty albo na przykład produkty medyczne, które nie są dopuszczone do obrotu na polskim czy europejskim rynku. Także tych różnych rodzajów reklam jest dużo. Niektóre z nich wykorzystują też wizerunek nieletnich w kontekstach seksualnych. No są różne obrzydliwości, które możemy tam znaleźć, no i Meta pozwala emitować te reklamy na swojej platformie i bierze pieniądze za to, że te reklamy emituje.
1: Wasz nowy raport nazywa się Skala problemu oszukańcze reklamy na platformach Mety. Jeden z pierwszych wykresów pokazuje, że takie reklamy oszukańcze to jest nawet 37%. Ponad 1/3 przychodów z reklam Facebooka w Polsce to są te reklamy skamowe, oszukańcze.
2: To są reklamy oszukańcze różnego typu. Wśród nich bardzo istotną rolę odgrywają te reklamy, które wykorzystują wizerunek osób publicznych, żeby nabierać ludzi na podejrzane inwestycje. Tak.
1: Za chwilę będziemy rozmawiali o tym, jak można z tym zjawiskiem zwalczać. Czy mamy zamykać oczy, a może usuwać się z platform? O tym za chwilę.

0: Yes.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Z nami jest dziś dr Jarosław Kopeć, Fundacja Instrat. Rozmawiamy o raporcie Skala Problemu. To raport poświęcony oszukańczym reklamom w mediach społecznościowych, konkretnie na platformie Meta. Do niej należy kilka serwisów, z których wielu z Was pewnie korzysta. To nie tylko Facebook, lecz także Instagram, WhatsApp czy Messenger. Wy zbadaliście bibliotekę reklam, bo każda reklama pojawiająca się na fejsie pojawia się w bibliotece. Tylko nie są to biblioteki z książkami, a właśnie z tym, co się wyświetla ludziom. I tutaj też pojawia się pewien problem.
2: Byłoby bardzo dobrze, gdyby istotnie pokazywały się tam wszystkie reklamy, które wyświetlają się użytkownikom. Meta ma obowiązek udostępniać bibliotekę reklam, ponieważ ten obowiązek nakłada na nią europejskie prawo, konkretnie akt o usługach cyfrowych, zwany potocznie DSA. DSA to jest taka regulacja, która ma ułatwić pociąganie do odpowiedzialności platformy za różne takie praktyki, których byśmy sobie nie życzyli. No i Meta ma obowiązek te dane udostępniać. Natomiast w czasie naszych badań, bo to było główne źródło naszych danych, zaglądanie do biblioteki, przetwarzanie danych, które stamtąd wyciągaliśmy, bo do tego to narzędzie zostało stworzone i taki był duch DSA, to znaczy chodziło o to, żeby dać niezależnym organizacjom takim jak nasza możliwość weryfikowania tego, co się dzieje na platformach. W rzeczywistości jednak to narzędzie nie spełnia tego wymogu. Podczas pracy zorientowaliśmy się, że często natrafiamy na reklamy oszukańcze, które, kiedy sprawdzamy je w bibliotece, wyglądają tam zupełnie inaczej. Przykładowo mamy skamową reklamę wykorzystującą wizerunek polskiego milionera, ale kiedy sprawdzamy w bibliotece reklam, jak ta reklama tam jest odzwierciedlona, to jest to na przykład reklama jeansów albo reklama dzbanka, który możemy sobie kupić.
1: To dlatego, że komuś zależy na szybkości i już się poniesie reklama w świat, a potem zmienimy jej zawartość tak, żeby wyglądało to ładnie w papierach?
2: Trochę tak to wygląda, tylko problem, bo oszuści używają różnych technik, żeby nie dawać się powstrzymać. Natomiast Meta ma wiedzę na temat tego, jak ta reklama wygląda w każdym etapie emisji, no bo tę samą reklamę jednocześnie wyświetla użytkownikom w innej formie. No tylko najwyraźniej nieprzesadnie, starannie podchodzi do tego zagadnienia, żeby te reklamy dobrze odwzorować. No i my, żeby móc szacować, ile Meta zarabia na tych oszukańczych reklamach, musieliśmy oszacować skalę tej właśnie tak zwanej szarej strefy, czyli tych reklam, które nie są w bibliotece odpowiednio odzwierciedlone. No i przeprowadziliśmy taki kontrolowany eksperyment, żeby sprawdzić, jak to wygląda. No i wyszło nam, że około 41% reklam, które widzimy na platformach, tych oszukańczych reklam, nie znajduje swojego wiernego odzwierciedlenia w bibliotece. I to jest najbardziej oczywisty zarzut, który można Mecie postawić, dlatego że akt o usługach cyfrowych nakłada na nich obowiązek, żeby ta platforma, którą udostępniają, była niezawodna. No jeśli 41% reklam nie jest tam poprawnie odzwierciedlonych, to trudno powiedzieć, by ta platforma była istotnie niezawodna.
1: A kto za takimi reklamami stoi?
2: W zasadzie to nie wiemy, dlatego że Meta nie weryfikuje tożsamości osób, które reklamują się na platformie, a w każdym razie na pewno nie udostępnia tych danych w każdym przypadku. Często, kiedy sprawdzamy, kto według biblioteki reklam jest nadawcą jakiejś oszukańczej reklamy, to natrafiamy na jakieś takie w zasadzie losowe zbitki słów albo znaków, które są nazwą tego podmiotu. Często używają one na przykład alfabetu wietnamskiego i są takimi ciągami znaków, które wyglądają jak jakieś wietnamskie imię i nazwisko. Jest tam przy okazji jakieś losowe zdjęcie, które nie wiadomo kogo w zasadzie ilustruje. No więc w zasadzie nie wiemy. Natomiast z innych źródeł, z reportaży, którzy opisują ten problem i ze śledztw dziennikarskich wiemy, że co do zasady przeważnie są to zorganizowane grupy przestępcze, które zarabiają w ten sposób na wyłudzeniu pieniędzy od Polaków.
1: Facebook odpowiada w swoim oświadczeniu, że wasz raport jest fikcją, że za mało pojawiło się danych, za mała skala została zmierzona, a także, że pojawiają się nowe rozwiązania oparte o AI, które będą wywalały boty, które stoją za częścią reklam, a w ogóle to będzie można w Centrum Oszustw zgłosić pewien problem lub weryfikować reklamodawców i niektórzy, którzy stoją za usługami finansowymi, będą musieli się zweryfikować. Co wy na taką odpowiedź?
2: Meta istotnie powiedziała, znaczy przedstawiciele Mety, a konkretnie Facebook Poland, przekazali w komunikacie, że nasze badania są nierzetelne. To samo powiedzieli o badaniach, które przedstawił Sebastian Kondracki, prezes Bielik AI, firmy zajmującej się sztuczną inteligencją, który przygotował takie narzędzie Scamwatch. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w tak dobrym towarzystwie, bo mówimy o poważnym, znanym i cenionym ekspercie. Meta nie wskazała konkretnych argumentów wskazujących na to, że nasza analiza jest nierzetelna, dlatego nie chcę z nimi przesadnie polemizować, bo nie mam nawet z czym w zasadzie. Co się tyczy skali udostępnienia, skali naszej próby, nasza próba jest tak niewielka, dlatego że meta uniemożliwiła nam pobieranie danych. Wbrew europejskim regulacjom limituje nasze możliwości pobierania danych, a na dodatek, kiedy prowadziliśmy swoje analizy, a meta mogła się domyślić, w jakim kierunku je prowadzimy, zaczęliśmy napotykać na, cytuję, nieznany błąd i byliśmy odcinani od danych, dlatego musieliśmy pracować na małej próbce, co wszystko jest transparentnie i szczegółowo opisane w naszym raporcie, ponieważ nie ukrywamy absolutnie żadnego kawałka naszej pracy. Co się tyczy skuteczności mety, moim zdaniem, bardzo cieszę się z zapowiedzi, że meta będzie bardziej aktywnie walczyć z tym procederem. Niemniej to nie jest takie zadanie, z którym bardzo trudno sobie poradzić, biorąc pod uwagę, jak gigantyczną firmą jest meta i jakimi pieniędzmi obraca. Skonstruowanie algorytmów, które wycięłyby te reklamy, nie było trudne wcześniej i nie jest trudne nadal. Dość powiedzieć, że NASK, czyli taka rządowa organizacja, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem w Polsce, przeprowadziła taki kontrolowany eksperyment. Specjaliści zajmujący się skamem wybrali około 120 reklam, które uważali za ewidentne skamy, zgłosili je wszystkie do mety po to, żeby meta usunęła tylko około 10% ze zgłoszonych reklam. Pozostałe zostały i dalej nabierały Polaków. Więc wydaje mi się, że to nie jest wyzwanie o charakterze technologicznym, to jest raczej kwestia woli.
1: Za chwilę, na chwilę jeszcze do tego tematu wrócimy. Pozostańcie z nami.

0: Pierwsze grosze o ekonomii.
1: Z nami jest dziś dr Jarosław Kopeć, Fundacja Instrat. Rozmawiamy o raporcie Skala Problemu, o oszukańczych reklamach na portalu Facebook właśnie w dzisiejszej audycji. Przed chwilą było o tej skali problemu, o tym, że duża organizacja, instytucja, taka jak Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa, zgłosiła w ramach swojej akcji wiele reklam. Facebook uznał, że one nie łamią regulaminu, te reklamy pozostały. No i gdy słyszę coś takiego, to mnie, jako takiemu zwykłemu użytkownikowi portalu, odechciewa się klikać zgłoś post, gdy widzę znanego piłkarza, polityka jednej czy drugiej strony sceny politycznej, że mnie namawia na coś, bo ja wiem, że to jest głupota, ale wiem, że część ludzi niestety się nabierze i powierzy swoje pieniądze. No ale gdy słyszę coś takiego, że to nie jest skuteczne, to ja nie wiem, co mam robić jako internauta.
2: Tak naprawdę najważniejsze jest to, że musimy wspierać państwo w walce z tą firmą i z podobnymi platformami, dlatego że tylko oni tak naprawdę mogą mieć narzędzia i aparaturę do tego, żeby sobie z tym poradzić. Najważniejsze jest to, że na poziomie unijnym przyjęto już akt o usługach cyfrowych, który w Polsce często funkcjonuje pod takim angielskim skrótem DSA. Ten akt nie został wdrożony w Polsce ze względu na weto prezydenta. Niemniej to jest regulacja unijna i ona obowiązuje niezależnie od tego, czy została wdrożona, czy nie. I toczy się na szczęście na poziomie unijnym postępowanie przeciwko Mecie i nasz raport został włączony do materiału dowodowego w tej sprawie. Natomiast to wdrożenie DSA w Polsce jest nam bardzo potrzebne, dlatego że kiedy ono zostanie wdrożone, to w Polsce powstanie urząd, który będzie się zajmował walką z takimi problemami. Bo dzisiaj możemy zgłosić sprawę do Mety, możemy też zgłosić ją do NASK-u, natomiast to są takie środki jakieś tam, ale niewystarczająco mocne. Natomiast kiedy już uda się wreszcie przyjąć w Polsce DSA, które mam nadzieję w jakiejś formie prezydent w końcu podpisze i wejdzie do polskiego prawa, to wtedy będziemy mieli w Polsce urząd, do którego będziemy zgłaszać takie sprawy i to już nie my będziemy musieli się bić z platformą, tylko platforma będzie rozmawiała z urzędnikiem państwowym, który będzie miał szerokie uprawnienia, żeby wyegzekwować to prawo. I to są takie narzędzia, na których powinniśmy się skupić, bo no jesteśmy, dopóki nie mamy aparatury prawnej, to jesteśmy na przegranej pozycji. Każdy z nas indywidualnie z Metą wojować może nie dać rady. Natomiast fundamentalną sprawą jest też to, że Polska jest dużym rynkiem i Meta sobie tutaj może pracować, dlatego że warto z nami pracować. Jesteśmy dużą gospodarką. Natomiast no, wszystkie osoby, które obrzydza fakt, że jest to platforma, która zarabia na reklamach, które wykorzystują na przykład wizerunek nieletnich w scenach o charakterze seksualnym i zarabia na emisji takich reklam, no te osoby zachęcam do tego, żeby się zastanowiły, czy na pewno chcą korzystać z dostarczanych przez Metę narzędzi. I przypomnę, że do Mety należy nie tylko Facebook i Instagram, ale też na przykład WhatsApp. Więc warto się zastanowić, czy nie poszukać może alternatywy, co do której nie mamy podobnych zastrzeżeń, na przykład Signala.
1: Na koniec naszej rozmowy, to o czym mówimy, oszukańcze reklamy, to wszystko jest elementem szerszej kampanii dezinformacyjnej. Już to, gdy widzimy polityka z jednej czy drugiej partii namawiającego nas na to, to wszystko podburza być może naszą pewność co do instytucji, czy co do instytucji państwa. I to może być też elementem szerszej kampanii, która ma nas poróżnić, skłócić, wykorzystać naszą niepewność albo niewiedzę.
2: Z całą pewnością w całym tym zjawisku reklam oszukańczych są też reklamy, które nie są skonstruowane tak, żeby wyłudzić od nas pieniądze, ale po to, żeby zrobić nam krzywdę w inny sposób. No i dzisiaj dosłownie znalazłem reklamę, która wykorzystuje wizerunek właśnie prezydenta Nawrockiego i Bogdana Rymanowskiego po to, niekoniecznie po to, żeby wyłudzić od nas dane czy pieniądze, chociaż też, ale ona ma też taki wydźwięk, który ma nas po prostu politycznie skłócić z osobami pochodzącymi z Ukrainy. No to jest jakby, gdybyśmy się zastanawiali, w czyim jest to interesie, no to odpowiedź jest dość oczywista, to jest w interesie Kremla i Rosji, żebyśmy mieli jak najbardziej negatywny stosunek do Ukraińców. No i z tej perspektywy te oszukańcze reklamy to jest nie tylko problem taki o charakterze współpracy Mety z grupami przestępczymi, ale to jest też po prostu kwestia takiego bezpieczeństwa narodowego, społecznego i po prostu międzynarodowej polityki. Warto dać temu odpór także z tego powodu.
1: Skala problemu oszukańcze reklamy na platformach Mety. Jednym z autorów tego raportu jest dr Jarosław Kopeć, nasz dzisiejszy gość. Dziękuję bardzo za te wszystkie wyjaśnienia.
2: Dziękuję serdecznie.
1: I zachęcamy do lektury raportu. W nim też przykłady, screeny, co nie tak wyglądało, jak wyglądać powinno, na przykład we wspomnianej bibliotece reklam. Cała rozmowa do wysłuchania w podcaście 3 grosze ekonomii. Zachęcam tam także poprzednie nasze rozmowy i kolejne. Do usłyszenia. Piotr Krupuliński.
0: Audycja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania zleconego Aktywnie w sieci Fake Off. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaić. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że hudu, że kolor szok i że na Irco Daklan. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg.

Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak bez mes sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie. Na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę. Na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pomijmy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten post.

Bo za nim nalon to perdasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej co teraz i tu. Bo za nim nalon to perdasz

0: Wrzasnek pod tego, wrócimy do...
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: Reklama. Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
1: Akademicki Radio Campus.

One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między nimi.

Siema, siema, mamy dokładnie drugi dzień października, minęła godzina 15, a to znaczy, że rozpoczynamy normalnie o tej porze. No i klasycznie, tak jak w ostatnim czasie, o tej porze za chwil kilka pojawi się Franek Kowalewski, opowie wam o tym, co możecie zrobić w Warszawie w najbliższy weekend, a po godzinie 16 opowiem wam troszeczkę więcej o premierze w TR Warszawa spektaklu Dryf. To dzisiaj w programie, potem oczywiście też Kasia Rodek, sample, covery, bajery. No i cóż, Dawid Buczek, witam się serdecznie, siema, siema.

0: Kultura w mieście.
1: Cześć, tu Franek Kowalewski, a ja tak jak co tydzień przygotowałem dla was moim zdaniem ciekawe wydarzenia na nadchodzący weekend i klasycznie zaczniemy sobie od piątku, czyli dzisiaj. Rozpoczyna się Unsound Festival, który jest jednym z ważniejszych festiwali muzyki elektronicznej we Warszawie i Krakowie, bo tam też będzie się odbywał. I w ramach Unsoundu dzisiaj macie dwa eventy. Pierwsze o 19.30 w pawilonie tańca i innych sztuk performatywnych będzie pokaz Tianzhuo Chan, czyli Asian Dope Boys i Siko Setianto pod tytułem Mojang and Sea Man. Przedstawienie będzie skupiało się na wypadkowej starych tradycji i ekspresji poprzez improwizację taneczną. Drugie wydarzenie w ramach Unsoundu w piątek to Soft Launch Party na Jasnej 1, gdzie na mainie zagra dla was Donato Dozzi, który jest włoskim innowatorem techno, znany przede wszystkim ze swoich hipnotyzujących i atmosferycznych brzmień. Cała impreza na Jasnej zaczyna się o 22.00. Teraz przejdziemy do soboty, trochę mniej muzycznie, bardziej jedzeniowo. 3 października od 15.00 będziecie mogli pójść do elektrowni Powiśle, gdzie do niedzieli trwa właśnie warszawski Oktoberfest. Jeżeli macie ochotę zjeść kultowe dla Bawarii jedzenie i napić się dobrego browara, to jest zdecydowanie jedno z tych miejsc, do którego powinniście się wybrać. Również restauracje w elektrowni mają mieć specjalne potrawy nawiązujące bezpośrednio do tego święta. Oktoberfest warszawski trwa do 22.00 w sobotę i wstęp jest całkowicie bezpłatny. A po więcej informacji kulturowo-muzycznych zapraszam was już po przerwie.

0: Wracam już do Was po przerwie i zatrzymaliśmy się wcześniej na sobocie, dlatego przy niej jeszcze chwilkę zostaniemy. Jeżeli brakuje Wam sztuki, to uważam, że jest to idealny dzień, żeby wybrać się na wystawę, która trwa już tylko do końca października. W Polona Instytut możecie obejrzeć Przyjeżdżam, Wyjeżdżam, czyli wystawę autorstwa Julii Platt. Jest ona cyklem malarskim, w którym autorka rozlicza się ze swoją ciężką przeszłością, wejściem w dorosłość, któremu towarzyszyła nieuleczalna choroba swojej mamy. Obrazy są bardzo czułe, nazwałbym je nawet melancholijne. Muszę przyznać, że bardzo mnie poruszały, gdy je widziałem po raz pierwszy, dlatego gorąco Was zachęcam do zapoznania się z wrażliwością Platt w tym właśnie cyklu. Przyjeżdżam, Wyjeżdżam możecie obejrzeć w Polona Instytut, przypominam, na ulicy Nowakowskiego 16/35 od 12 do 19. I ostatni dzień weekendu, niedziela, która będzie trochę połączeniem piątku i soboty, bo muzyczno-kulturowo. W niedzielę od 15:30 będziecie mogli w ramach festiwalu Unsound, który przypominam, że trwa w Warszawie od dzisiaj do 6 października, jest spotkanie z kultową producentką na scenie muzyki elektronicznej Arką. W Muzeum Sztuki Współczesnej będziecie mogli posłuchać jej rozmowy z Bobbym Beethovenem na temat ich karier i wpływu na współczesną muzykę. I ostatnim wydarzeniem, które mam dla Was przygotowane, tego samego dnia w niedzielę 4 października w Chmurach swój koncert zagrają Leia i R. Hunger. Leia jest amerykańskim duetem, który tworzony jest przez Marlu Donovana i Adama Markiewicza. Współpracowali oni chociażby z takimi artystami jak Echo 2K czy Sega Bodega. Duet będzie starał się eksplorować swój język muzyczny możliwie jak najszerzej, tworząc dzieła, które nieustannie podważają granice tego, co wydaje się możliwe. Ogólne godziny rozpoczęcia koncertu zostały trochę przesunięte na wcześniejsze, ponieważ kolidowały z występem Tima Heckera. Dlatego występ Lei i R. Hunger rozpoczyna się o 16:30 i skończy przed 19:00, więc jeżeli ktoś z Was wybiera się, aby usłyszeć ambienty od Tima Heckera, to na pewno zdążycie. To był Franek i wydarzenia kulturalne na nadchodzący weekend. Dzięki Wam za dzisiaj i do usłyszenia.
1: Kultura w mieście.

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
2: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja.
3: 15:30, Kuba Woźny.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Wczoraj otworzono wystawę Uniwersytet Warszawski, 210 lat rozwoju. Ekspozycja jest częścią obchodów jubileuszu uczelni. Prezentuje historię, ale też współczesne osiągnięcia naszej uczelni. Porusza też temat dalszego rozwoju w obszarze dydaktyki, badań, środowiska pracy i infrastruktury. Łączy więc przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wystawę opracował zespół Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Cezary Pendras, student z SGH wraz z zespołem INT Labs, zajął pierwsze miejsce w konkursie na Uniwersytecie Cornella w Nowym Jorku, gdzie jest na wymianie studenckiej. W 12-godzinnym wydarzeniu wzięło udział 120 uczestników podzielonych na 40 zespołów. Zadaniem każdej drużyny było zbudowanie działającego agenta AI, rozwiązującego realny problem biznesowy. Zaprezentowany projekt RescueBase miał za zadanie wspierać służby ratunkowe w analizie obrazu z dronów oraz komunikatów radiowych. Dotyczy to sytuacji, gdy łączność jest ograniczona albo przestaje działać. Jak mówi Cezary, niezależność od chmury, której wymagał regulamin, nie była dla niego ograniczeniem, ale warunkiem, który nadawał rozwiązaniu sens. W polskim oddziale jednej z firm technologicznych powstanie ważny element oprogramowania Europejskiego Systemu Obserwacji Ziemi. Wraz z hiszpańskim oddziałem opracuje on symulator typu end-to-end. System ma umożliwiać państwom Unii Europejskiej niezależny dostęp do danych satelitarnych na potrzeby obronności. Kontrakt na 1 000 000 euro jest realizowany w ramach nowego programu Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polska będzie miała największy wkład w program spośród wszystkich państw członkowskich. Symulator pozwoli na testowanie różnych strategii operacyjnych, wyznaczanie wskaźników wydajności i ocenę przyszłych konfiguracji systemu.

0: Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.
1: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, ja nazywam się Typowy Jędrzej, a dzisiaj po festiwalu filmowym w Gdyni wydawać by się mogło, że powinniśmy dzisiaj rozmawiać o polskich filmach, o tym w jakiej są kondycji, gdzie jesteśmy, ale cóż ja mogę wiedzieć, skoro ja tych filmów za bardzo nie oglądam, nie miałam okazji być w Gdyni, więc tych filmów, które zwyciężyły Gdynię, też nie widziałam. Jedyne co mogę polecić to oczywiście Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego, ale dziś w prawie że przededniu 10. rocznicy śmierci Andrzeja Wajdy, chciałam się skupić na tej wybitnej postaci polskiego kina, ponieważ mi się coś wydaje, że my przez te 10 lat jakby zapomnieliśmy o tym, jaki to jest ważny twórca. I chciałam wam przypominać i kilka filmów wam polecić, bo to są dobre filmy. I często jest tak, że to są filmy, które wy już widzieliście, bo wam na przykład ktoś kazał w szkole, albo się je oglądało, bo tak trzeba było, a byliśmy nie młodzi, głupi, jakby nie wrażliwi na to, co widzimy na ekranie, więc może warto do tych filmów wrócić. A zresztą nawet jeśli nie byliśmy młodzi, nie byliśmy głupi, na przykład te filmy nam się podobały, to ja też zawsze przypominam, że co parę lat do filmów warto wracać, bo nasza wrażliwość się zmienia, my się zmieniamy i odbiór tych filmów też się zmienia. Więc jeżeli tobie, pani, panu nie podobało się, nie wiem, Popiół i Diament, kiedy oglądaliście go 10 lat temu, to może warto dać temu drugą szansę, bo może akurat, szanowni państwo, ten moment nadszedł i docenimy dzieło mistrza. Ja tak miałam przez wiele lat z Andrzejem Wajdą, że się odbijałam i miałam takie naprawdę, to jest taki wielki twórca polskiego kina, bo mi się to wszystko po prostu nie podobało, no ale poszłam po rozum do głowy. Mimo, że wiecie, to jest 5 lat studiów filmoznawczych, to jakby Andrzej Wajda był ze mną od samego początku do samego końca. Ja byłam też z nim od swojego filmoznawczego początku do prawie, że mojego filmoznawczego końca i na pewno do końca jego też kariery i to jest moment, w którym zrobię wyautowanie mojej historii personalnej z Andrzejem Wajdą z roku 2016, szanowni państwo. Ponieważ Andrzej Wajda przeziębił się, co doprowadziło do zapalenia płuc i powikłań po tym zapaleniu płuc na festiwalu filmowym w Gdyni w roku 2016, gdzie było zimno jak diabli, a Andrzej Wajda na moich oczach stał i robił sobie zdjęcia z jakąś grupą ludzi, pamiętam, pod Gdyńskim Centrum Filmowym i powiedział chyba swojej żonie, żeby chwyciła jego szaliczek, bo on nie będzie pozował w szaliczku. Było bardzo zimno, szanowni państwo. Reszta jest historią, ale widziałam to na własne oczy i to będzie mnie do końca życia prześladowało, że takie sceny widziałam w roku 2016, więc pamiętajcie, noście szaliczki, wasze babcie, wasi dziadkowie też powinni zawsze nosić szaliczki, ponieważ niech to będzie do nas wszystkich lekcja. A ja za chwilę wracam do was przede wszystkim z moimi personalnymi poleceniami filmów Andrzeja Wajdy, które ja uważam za najlepsze, ale też wybrałam kilka tytułów, które w najbliższym czasie będzie można obejrzeć w polskich kinach studyjnych, mniejszych i większych. Fajne rzeczy się będą działy, więc pozostawiam was w takim suspensie, jaki Andrzej Wajda lubił i wracam do was za chwilkę.

0: Knajpowy Jędrzej w Radio Campus.
1: Dziś wspominamy Andrzeja Wajdę, którego 10. rocznica śmierci już za tydzień i w tym roku obchodzimy w Polsce rok Wajdy. Więc to też jest, to nie jest tak, że tylko rocznice, okrągłe rocznice śmierci nas motywują do tego, żeby myśleć o wielkich polskich reżyserach, ale też to, że po prostu według jakby kalendarza polskiego obchodzimy ten rok Wajdy i jest to super w ogóle wydarzenie i serdecznie Państwu polecam, ponieważ w związku z tym rokiem Wajdy, zwłaszcza w największych polskich miastach, odbywa się dużo wydarzeń około wajdowskich, w Krakowie, w Warszawie zwłaszcza, bo to wiadomo, są miasta bardzo dla niego ważne. Ja chciałabym, jeśli już rozmawiamy o tym roku Wajdy i o tym, co się dzieje, chciałabym przypomnieć wam, że jest taki przegląd ogólnopolski, nazywa się Wajda Rewizje. To jest przegląd naprawdę na ogromną skalę, więc we wszystkich miejscowościach, gdzie macie kina studyjne, może nie we wszystkich, ale w większości te filmy znajdziecie. Co miesiąc pokazywany jest jeden. W październiku jest to film Bez znieczulenia. To jest film z roku 1978 roku i to jest wspólna praca Andrzeja Wajdy i Agnieszki Holland. To jest taki film pokazujący ciężar polskich realiów lat 70. i takiego, wiecie, głębokiego PRL-u. Więc to nie jest film, który ja znam personalnie, ale ma swoich fanów, że tak powiem. W dodatku to jest też wspólna praca Holland i Wajdy, więc super pomysł na pewno. W listopadzie w kinach będzie Ziemia obiecana i to jest jedna z moich polecajek, ponieważ to jest film, który... Wiecie, to jest długie, to jest wielkie, to jest też lektura, więc człowiek może myśleć, że o Jezu, Ziemia obiecana. To jest absolutnie fenomenalny film i jeśli nie oglądali go Państwo od lat młodzieńczych, kiedy na przykład ktoś was do tego zmuszał, to ja serdecznie polecam, ponieważ nie dość, że są tam wszystkie największe nazwiska polskiego kina tamtych czasów, to jeszcze oprócz tego jest naprawdę wyborny, wyborny film. Wielkie dzieło. Na pewno zdecydowanie polecam i serdecznie zapraszam. A w grudniu z kolei na tym przeglądzie pokazywane będzie Wszystko na sprzedaż. I Wszystko na sprzedaż wydaje mi się, że jest jednym z moich ulubionych filmów Andrzeja Wajdy. Ja w ogóle lubię ten taki motyw. Andrzej Wajda robi takie kameralne kino, ale takie obserwujące ludzkie zachowania. To podobnie też Polowanie na muchy i tacy, wiecie, hipisi warszawscy, czy Niewinni czarodzieje fenomenalni, czyli właśnie polscy bitnicy. Jakaś taka po prostu jakaś taka obłuda lat powojennych i ci młodzi ludzie, którzy nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. A Wszystko na sprzedaż to jest film też bardzo ważny dla polskiego kina, bo on rozlicza się też ze śmiercią tragiczną Zbigniewa Cybulskiego i w zasadzie o tym ten film jest, więc mega ciekawe też zobaczyć te filmy na dużym ekranie, to jest zawsze bardzo, wiecie, jakieś takie wyjątkowe wydarzenie, więc wydaje mi się, że w roku Wajdy no nie ma nic innego lepszego, co byście sobie mogli na jesień zrobić, niż jakiś film Andrzeja Wajdy obejrzeć. Ponadto oczywiście ja zawsze przypomnijmy sobie kanał, bo kanał to też jest film, który często gdzieś tam w szkole średniej się pojawia jako coś, co trzeba obejrzeć, albo pokazuje się nam fragmenty, więc już nigdy nie chcemy do tego wracać, a jest to też wielkie wojenne polskie kino. Ten film znajdziecie online i to nie będzie jakiś wielki problem, żeby sobie go zobaczyć w różnych subskrypcjach, albo nawet w modelach bezsubskrypcyjnych, że tak powiem. Więc to też zdecydowanie polecam, ale jest jeszcze jeden tytuł, o którym chciałam Państwu wspomnieć. Na razie to jest tylko dla mieszkańców Wrocławia, albo dla tych, którzy chcieliby wpaść do Wrocławia na festiwal Korelacje. To jest festiwal filmów z audiodeskrypcją, więc to jest bardzo wyjątkowe wydarzenie. To już jest bodaj trzecia albo czwarta edycja nowego polskiego festiwalu, który też promuje kino dostępne i właśnie kino z audiodeskrypcją i autorską narracją, co jest ważne, bo to nie jest tylko audiodeskrypcja, to jest autorska narracja i właśnie filmem takim otwarcia w tym roku, w drugiej połowie listopada we Wrocławiu będzie Zemsta Andrzeja Wajdy z autorską narracją Artura Andrusa. Więc, szanowni państwo, co ja mogę powiedzieć? Będą jajca. Po tym, co Dorota Masłowska zrobiła z Wilczycą, po tym, co Łona zrobił z Klątwą Doliny Węży, to ja się tutaj na pewno o ten film Andrzeja Wajdy nie martwię i o Artura Andrusa też się nie martwię. Więc jeśli jesteście z Wrocławia, no to już serdecznie zapraszam. A jeśli nie jesteście z Wrocławia, to też się nie ma co martwić, bo Festiwal Korelacje ze swoimi filmami jeździ po całej Polsce, więc też w tych kinach studyjnych w różnych miastach będzie można ten film obejrzeć, a potem pewnie jest też szansa, że trafi na wersję online i też będzie można go zobaczyć online w waszych domowych zaciszach. Także Rok Wajdy trwa. I uhonorujmy to, bo nam się to należy, ponieważ prawdopodobnie jeszcze wiele wody w płytkiej Wiśle musi upłynąć, zanim będziemy mieć drugiego takiego twórcę, jakim był Andrzej Wajda. I zostawiam was z tą refleksją, że wracajcie do kina mistrzów. Nie mówię tylko o Wajdzie. Mamy wielu polskich wspaniałych mistrzów, do których warto wracać i te filmy starsze oglądać. Bo po co czasami po prostu sobie... Po co się męczyć nad tych nowych niektórych? Co tu dużo mówić? No nic, zostawiam państwa. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.

0: normalnie o tej porze.
1: Jesteśmy na próbie medialnej w TR Warszawa. Przed chwilą miałem okazję obejrzeć fragment ze spektaklu Dryf w reżyserii Katarzyny Minkowskiej, która jest również ze mną w tej chwili.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, ten tytułowy Dryf, co mamy na myśli?
2: Mamy na myśli taki liminalny moment przejścia pomiędzy jednym a drugim, pomiędzy tym, co było, a tym, co będzie, pomiędzy strukturą, którą znamy, którą na przykład jest szkoła, bo powiedzmy sobie, że do końca liceum zawsze jesteśmy w twardej strukturze, a potem wypływamy na szerszą wodę i mamy całe morze wyborów do dokonania, wyborów do wymyślenia, w którą stronę idziemy. No i więc to jest taka tratwa przejścia pomiędzy jednym a drugim.
1: A czy dryfowanie w tym spektaklu raczej kojarzyć z jakimś takim pozytywnym zagadnieniem, czy raczej z trudniejszymi przeżyciami albo wspomnieniami nawet?
2: Wydaje mi się, że to jest taki trudniejszy moment i on... Jest o tyle dryf się różni od żeglowania, że nie ma jeszcze wiatru. Jest po prostu flauta i trwamy w czymś i nie wiemy, jak długo w tym będziemy trwać. Nie mamy tego momentu, że wiemy, że to się skończy, bo nie nadciąga żadna burza. Więc po prostu ta flauta zmusza nas do tego, żebyśmy coś zawiązali. I co zawiązujemy w takim momencie i co jest najważniejsze z tych rzeczy, które zawiązujemy w swoim życiu, to jest wspólnota i mam poczucie, że to się wydarzyło i w procesie prób między naszymi osobami performującymi, naszymi aktorami, że ta wspólnota między nimi się zawiązała, między nami a nimi też i między nimi na scenie również gdzieś się zadziewa i im bliżej siebie są, tym mniej lęku z nimi jest.
1: No właśnie, tutaj warto wspomnieć właściwie, kim są te osoby aktorskie na scenie w tym spektaklu Dryf.
2: Osoby aktorskie, które tutaj występują, to są uczniowie Technikum Architektoniczno-Budowlanego na ulicy Przyrnek 2. I nie są to osoby związane z aktorstwem, to są po prostu ludzie, którzy się zgłosili do naszego projektu, bo czuli, że jest w nich coś, co chcą przekazać dalej, że chcą poszukać nowego rodzaju ekspresji i tutaj w tych teatralnych ramach próbowaliśmy dla każdego znaleźć indywidualny rodzaj ekspresji, dzięki któremu mogą opowiedzieć fragmenty swojej historii, fragmenty swojej emocjonalności.
1: To jest spektakl bardziej nastawiony na osoby, które przeżywają, powiedzmy, jakąś trudną sytuację, czy na osoby, które stoją obok, obserwują tą osobę, no i ten spektakl jest pewnego rodzaju taką podpowiedzią, jak reagować w takich sytuacjach.
2: Myślę, że trochę jedno i drugie, no bo każda historia każdego aktora, aktorki jest inna, więc myślę, że będziemy mieli takie pełne spektrum emocji do zastanowienia się, czy możemy w nich partycypować, czy nie. Niektórzy tutaj już wspierają tą drugą osobę na scenie, tą, która potrzebuje wsparcia.

0: wsparcia. Czasami widzimy, że to wsparcie nie przychodzi i zastanawiamy się, jak je dać może z zewnątrz, z widowni, więc myślę, że tutaj to będzie indywidualne bardzo.
1: A czy możemy zdradzić właśnie dla słuchaczy jedną ze scen, choćby tą, którą obejrzeliśmy przed chwilą, która jest takim nawet wyznacznikiem może tego spektaklu?
0: A może zacznę od po prostu pierwszej sceny. Jest wielka burza, jest wielka powódź, wokół nie ma nic, nie wiemy, z kim jesteśmy na tym jednym dachu, który pozostał. Co robimy?
1: Warto też zauważyć, my to widzimy, a słuchaczy możemy opisać i troszeczkę zdradzić, że chyba właśnie przed sobą to ta rzecz, na którą patrzymy na scenie, to jest właśnie chyba ten dach.
0: Dokładnie, to jest element, nasz jedyny właściwy element scenografii, to jest dryfujący dach, na którym zbierają się wszyscy nasi bohaterowie tej opowieści i na tym dachu próbują przetrwać, próbują coś nowego w sobie znaleźć, próbują przejść jakąś zmianę, która pomoże im pójść dalej.
1: Osoby młode, które właśnie, z którymi współpracujesz w tym spektaklu, czy zauważasz w nich coś takiego w obecnych właśnie czasach, kiedy młode osoby dorastają, czy one dalej są w stanie marzyć?
0: Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że wszystkich młodych ludzi od nas samych, jak byliśmy młodzi, zupełnie nic nie różni. Wczoraj mieliśmy pierwszą próbę generalną i były osoby z różnych pokoleń i też powiedziały, kurczę, zobaczyłam siebie z wtedy. A też mi się wydaje, że to chodzi po prostu o to, że osoby nastoletnie, nie jest tak, że one się zmieniają, że współczesne nastolatki są inne. Zawsze to słyszeliśmy. Jak byłam nastolatką, starsi ode mnie mówili, och, teraz te nastolatki to są zupełnie inne, a to nieprawda, bo jedyne, co nas różni, to kostium, który przyjmujemy. I wiadomo, że u nastolatków ten kostium jest bardzo silny i wyrazisty i czasami ciężko złapać, co jest pod nim, ale pod nim są te same emocje, co zawsze.
1: Katarzyna Minkowska, spektakl Dryf już jutro i w niedzielę właśnie będzie premierowy set. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Dalej jestem w TR Warszawa po takim krótkim pokazie przedpremierowym dla mediów spektaklu Dryf w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. Ze mną jest Amelia i Wiktoria. Siemanko.
1: Cześć. Hej.
0: Tutaj wam od razu zdradzam, słuchacze, że właśnie powiedziałem siemanko nie bez powodu, bo to są uczennice, tak? Uczennice technikum.
1: Architektoniczno-budowlanego w Warszawie Stanisława Noakowskiego.
0: To są aktorzy, słuchajcie, aktorzy, aktorki właściwie, które przed chwilą widziałem na scenie. No właśnie, ten dryf, tytułowy dryf. Co to w ogóle dla was znaczy?
1: Dryf to jest dla mnie takie pojęcie, w sensie ten tytuł, ten spektakl, to po prostu, że coś się dzieje i nie mamy na to za bardzo wpływu, tak? Bo jesteśmy jednak na tym dachu, że tak powiem, i dajemy się ponieść tej wodzie i te wszystkie wydarzenia jakby tak, te myśli płyną po prostu, tak dryfują.
0: A Wiktoria?
2: Ja się zgadzam z koleżanką, to jest takie dryfowanie właśnie. My płyniemy po tych wszystkich życiach, naszego życia, przez te emocje i wszystko tak się miesza.
0: No dobra, a w jakich sytuacjach wy dryfujecie? Tak nawet na co dzień, już niekoniecznie patrząc na spektakl, ale nawet jeśli chcecie powiedzieć coś ze spektaklu.
1: Ja na przykład dryfuję w myślach sobie tak... Jak jadę na przykład samochodem, to pewnie każdy z nas tak ma, że tak się troszeczkę odkleja od rzeczywistości i nawet nie wie, o czym myśli, ale wie, że się w nim znajduje, a później się tak jakby odsuca z tego wszystkiego i ma takie, o kurczę, a gdzie ja jestem?
2: Ja tak właśnie przez właśnie myśli, różne emocje i tak przez to wszystko, co się dzieje w życiu ogólnie.
0: A czy ja dobrze rozumiem, że dryfowanie można też połączyć z czymś takim, że mam jakiś gorszy moment, gorszy okres w swoim życiu i też trochę dryfuję w takim no złym samopoczuciu i w takim trochę zagubieniu nawet.
1: Takiej niepewności mi się wydaje.
0: I co wtedy robić? Czy ten spektakl też jest jakąś taką odpowiedzią, jak wtedy reagować, albo może jak pomagać takim osobom?
1: Myślę, że oczywiście, że tak, że ten spektakl jest po to, żeby właśnie pomagać takim osobom, żeby zobaczyć, z czym możemy się borykać jako młodzi ludzie i też starsi, bo jak mówiłam, to też spektakl dla starszych osób i tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami. Mamy takie wspólne cechy.
2: Tak, właśnie, każdy ma wspólne cechy, ale jednak każdy trochę jest inny i każdy sobie radzi na różny sposób i może osoby jak przyjdą, to może znajdą sobie ten sposób. Mam taką nadzieję.
0: A czy wy jesteście osobami marzycielskimi?
1: Ja uważam, że jestem bardzo marzycielską osobą.
0: W obecnych czasach, kiedy dorastacie, kiedy też niedługo może wybierzecie kolejną ścieżkę edukacji, czy coraz trudniej jest marzyć, albo jak stajecie się coraz starsze, czy dla was marzenia stają się czymś trudniejszym, albo boicie się, że może stracicie tą umiejętność nawet?
1: Szczerze mówiąc, nie mam z tym jakiegoś większego problemu. Ja lubię sobie wyobrażać różne scenariusze, i te złe, i te dobre, więc nie boję się o to, że jak na przykład będę starsza, to zaniknie, bo wiem, że po prostu nie zaniknie.
2: Ja też się tego nie boję, bo tak jednak marzenia się zmieniają, więc nie do końca to tak zanika, tylko się zmienia, moim zdaniem.
0: Dzięki wielkie, trzymam za was kciuki, żebyście dały czadu na scenie w spektaklu Dryf. Set premierowy odbędzie się już jutro i w niedzielę.
3: Normalnie o tej porze.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: 16.30, Kuba Woźny.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Co najmniej jedna osoba zginęła, a 17 zostało rannych w ataku rosyjskiego lotnictwa na Charków na północnym wschodzie Ukrainy. Władze poinformowały, że wśród poszkodowanych są dzieci. Miasto zostało zaatakowane kierowanymi bombami lotniczymi. Rosjanie uderzyli w prywatne domy w jego dwóch dzielnicach. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiada spadek cen paliwa o złoty 20 lub złoty 30 na litrze. Ma to być efekt wejścia w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych i kolejnej odsłony rządowego pakietu CPN. Wcześniej prezydent zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.
4: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. Chcę również jasno powiedzieć, że podpisując ustawę nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym.
2: Mówił Karol Nawrocki w swoim orędziu. Dziś na Stadionie Narodowym Polska zagra mecz z Rumunią w ramach trzeciej kolejki Ligi Narodów UEFA. Nasza reprezentacja po dwóch kolejkach ma jeden punkt, a przed nadchodzącym meczem wzrosła presja po serii 5 spotkań bez zwycięstwa. Jan Urban nie ukrywa, że wygrana pozwoliłaby wrócić do walki o lepszą pozycję w grupie. Przed meczem pojawiają się też informacje o kolejnych zmianach w ustawieniu Polski i możliwym powrocie Roberta Lewandowskiego do podstawowego składu. Rumunia jest teraz po dwóch porażkach i bez punktu w tabeli. W związku z dzisiejszym meczem w okolicach Stadionu Narodowego czekają nas utrudnienia na drodze. Od 18.30 do 20.45 wjazd na Saską Kępę będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów z identyfikatorami SK, taksówek jednośladów i autobusów komunikacji miejskiej. Do pierwszej w nocy kibice mający bilety, zaproszenia albo akredytację UEFA będą mogli bezpłatnie korzystać z warszawskiego transportu publicznego.

0: Radio Campus.
1: Ja tylko wam jeszcze przypomnę, że spektakl Dryf Katarzyny Minkowskiej w TR Warszawa, który ma premierę już jutro, będzie miał też swój spektakl w niedzielę. Sprawdzajcie, czy są dostępne bilety, albo szukajcie kolejnych setów właśnie tego spektaklu w TR Warszawa. Ja powoli mikrofon oddaję Kasi Rodek, sample, covery, bajery za moment. Ja się żegnam, do usłyszenia w kolejne piątki. Dawid Buczek, siema.

0: Sample, covery, bajery.
1: Dzisiaj o kompozytorze, trębaczu, muzyku uznawanym za jednego z najbardziej znaczących, innowacyjnych XX wieku. Jego muzyka, on sam wywarł ogromny, ogromny wpływ na całą rzeszę innych artystów, ale też myślę, że miliony ludzi.

muzyk i upał. Dzisiejszym bohaterem sampli coverów Bayerów jest Miles Davis. Bardzo długo zabierałam się do tego odcinka, myślę, że rok jak nie więcej. Bardzo dużo materiału, bardzo trudny w selekcji to będzie dla mnie odcinek i od razu mogę zapowiedzieć, że na pewno do twórczości Milesa Davisa będziemy wracać, bo jest tego bardzo dużo i są to bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, nie tylko muzyczne, ale takie no, popkulturowo-społeczne. Miles Davis III urodził się 26 maja 1926 roku, zmarł 28 września 1991 roku w Santa Monica. Oczywiście trębacz, mówiono o nim mistrz, wirtuos trąbki. Oczywiście jazzman, kompozytor, producent, ale też osoba, która stworzyła tak wiele w muzyce i w jazzie, że można by było te poszczególne nurty nazywać jego nazwiskiem, tylko jest ich tak dużo, że mogłoby się umylić. Zastanawiając się i słuchając muzyki Milesa Davisa już od pewnie nie wiem, wielu, wielu lat, zastanawiałam się, skąd ten fenomen i to, co mi przyszło do głowy, no to jest to, że Miles Davis przez całe swoje życie miał bardzo otwartą głowę na muzykę, na eksperymenty i na innych muzyków, na innych artystów. Nie bał się eksperymentować, nie zamykał się w jakimś swoim gatunku, bardzo szeroko wychodził poza gatunki muzyczne i mam wrażenie, że kilka też stworzył. Na pewno wyznaczał kierunki, na pewno narzucał albo kształtował brzmienie muzyki i to naprawdę bardzo, bardzo długich okresach, no bo jego twórczość to lata 40. i zmarł w 91. roku. Do tego będę wracała, bo przed śmiercią pracował z muzykami, z producentami związanymi z hip-hopem, z rapem i też taka jedna płyta się ukazała już pośmiertnie, ale o tym będę mówiła później. O Milesie Davisie powstało bardzo dużo i dokumentów, filmów, książek. Można tam na przykład wyczytać, jaki wpływ miał na różne nurty muzyki jazzowej. Na potrzeby sampli coverów Bayerów zaznaczmy, że miał ogromny. Druga rzecz to Miles Davis jako instrumentalista. Jego brzmienie było bardzo charakterystyczne. Zresztą cechowało się, jeżeli chodzi o grę na trąbce, takim minimalizmem. Do tego warto jeszcze dorzucić, że przez te wszystkie lata współpracował ze znakomitymi muzykami, artystami, których też można powiedzieć, że kreował, to znaczy pomagał im bardzo mocno w ich karierze, jak to bywa z artystami, wzajemnie się inspirowali, wyciągali z siebie to, co najlepsze. Mogę tutaj wymienić Johna Coltrane'a, czy Herbiego Hancocka, czy Marcusa Millera. Jak mówiłam, Miles Davis był bardzo otwartą osobą, bardzo otwartym artystą. Pod koniec życia w latach 80. przejawiało się to we współpracy z współczesnymi artystami. Można by było sobie pomyśleć, że jazzman starszej daty był urodzony w 1926 roku, co on może mieć wspólnego z Michaelem Jacksonem? Lata 80. to przecież nasz król popu, znaczy nasz no, król popu, Michael Jackson i jego dominacja totalna, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową. Co mógł mieć wspólnego Miles Davis z Princem? No, okazuje się, że miał otwartą głowę i z tymi artystami współpracował, zresztą będę puszczała później cover Milesa Davisa utworu Michaela Jacksona, to znaczy wykonywanego przez Michaela Jacksona z albumu Thriller. Miles Davis pojawiał się w samplach coverach Bayera, chociażby w 74. odcinku. Tam wtedy taki specjalny odcinek o połączeniach jazzu i rapu zrobiłam. Był też w odcinku w dwóch odcinkach chyba nawet o Macu Millerze. Zacznijmy o tych samplach wreszcie, bo można o Milesie Davisie mówić. Ja będę odsyłała i już od razu zaznaczam wam, że bardzo dużo można sobie poczytać o tym artyście, pooglądać, no a przede wszystkim posłuchać. Samplowe analizy zacznijmy od bardzo ważnego w kulturze utworu Blue in Green. To jeden z tych najbardziej rozpoznawalnych i bardziej cenionych utworów Milesa Davisa i też najbardziej cenionych oraz jednym z najważniejszych w historii jazzu. Z albumu Kind of Blue z 1959 roku Blue in Green doczekało się wielu coverów, wielu nawiązań, no i też było
samplodawcą wielu utworów.

myślę, że po tych dźwiękach już coś wam może przyjść do głowy, ale zacznijmy od roku 2005. Hocus Pocus, Cemetery Tissues. Tutaj pojawia się sample z Milesa Davisa.

utwór, który nam, Polakom, jest bardzo bliski, który jest zbudowany na samplu z Blue in Green Milesa Davisa z albumu Kind of Blue, to oczywiście Polepiony. Z albumu Polepione Dźwięki, rok 2000, to oczywiście Fish Emade. To debiutancki album Fisha i jak się wczytywałam, bo nie do końca pamiętam jakichś takich dyskusji, ale znalazłam kilka wątków, że ten sample w tamtym czasie, w roku 2000, gdzieś w środowisku hip-hopowym był szeroko komentowany. Fish, Polepione, Polepione Dźwięki.

Polepiony, Fish MAD z polepionych dźwięków. Odsyłam też do sampli coverów Bayerów o samym Fishu i jego bracie MAD. Jest taki cały odcinek poświęcony właśnie ich twórczości. Zresztą jest też odcinek o Czerwonej Sukience, tam inne sample, ale też można posłuchać. Inne utwory Milesa Davisa, które dostały kolejnego życia, to na przykład z 1974 roku z albumu Big Fun, Lonely Fire.

Lonely Fire, Miles Davis, 1974 rok. I co niektórym może to być już bardzo znane w trochę innej wersji, bo w 1994 roku na albumie Ready to Die Notorious B.I.G. razem z P. Diddym, z Puffem Daddym nagrali Suicide of Thoughts. A ten numer jest niemalże w całości zbudowany na samplu z Lonely Fire.

0: Suicide of Thoughts, Notorious B.I.G., Biggie i P. Diddy, 1994 rok. Ten numer zamyka album Ready to Die i nie wiem, czy kojarzycie całość, ale wydaje mi się, że to było takie tąpnięcie mrocznego dość numeru i to wszystko gdzieś tak wybrzmiewa dla mnie troszkę mrocznie. Znając zresztą historię samego Biggiego, to nabiera też innego znaczenia. Inne zaczerpnięcie. Posłuchajcie numeru z 1995 roku. To Mobb Deep, Party Over.
1: Whatever, party's over, tell the rest of the crew.
2: Yo, P, it's on you, what you wanna do?
1: Whatever, party's over, tell the rest of the crew.
2: Yo, P.

Mobb Deep zaczerpnął z tego samego numeru, z którego przed chwilą zaczerpnęli, nie tak przed chwilą, bo w latach 90., ale przed chwilą słuchaliśmy Suicidal Thoughts Notoriusa B.I.G., a tak to Mobb Deep z Big Noidem zaczerpnęli. Party Over to oczywiście też jest sample z Lonely Fire Milesa Davisa. Przy Lonely Fire zostajemy, ale inny fragment tego numeru posłużył Flying Lotusowi. Next Phase Short, 2005 rok.

0: A tutaj jeszcze wyrzucę ten oryginalny fragment Lonely Fire Milesa Davisa z albumu Big Fun. Lonely Fire, jak słyszeliście, numer, który posłużył i Flying Lotusowi, i Mobb Deepowi, i Bigiemu z P. Diddym do stworzenia ich własnych numerów. Teraz jeden z moich ulubionych artystów i jak za każdym razem mówię, niestety nieżyjących. Mac Miller. On bardzo lubił jazz, zresztą dwa odcinki sampli coverów Bayerów o Macu Millerze już powstały i tam jest duży wątek o jego jazzowych upodobaniach. Zresztą miał takie alter ego, można powiedzieć, i wydał epkę jazzową. Ale tutaj w roku 2014 mamy numer pod tytułem Friends. To Mac Miller i Schoolboy Q z albumu Faces.
1: Mr. Davis? Okay. Yeah. Okay, okay. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, yeah, snowflakes keep falling on my expired debit cards. Don't know why I'm still awake, I gotta be up at 10 or more. Missiles in my rep.
0: I tutaj oczywiście jest zaczerpnięcie. To Friends, Mac Miller, Schoolboy Q, Faces, a zaczerpnęli, Mac Miller zaczerpnął od Milesa Davisa. The Ghetto Walk, 2001 rok.

Po sample z twórczości Milesa Davisa sięgnął też sam mistrz samplingu, człowiek, producent uznawany za mistrza tego fachu, zresztą jest oficjalnie wpisany z albumem w Księgę Rekordów Guinnessa za użycie właśnie największej liczby sampli na jednym albumie. DJ Shadow, Run For Your Life, 2011.

0: Zagrajmy w tym momencie w całości. Mac Miller, Schoolboy Q, Friends, to z albumu Faces 2014 rok i przepiękne nawiązanie, zaczerpnięcie z twórczości Milesa Davisa.
1: Sample, covery, bajery. One, two.

0: Friends, Mac Miller z albumu Faces, to za nami, a do twórczości samplowej, coverowej Milesa Davisa wrócimy w samplach, coverach, bajerach w kolejnym odcinku. Kasia Rodek, do usłyszenia.
1: Sample, covery, bajery. Sample.

0: życie na kolejny weekend.
1: Na kolejny weekend, dokładnie tak, pan Paranoja Szczyl, 13 minut po godzinie 17, co oznacza, że zaczynamy
2: Alternator.
1: Tak, jesteśmy z wami my.
2: Kuba Sołtysik.
1: Marta Boroń.
2: Kuba gdzieś tam z czeluści swoich zatok do was mówi, czy wy to słyszycie, bo ja to słyszę mocno i jestem bardzo zestresowana.
1: Marta,
2: zatokami.
1: Będzie dobrze. Mówisz? Muszę ci to wybić z głowy. Zaczynamy.
2: Dobrze.
3: Alternator.
4: Kwestia pochodzenia jest istotna. Młody Dżibel Mądziak.
1: Młody Dżibel Mądziak.

0: Gdyni, ani skądś tam.
1: 886-971-971 to jest numer, pod który możecie wysyłać SMS-y i WhatsAppy do nas. I Marta, musisz mi przypomnieć ten długi numer.
2: 228-27-7205 to numer telefoniczny. Zapraszamy do telefonu.
1: Dokładnie tak. Alternator.

0: dressing. Ależ poruszenie, widzimy, że dzwonicie, ale dajcie nam jeszcze chwilę.
1: Tak, posłuchajmy jeszcze chwilę, bo nie wiadomo, czy ten utwór wygra. 228-27-7205 to numer telefoniczny lub 886-971-971 SMS-y i WhatsAppy. Spalasz za 2,5, zostaje 7 do końca. Z nią kolacja to 200, z drugą nią tyle samo. 5 wyjść z nimi, dwójka będzie, więc zostaje to mało. Odbierzmy zatem telefon. Halo, dzień dobry.
2: O,
1: cześć, dzień dobry, teraz usłyszymy.
0: Z kim mamy przyjemność? Tak, słychać.
1: Słychać.
3: Dobra, to jeszcze raz, bo nie wiem, czy nie było. Słychać, siemanko Maksymilian z tej strony.
0: Cześć Maksymilian. Co dla ciebie?
3: Dla mnie dwójeczka.
0: No dobrze, kas, zapisujemy.
1: O, teraz. To
0: jak żyć w WWA, a jak ty żyjesz w WWA aktualnie?
3: Jeszcze raz.
0: Mówię, że jak żyć w WWA, a jak ty w WWA aktualnie żyjesz?
3: Ja żyję obok WWA, nie muszę widywać WWA, więc nie jest to zły pomysł.
0: Okej.
3: I jak żyć w WWA? Na pewno drogo.
1: No ale czekaj, ale żyłeś w WWA?
3: To jest podmiot liryczny tego utworu.
1: Ale żyłeś kiedyś w WWA, czy w ogóle? Czy nie możesz się utożsamić?
3: Żyłem kiedyś w WWA i codziennie byłem w WWA. Obecnie wszystko... Obecnie to, co jest wokół WWA, uważam, że lepsze jak WWA.
1: Okej. Dobrze.
0: Ciekawa opinia.
1: Dobrze, mamy głos innego rabina, czekamy na następne, jak to jest żyć w WWA. No dobrze, a gdzie tam zmierzasz? Do domu?
3: Obecnie, no jeszcze trzeba zahaczyć kilka punktów, ale tak, kierunek dom docelowy.
1: No i świetnie, no, no i świetnie przy piąteczku, jak najbardziej. No dobra, to dziękujemy za głos
0: bardzo.
1: I do usłyszenia. Pozdro.
0: Trzymaj się, hej.
1: Pa. Następny telefon. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Co dla ciebie
1: w tej parze?
4: Ja to poproszę dwójkę i chciałem pozdrowić Maxa.
1: O, no to pozdrawiamy Maxa,
0: oczywiście, że tak.
1: Tego Maxa, który przed chwilą był na linii, jak rozumiem.
4: No tak, Maksymiliana, tak.
0: Okej, no to dobrze, Maxiu, to pozdrawiamy ciebie.
1: A dlaczego akurat jego?
0: Pani detektyw.
4: Bo go lubię.
0: Okej, bardzo dobra odpowiedź. Bardzo dobra odpowiedź.
1: Najlepsza. Dobrze, czyli dwójeczka.
4: Ciebie Marta też pozdrawiam.
1: Dziękuję, jak mi miło, ale dostać od Czesia.
0: Dziękuję pięknie, dziękuję bardzo.
1: Dostać pozdrowienie od Czesia. No.
4: I to jeszcze tylko siebie pozdrowię.
0: Dobrze,
1: my też
0: my właśnie, my ciebie też pozdrawiamy.
1: Chcieliśmy zostawić to na koniec.
0: Tak, dokładnie.
4: Dobrze.
1: Dzięki
0: bardzo. Trzymaj się, na razie, do usłyszenia, hej.
1: Zaraz coś ci powiem jeszcze a propos, ale
0: odbierzmy.
1: Halo, dzień dobry.
5: Cześć.
1: Z kim mamy przyjemność?
5: Cześć, to Ignacy.
0: Cześć Ignacy. Co dla ciebie?
5: No, oczywiście, że dwójeczka, Kazika.
1: Dobrze, jakaś tutaj przewaga się
0: dobrze,
1: robi.
0: Dobrze.
1: Dobra, a co u ciebie, gdzie jesteś?
5: Wiesz co? WWW w korku.
0: Okej.
5: Kurwa, kończy się jak w worku.
0: Ale w którym? Gdzie stoisz? W którym?
1: Do wyboru jest wiele,
0: właśnie.
5: Ustępie teraz, wiesz, tam.
1: A, no to najbardziej.
5: Oni jadę, ciągle w korku, mam już tego tutaj dość.
0: Najbardziej
1: klasyczne miejsce. Ale słuchaj, no to już tak, no przy piątku to rozumiem, że to jest ostatnia prosta. I już przez cały weekend nie będzie żadnych korków, będziesz sobie chillował w domu. Czy się mylę?
5: Tak, zaraz raczej będzie spokój, chillerka. W weekend Warszawy nie ma.
1: No właśnie, o to chodzi. Dlatego mamy, to jest ta przewaga, Kuba, że mamy w piątki program i właśnie możemy, wiesz, w takim moodzie być.
0: To prawda.
1: Mówić takie fajne rzeczy.
0: To prawda, tak. Dokładnie. Super.
5: Tak, od razu mój dzień.
1: No, także wspieramy cię w tym korku.
0: Cieszymy się. Jakbyś długo jechał, to dzwoń do nas często po prostu.
1: Tak. Miejmy nadzieję, że nie będziesz do 19 w tym korku, ale słuchaj, my tu do 19 jesteśmy.
0: Tak.
5: Może jeszcze na kolejną piosenkę zagłosujemy.
0: Wiesz, i jak coś, to możesz mieć też życzenia muzyczne, także wiesz.
1: Tak.
0: Także śmiało dzwoń do nas. Jakbyś miał coś, to dzwoń, my się postaramy spełnić takie życzenie.
1: Jak najbardziej. No. No to pozdrawiamy.
0: Trzymaj się w tych korkach.
1: Do następnego.
0: Trzymaj się.
1: Pa.
0: Hej.
1: Halo, dzień dobry.
0: Halo.
6: Halo, kampus.
0: Halo.
1: Siemano.
0: Siemano, co dla ciebie?
2: A co jest tak, nieważne, na dwójkę mi wpisz.
1: Na dwójkę?
0: No dobra.
1: Ale
0: no.
1: Dwójka jest taka stronnicza w tej parze, no dobra, dobra, dwójeczka.
0: Na razie wpisujemy właśnie.
2: Dwójka wygra, to szczególnie ma szansę.
1: No jeszcze nie zliczyłam głosów z SMS-u.
2: Dzisiaj jest ten mecz polski, to może na jakieś dwa utwory, jeden na przegranie, albo Kochana Polsko jest ten, jak macie to.
1: Kochana Polsko?
2: Nie, co ja mówię, nie. Nie ma szans, nie ma szans. To już dawajcie ten drugi. Nic się nie stało.
0: Nie.
2: Jakąś balladę.
0: Ale ty od razu tak pesymistycznie.
1: Nie, bo właśnie powiedział, że jeden po drugim, tak? Więc
0: aha,
1: jakby...
0: okej. Okay. W sumie no. To może być para. Ale jak obstawiasz mecz, Patrycjusz? Jak...
2: Wiesz, ja nie obstawiam, bo wynik jest już oczywisty, więc dzwonią trenera kolejnego. Oni się częściej zmieniają niż... nieważne.
1: Niż skarpetki.
2: No nie. Szkoda gadać. To w ogóle nawet Sejm jest lepszy, więc oglądanie Sejmu polecam.
0: Okej, okay,
1: tak,
0: odważne,
1: tam są duże emocje, ale słuchaj, no, ja też oglądałam niejednokrotnie. No dobra,
2: więc
1: dobra.
2: Jest dużo ciekawszy.
1: A czy, słuchaj, jakieś propozycje muzyczne jeszcze teraz, na początek?
2: Wiesz co, ja bym posłuchał Kabrioletów.
1: O, fajne, dobra.
0: Zapisujemy.
1: To podamy w takim razie.
0: Dobra,
1: to dzięki za głos.
0: Dzięki,
1: do usłyszenia. Pozdro.
0: No dobra, to zaraz przeczytamy wszystkie wasze SMS-y.
1: Tak, Andy się uaktywnił też w SMS-ach. Marta i Kuba, pozdro, fajnie, że jesteście on
0: Andy.
1: Friday, Andy.
0: Dobrze, to my wszystko zliczymy i zaraz do was wracamy z kolejnymi...
1: Tak, mamy dużo wiadomości, tak. Ale zagrajmy teraz.
0: Zagrajmy. Zagrajmy powietrze z angielskiego R.
1: Zagrajmy powietrze.
0: Tak. Dawaj. Bicep and Soar. Posłuchajmy.

atomową potasu. W kraju, w którym ludzie nienawidzą swoich rodaków. Pomoc dla niepełnosprawnych, a z moich podatków? Nie ma szans. Ciągle martwię się o młodych Polaków. Jedyny pomysł to się zabić lub spróbować na zachód. Chociaż w sumie nie, bo się bardzo boisz Arabów, boisz pedałów, boisz wrogów oraz swoich sąsiadów. Na szyi szubienice.

0: Na zdrowie.
1: Kończę i rzucam pocztówkę w obieg. Z pozdrowieniami, twój Fifi, pospolity człowiek. Na zdrowie.
2: 17.30, Kuba Woźny.
3: Serwis akademicki.
2: F-16 jest w Polsce od 20 lat. W Słubicach zatrzymano Ukraińca poszukiwanego przez Interpol. Izba Pamięci otrzymała dziś imię Wandy Traczyk-Stawskiej.
3: Wiadomości.
2: Mija 20 lat, odkąd do Polski trafiły pierwsze myśliwce F-16. W bazie Poznań-Krzesiny odbyły się uroczystości zarówno z tej okazji, jak i święta drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego zwycięskich powstańców wielkopolskich. W trakcie obchodów odznaczono i nagrodzono wybranych lotników. Na temat samolotu F-16 wypowiedział się jego pierwszy polski pilot, Rościsław Stepaniuk.
4: W momencie powrotu do kraju miałem ponad 300 godzin. Doszedłem do wniosku, że ten samolot daje mi całkowitą swobodę w powietrzu. Jeżeli kochałeś latać, kochałeś przestrzeń, nie bałeś się tego, to ten samolot dawał ci całkowitą swobodę. MiG-21, z którego się wywodziłem, miał bardzo dużo ograniczeń. F-16 nie miał ograniczeń w zasadzie. Jedynym, największym ograniczeniem był pilot.
2: Mówił pilot. Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Słubic w województwie lubuskim zatrzymali obywatela Ukrainy poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Nakaz aresztowania zleciły uzbeckie służby z Uzbekistanu. Obywatel Ukrainy został wylegitymowany podczas tymczasowej kontroli na moście granicznym w Słubicach w drodze do naszego kraju. 57-latek był poszukiwany za kradzieże. Czerwona nota Interpolu jest wydawana dla osób niebezpiecznych podejrzanych o popełnienie poważnych przestępstw albo skazanych prawomocnym wyrokiem, które uciekły za granicę i są poszukiwane w celu ekstradycji do kraju, w którym mają odpowiadać za swoje czyny. Izba Pamięci przy cmentarzu powstańców Warszawy otrzymała imię Wandy Traczyk-Stawskiej. Uroczyste nadanie imienia było połączone z odsłonięciem nowej nazwy izby, która powstała z inicjatywy uczestniczki powstania. W ten sposób miasto uhonorowało działania bohaterki na rzecz pamięci o ofiarach zrywu. Dzięki wieloletniej, pełnej oddania i determinacji pracy pani Wandy, pamięć o tych, którzy zginęli bez broni w piwnicach, na ulicach, w ruinach domów, została zachowana. Napisał w liście odczytanym przez swoją zastępczynię Rafał Trzaskowski. 2 października to dzień zakończenia Powstania Warszawskiego oraz Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. O 16.00 przywrócono ruch pociągów na odcinku Warszawa-Falenica-Otwock. Około 12.40 doszło do potrącenia pieszego na torach przez pociąg szybkiej kolei miejskiej relacji Pruszków-Otwock. Do godziny 18.00 obowiązuje wzajemne honorowanie biletów KMZ

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

0: Jaki Tuesday?
1: It's Friday.
0: It's Friday.
1: It's Friday. A w zasadzie to jest Six Days i DJ Shadow. I to jest pierwsza propozycja w drugiej parze od nas. Także zapraszamy do głosowania razem z Martą. 228 27 72 05 to jest numer do nas. I można też pisać 886 971 971.

0: Taki mocny, co to jest, saksofon na początek?
1: Tak. Ale będzie popa, jak pomyliliśmy oboje.
0: Ja pierwsze pomyślałam trąbka, ale chyba nie. The Man with the Red Face. I tutaj wykonawca, z racji, że ja z francuskim jestem, no, na bakier.
1: Garnier, nie mylić.
0: Jeśli ktoś umie powiedzieć to ładniej, to zapraszamy. Można to powiedzieć w telefonach. Ja chcę tylko powiedzieć, że nie ma piękniejszego saksofonu nigdzie i już prawdopodobnie nie będzie piękniejszego saksofonu niż wiesz gdzie?
1: O, z Laurent.
0: Laurent Garnier.
1: Laurent, widzimy.
0: Laurent, dzięki Otka. No, wiesz gdzie jest najpiękniejszy saksofon?
1: Gdzie?
0: W Carole's Whisper.
1: A, no, oczywiście, że tak.
0: Dobrze, odbierzmy telefon. Halo.
2: What's up, this is Wileci Clan, radio, 97.1.
0: Hello, Andy.
1: Welcome. Co u ciebie, Andy? I na co głosujesz?
2: Dobrze, pozdrawiam, może na Laurent Garnier.
1: A Laurent Garnier, okej, okay, dobrze. I teraz mamy czas na pozdrowienia.
2: Numer z lat 90. bardzo fajny, fajna elektronika, kiedyś dobrze grali, nie tylko teraz. No pozdrowionka, ciekawe czy Polonia w Chicago słucha, czy są ludzie z Oslo, chłopaki z Malucha, chyba Piaseczno, Max, Wiaczesław, wszystkich regularsów, no oczywiście dla was, piątek
0: dziękujemy.
2: Bez was, no nie będzie taki dobry nigdy,
1: już
2: to klasyka. Klasyka, piątek i jesteście.
0: No tak, tak się słyszało, że jesteśmy.
1: Tak to jest.
0: Tak, ale jeśli jesteście gdzieś w ciekawych zakątkach naszego globu, to piszcie, skąd słuchacie kampusa, bo właśnie, tak. No tak, Oslo, Holandia, tak jak napisałeś, UK, Polonia, Chicago, może gdzieś indziej? Może gdzieś jeszcze indziej? Bardzo jestem ciekawa. Ostatnio ktoś mi mówił, że właśnie, ale nie pamiętam teraz gdzie, ale było to bardzo dziwne miejsce, gdzie słuchał kampusa. Ale
1: kampusa
0: tyle dziwne, że zapomniałam.
1: Na całym świecie po prostu. Prawda, Andy?
2: Ja zawsze przypominam, kiedyś była taka sytuacja, chyba z Tajlandii, w każdym razie Azja, to też dość ciekawie, też z Azji zadzwonić do kampusa.
1: No,
2: niezbyt blisko,
1: ale no warto słuchać, prawda, no warto, więc bardzo dobrze.
2: No
0: tak,
2: i
0: jeśli...
2: co, może pojedziemy klasyką, pozdrowimy ludzi we Francji, jeśli jesteś we Francji, włącz sobie 97 Verbulen, jeśli jesteś w Niemczech, 97,1. Jeśli jesteś w Hiszpanii, no Venta jest 7,1. Jeśli jesteś w Holandii, Zeiwe, Neichenter, 1. Jeżeli we Włoszech, no Vanta 7,1. Jeśli w Japonii, Juju, Nana, Ten, Ichi. A jeżeli na Węgrzech, Kirenzwen, Het, Eges, Eć. Tak to jest właśnie.
0: Tak, poszło wszystko dobrze.
1: Mamy to.
0: Rytuał został odprawiony. Zostaliście wszyscy zaklęci teraz.
2: Ciekawe, kto po mnie zadzwoni. Naprawdę dzwońcie nawet i z Chicago. Nie ma problemu, odbierzemy.
1: No i dobrze, klasa światowa. Bardzo ci dziękujemy. Mam nadzieję, że się słyszymy jeszcze.
2: Dzięki, będę dzwonił.
0: Dzięki, na razie. Hej. I halo, dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
3: Cześć, z tej strony Kacper.
1: Cześć, Kacper.
3: Ja bym chciał pozdrowić cały front anty-Andy-owy. Pozdrawiam was i trzymajcie się wszyscy. I mam takie pytanie, co jest poza DJ-em Shadowem?
0: Poza DJ-em Shadowem jest Laurent Garnier.
1: The man with the red face.
3: Nie, no to DJ Shadow i najlepsze wspomnienia z gry w Need for Speeda. Trzymajcie się ciepło i pozdrawiam cały front anty-Andy.
0: Okay.
1: Nie wiemy jeszcze, jak się do tego
0: stosunkować. Ale dobra,
1: trzymaj
0: się. Pozdrowienia poszły, no, co mam ci powiedzieć.
1: Trzymaj się. Hej, Kacper.
3: Cześć.
0: Pa. Powtórzcie, gdzie ten saksofon najlepszy, proszę. To w klasyku, w Carole's Whispers.
1: Tak jest.
0: George'a Michaela. mówię o tym właśnie numerze.
1: O tym właśnie numerze.
0: Nic wiecie, nadzwyczajnego.
1: Tak, Laurent, dostaliśmy przypominajkę.
0: Jeszcze czytam wasze propozycje. WhatsAppowe. Właśnie, widzimy, musimy poustawiać tutaj to, wstawić do playlisty, bo mamy już kilka co najmniej, ale jeśli macie jakieś numery, jakieś piosenki, które chcielibyście usłyszeć dzisiaj do godziny 19 w Radio Campus, to podsyłajcie. Pozdrowienia.
1: Mamy z Niderlandów. Niderlandów. Jak mnie mam, tak
0: ale
1: jest.
0: Ale miło było usłyszeć Andiego i na jedyneczkę oczywiście zapisujemy.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo, dzień dobry.

0: emocje, no.
1: Dzięki,
2: dzięki
1: bardzo.
2: A na co głosujecie? Aha, bo możecie strzelić,
3: nie wiemy,
2: po prostu.
3: Dobra, dajmy dwie jedynki, niech będą i tyle.
1: Dobra, dobra, to głosujecie na Six Days DJ Shadowa, także super.
2: No i pozdro.
1: Dzięki bardzo.
2: Pa.
1: Trzymajcie się, hej.
2: No, dobrze, zapisujemy. Próbuję tutaj skrupulatnie to wszystko policzyć.
1: Tak.
2: A my może rozstrzygnijmy poprzednią parę.
1: No możemy.
2: Dosyć to było łatwe, ja tutaj nie miałam za dużo roboty.
1: To prawda.
2: To było lekka stronnicza.
1: Zazwyczaj Marta liczy na palcach, ale teraz nie musiała nawet, bo w sumie kartka sama pokazała.
2: No i po co? No i po co takie oczernianie?
1: To nie, że żadne oczernianie, to w ogóle wiesz.
2: No. Ale to prawda, liczę na palcach, no. A tutaj było...
1: Jak Marcie brakuje palców, tak, to ja pożyczam swoje. Tak. I wtedy liczymy na cztery ręce.
2: No a jak?
1: No, jak żyć, Marta? Jak żyć?
2: Jak żyć, WWA? Jak żyć? Bałagana.

Obie kreski na teście powiedziały ci wreszcie, to te obawy, co podczas jawy i pojawiały się we śnie. Piątkę to sobie wpisać, na dwa wózki nawet nie będzie. I ja

0: Chcemy się smucić, tylko jeździć na wakacje. Gotowy na porażkę, chyba jestem emo sapiens. Nie wychylałem w szkole.
1: Tęsknimy za wakacjami, zdecydowanie.
2: O, tak.
1: Tęsknimy za wakacjami, tak jak Holak i Lordofon. To na jedyneczce od nas. 228277205 to jest numer do nas, możecie pod niego dzwonić.
3: Zimny wiatr podwiewa mi mój gadzi mózżek. Powietrze pachnie jak lodówka w obcym domu. Łatwo uwierzyć, że ten cały legendarny.
1: No albo SMS-ki i WhatsAppy 886-971-971. To również numer kontaktu z nami.
3: Jak debil mogę chodzić uśmiechnięty wciąż.
1: Emo Sapiens, Holak i Lordofon to jest jedyneczka od nas w tej parze.

0: Skrillex, Missy Elliott i Mr. Oizo. To dwójeczka w tej parze, tak bym powiedziała, daleko od jedynki. Głosujcie na dwójkę, jeśli chcecie usłyszeć ten numer w całości. 228277205 to numer telefoniczny lub 886971971 to SMS-y i WhatsAppy. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: cześć.
2: Dzień dobry. Co? Z kim mamy przyjemność?
3: To przedstawiacie się dzieci? Panna, Marta i Mateusz.
2: Jeszcze raz poprosimy imiona, bo nie usłyszałem.
0: Tak, troszeczkę nam przerywa.
3: Wanda, Marcel i Mateusz.
0: Wanda, Marcel i Mateusz.
2: O, dobra, mamy wszystko.
0: Witamy was wszystkich na antenie. No co głosujecie?
3: No, mamy trzy dwójki.
0: Na dwójeczkę, dobrze.
2: Trzy dwójki.
0: Czyli jednak na Skrillex, no, dobra, zapisujemy.
2: A takie cięższe brzmienia macie
0: takie,
2: tam.
0: Znaczy cięższe. Takie bardziej, wiecie, piątkowe.
2: Bardziej piątkowe.
3: Po tatusiu, tak, po tatusiu.
2: Okej, zgoda w aucie.
0: A co robicie fajnego w piątek?
3: Dzisiaj dowracamy z dużego sklepu na L.
2: Aha, okej.
3: I może zagramy w jakąś planszówkę, ale nie wiemy.
0: O, bardzo fajnie.
2: Planszówka, okej. Okay. A jak już miałaby być planszówka, to która?
3: No, ostatnio wyszedł remaster Wiedźmin i chyba Wiedźmin będzie, to?
0: O, słyszę tam głosy entuzjazmu. Chyba Wiedźmin będzie.
2: No właśnie, ostatnio widziałem już takie memy, że jakby powody zostania w domu o tej porze roku, że jedni biorą L4, a drudzy biorą urlop na remaster Wiedźmina.
0: I to na GTA jeszcze. Ale to w listopadzie.
2: Tak, w listopadzie. Okej, okay, czyli gamerska rodzina z was. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
3: No, ale
0: nie to
3: jest
0: super. Brzmi to super.
2: Słyszymy entuzjazm. Drogi tato Mateuszu, chyba nie odpędziesz się dzisiaj od planszówek.
0: No i dobrze. Do udanego wieczoru w takim razie i całego weekendu.
2: Trzymamy kciuki, żeby wam się dobrze grało.
0: Dzięki.
2: Trzymajcie się. Hej, hej.
0: Pa, pa.
2: Ale tam był okrzyk niesamowity.
0: Ja bardzo się naładowałam energią.
2: Widzę właśnie.
0: Zaraz tam dąb płynie. Halo, halo.
4: Siemanko.
0: Siemanko.
2: Co dla ciebie? Z kim mamy...
5: Jasi Kacper.
2: Co dla was, panowie?
4: Tam na dwójce była Missy Elliott, tak?
0: Dokładnie tak.
2: Tak.
4: A na jedynce?
2: Na jedynce było Emo Sapiens, Holak i Lordofon.
4: No to nie, no zdecydowanie Missy Elliott.
0: No Missy Elliott, dobrze, tak,
2: dobrze,
0: żem czuła.
2: Zapisujemy sobie.
5: Jedynka.
0: O, tutaj jedynka, no i...
2: Jednak.
0: No i dobrze,
2: jednak,
0: no tutaj demokrację mamy. Oczywiście. A gdzie jesteście? Co robicie?
5: Właśnie wracamy z mojego basenu Legia.
2: Z basenu Legia.
5: Stadion Legii.
2: No okej.
5: Okay. Stadion Legii.
2: Dobra, i jaki...
5: Stadion Legii.
6: Już trzy razy.
2: Dobrze, dobrze.
0: Zaraz, gdzie to było? Gdzie był ten basen?
2: Jesteśmy upewnieni, gdzie jesteście.
0: Jeszcze raz. Nie, dobrze.
2: Jesteśmy upewnieni, a powiedz nam jeszcze tak na szybko, jaki jest twój ulubiony styl, bo to jest ważne. Styl pływacki oczywiście.
4: Jaś, do ciebie pytanie.
2: No.
4: Jaki jest twój ulubiony styl pływacki?
5: Żabka i na plecach.
2: Żabka i na plecach.
0: Ja na przykład nie umiem w żaden z tych stylów. Tak więc, bo nie umiem pływać.
2: A.
0: Więc Jaś, masz przewagę już.
2: Masz przewagę. Wygrałbyś z Martą Jaś na zawodach.
0: Tak.
5: Tak. Wow, nawet nie wiedziałem, że teraz Legii jeździ ten traktor.
0: Traktor czy Legii jest.
2: Okej.
0: Okay. Dziękujemy
2: Legia
0: za informację.
2: Ma pełną dzisiaj
0: informacje drogowe prosto do Jasia.
2: Bardzo wam dziękujemy.
0: Dzięki za telefon.
2: Trzymajcie się, na razie.
0: Miłego wieczoru.
2: Hej, hej.
4: Jedziecie w pala Legii, bo tu się korkuje i w ogóle jakiś koncert chyba jest i jeszcze coś tam na lepszej Legii. Nie jedźcie tu.
2: A, nie jedźcie. Nie polecamy. Nie polecamy.
4: Nie.
2: Zaś w korku dzisiaj. Bardzo dobrze, bardzo dziękujemy. Dzięki za info.
4: No, dobra, to trzymajcie miłego weekendu, się.
0: Miłego również dla was. Pa!
5: Zajdźcie do zdjęcie.
2: Już nie wiemy.
0: Nie wiemy co, ale tak, ale buja.
2: Tak.
0: Halo, halo, halo, witamy halo. Ponownie.
1: Siemanko, uwaga, rymowanka. Od wielu lat współtworzył swoimi wejściami live show Andy Nader, więc na miękko biorę to, jak się pulta. Hater.
2: Okej. No dobra.
0: No dobrze, ale tutaj Andy, wiesz, wszystko przekształcić to negatywne emocje w pozytywne.

0: problem tej osoby. Ja na przykład wolę zadzwonić, porośmieszać, pozdrawiać. A niektórzy wolą hejtować. Także zastanówcie się dobrze, co jest lepsze w życiu.
1: No i tak, tak. Ja bardzo doceniam twoje rymowanki i twoje solo show, więc tak, wiesz.
2: Tak, tak.
1: Wszystko
2: tak.
1: Jest git. Dobrze, na co w tej parze?
2: Właśnie.
0: To jest, co tu było?
2: Tu było tak, Emo Sapiens, Holak i Lordofon albo Ratata, Skrillex i Missy Elliott.
0: Chyba na Skrillexa, no wiecie, to już jest po około 20 lat, jak ten show jest na antenie i no naprawdę, ja już przeżyłem tyle ekip. Kiedyś dzwonili, była taka ekipa, część ludzi przestała, część dzwoni. Ze starej ekipy to jest Max i ja chyba tylko, tak naprawdę.
1: Że od 20 lat dzwonicie? Niesamowite.
0: Także wiesz, także takie coś, no myślę, że tak, no nie wiem, czy równiutko, ale to jest między 15,
1: i razy drzwi.
0: Między 15 a 20 właśnie zachęcam Maxa, żeby zadzwonił, zweryfikował. Jakby się dało, to może byśmy puścili Mighty Dub Cut Magic Carpet Ride albo coś takiego, co bym nawet może zarymował.
1: No dajesz.
0: You and me, baby, ain't nothing but memos, so let's
2: no, okay.
0: Do it like they do.
2: Wiemy.
1: Nawet zaśpiewałeś, no.
0: To jest Bloodhound Gang. Jeśli chcecie, do piątku idealnie pasuje. Pozdrawiam wszystkich pozytywnych ludzi, którzy naprawdę
2: również
0: są dobrze i nie hejtują. Love and hate. Wybierasz ty.
1: Love and peace.
2: Dzięki, Andy.
1: Dzięki, Andy. Trzymaj
0: się. Dziś, jak prowadzicie, jest zawsze mega. Piątki klasyka z wami. No i cóż, adios, amigo.
1: Adios.
2: Adios.
1: Pa.
2: Do usłyszenia, hej.
1: Widzę, że dzwonicie nie na ten numer, co trzeba, bo numer 886-971-971 to numer SMS-owy, a ten tutaj telefoniczny to 228277205, także będzie zaraz okazja, żeby do nas zadzwonić. A my
2: tak
1: co?
2: My rozstrzygniemy. Tak. My rozstrzygniemy. Dzisiaj niby jest piąty dzień, ale mamy Six Days.
1: Tak,
2: DJ Shadow to był zwycięzca poprzedniej pary.
1: Posłuchajmy.

0: na to, że to jest para od was.
1: Grzegorza.
0: Od Grzegorza.
1: Pozdro
0: konkretnie.
1: Grzegorz.
0: Pozdro Grzegorz, zrobiłeś nam parę. Pass is on the knife na jedyneczce. Dwa, dwa, osiem, dwa, siedem, siedem, dwa, zero, pięć. To jest numer, pod który możecie do nas dzwonić. Alternator.
1: Dwójeczka to Sorry I'm Late.
0: I nie uwierzycie, ona też jest od Grzegorza.
1: Dokładnie tak. I kolektyw Tarmstrasse. Tam w poprzednim numerze jest, że tutaj podmiot liryczny zakochał się w twoim bracie. To mogłoby tutaj być na dwójce Zdechły Osa i Zakochałem się w twojej matce. Ale już nie chciałam zmieniać. Nie chciałam już zmieniać tutaj propozycji Grzegorza.
0: Ale ty masz dzisiaj.
1: No.
0: Passe.
1: 228 27 7205 to numer telefoniczny lub 886 971 971.
0: SMS-y. WhatsAppy.
1: Tak.
0: I to wszystko od Grzegorza.
1: Na WhatsAppie można też wysyłać zdjęcia i głosówki. Zapraszamy
0: można.
1: Serdecznie.
0: Słuchamy. Słuchamy i odbieramy.
1: Halo.
2: Halo, udało nam się dodzwonić. Cudownie spełniam marzenie swoich dzieci, żeby się do was
0: dodzwonić. Czyli pierwszy raz, cześć. Tak?
2: Pierwszy raz z Czekami, ja już dzwoniłem panie.
0: No to dobrze, to z kim mamy przyjemność? Proszę się nam przedstawić.
2: Z Michałem i... Olek i Marysia, tak?
0: Olek i Marysia.
1: No to witamy was serdecznie w kampusie. To jest naprawdę bardzo fajne miejsce. Tak. Zaglądajcie tutaj częściej.
0: To teraz tak. Michale, Olku i... Super. Michale, Olku i Marysiu, na co głosujecie?
2: Na The Night, jedyneczkę. Marysia? Jedynka? No to powiedz.
0: Tak, tak.
1: Tak, dobrze.
0: Dobra.
2: Olek, na jedynkę? Tak.
1: Dobra. Trzy głosy na jedynkę.
0: Słyszeliśmy wszystkich, także zaliczamy. Bardzo dobrze. Gdzie zmierzacie?
1: Właśnie, gdzie jesteście taką fajną ekipą?
2: Zmierzamy do domu, bo wyprowadziliśmy się z Warszawy pod Warszawę i mieszkamy teraz na wsi, w lesie i jest cudownie.
1: Ale mega.
0: No to super.
1: A dzisiaj piękny wieczór się zapowiada. Tak w sensie pogodowo.
2: No, dokładnie tak.
0: Okej.
2: Okay. Tak, grzyby i w ogóle tak cudownie.
1: Ja słyszałam, że właśnie dużo grzybów jest, chociaż ja byłam, co prawda nie tutaj pod Warszawą, ani nie w Warszawie i nie było za bardzo grzybów, ale może po prostu miałam złe miejsce. Mogło tak być.
0: No dobra.
1: I nie byłam rano.
2: Koło Radzymina jest mnóstwo, może się potknąć o grzyby.
1: No.
0: Koło Radzymina? Dobra, to takie, ale to wiesz, zaraz...
1: Nie można się tym chwalić
0: właśnie,
1: za bardzo.
0: Właśnie, zdradziłeś miejscówkę.
2: Sekretnej miejscówki nie zdradziłem.
1: To jest tam pewnie dużo.
2: Sekretną miejscówkę.
0: Wiesz, jakby zobaczył nagle dużo ludzi w okolicach Radzymina, no to...
1: O, słuchacie kampusa.
0: To prawdopodobnie to przez nas niestety,
2: to
0: także... Także...
2: To żywionka serdeczna za was.
0: Okej, okay, no to dziękuję.
1: Pozdro, również dla was miłego wieczoru i miłego weekendu.
0: I udanych grzybów.
1: Tak.
0: Trzymajcie się.
1: Pa, dzięki.
0: Fajnie. Dobrze.
1: Głosy tutaj.
0: Zbieramy.
1: Jedyneczka w ciemno.
0: Tak.
1: Na jedyneczkę. No dobrze, no czyli tutaj znowu tak dzisiaj dosyć polaryzująco są te pary, albo w jedną, albo w drugą.
0: Tak jest.
1: Szkoda, że nie można w radiu obejrzeć teledysku pierwszej propozycji. Ale mnie, słuchaczu, teraz zaintrygowałeś.
0: To prawda.
1: Zaraz sobie obejrzę.
0: Zaraz sobie odpalimy i będziemy słuchać.
1: Ale szkoda, to prawda, że no... Też żałuję, że jeszcze nie ma takich funkcji, że w radiu wiesz, nie można się ze słuchaczami podzielić czymś, jakimś takim obrazem. Chociaż dobra, może nie, bo to by zaburzyło całą magię.
0: Nie, dobra. Tak,
1: nie
0: moglibyśmy być na YouTubie w teorii, ale...
1: Nie. No dobrze, w takim razie...
0: A w ogóle to jeszcze taka uwaga, bo widzimy, że ktoś do nas próbuje się dzwonić pod 886-971-971. To jest nieprawidłowy numer. Żeby się do nas dodzwonić, należy dzwonić pod 228 27 72 05. Także...
1: Liczę na to, że kiedyś nauczysz się na pamięć tego numeru, się nauczysz na pamięć.
0: A, bo ja... Tak, ale to widzisz i ty zdradzasz
1: teraz.
0: Kuba
1: ma zawsze kartkę.
0: Ja mam zawsze kartkę. Uwaga, dowód.
1: Fajna ASMR.
0: Ja sobie zapisuję, ale ja robię notatki, to nie tak, że o.
1: Dobra. Halo, dzień dobry.
3: Cześć, Wojtek z tej strony.
1: Cześć,
3: właśnie
1: Wojtek.
3: Wracam a propos grzybów.
1: No.
3: Właśnie wracam. muszę się wam pożalić, bo miałem takie miejsce na Rydze, 40 km od Warszawy. I właśnie mnie dzisiaj pani uświadomiła, że to jest jej działka, więc niepyszny, zawinąłem się. Nawet nie wiem, czy ona wie, że ma taki skarb na działce, wydaje mi się, że nie.
1: Ale to była jakaś nieprzyjemna sytuacja, czy kulturalnie cię poprosiła?
3: Ona była taka, trochę taka asertywna, bym powiedział, ale ja załagodziłem sytuację, no nie jestem człowiekiem konfliktowym, też nie zamierzam tam... Ona mi się zwierzyła, że ktoś poprzednio tam zupełnie ją źle potraktował, jak coś takiego powiedziała. No ja wierzyłem na to, że to jest jej działka, no trudno, odpuściłem. Pojechałem na drugie miejsce, wracam z czterema prawdziwcami, dwoma rydzami, ale jest zatrzęsienie maślaków i kozlarzy, jak ktoś lubi.
1: No to też fajne. To takie klasyki, no ale no wiesz, ty byś chciał rydza od razu. No, dwa rydze to też...
3: Ale wiecie co, rydze na maśle... To jest
1: no,
3: to,
1: wiem.
0: Lepszy ryc niż nic.
1: Ja bardzo lubię na przykład, znaczy lubiłam, teraz dawno nie jadłam, kanie. Taką usmażoną na patelni, jak wiesz, jak schabowy.
0: Tak,
1: no.
3: Kanie jest też zatrzęsienie. Tutaj, nie wiem, powiat grudziński na przykład, jak ktoś ma chwilkę, nie chce wsiądzie w łukawkę, wysiądzie na dowolnej łące i kanie jest po prostu od zatrzęsienia.
1: No, a weekend teraz chyba jeszcze ładny ma być, z tego co wiem, więc a może to ostatni dzwonek. Żeby tak...
3: Jutro przynajmniej tak.
1: No, żeby pojechać.
3: Jeśli chodzi o parę, to na jedynkę głosuję.
0: O, właśnie, dobrze. Bo my tu o grzybach.
1: Bo my tu o grzybach i o rybach.
0: My tu o grzybach. No dobrze, a Wojtku, bo ty nam już wspomniałeś, zdradziłeś tyle tipów, gdzie jeździć na grzyby. Ja bym ci to nawet chciał jakoś wynagrodzić, więc może masz jakieś życzenie muzyczne, które chciałbyś spełnić dzisiaj. Posłuchać czegoś w trakcie alternatora.
3: To jest trudny temat, bo ja mam bardzo zróżnicowane gusta muzyczne.
0: Pierwsze, co ci przychodzi do głowy, wiesz, spróbujemy spełnić.
3: Wiesz co, a macie ten wall, ten kawałek ze słoniami?
0: Kawałek ze słoniami?
1: Ze słoniami? Jakbyś mógł doprecyzować?
3: No, taki tam, nie pamiętam, jak się to nazywa dokładnie, ten wall, wykonawca.
0: Ten wall.
3: Tak jakby 10 ścian.
0: Aha.
1: Okej.
3: Okay. Najsłynniejszy kawałek taki z takim
1: wodującym
3: trąbę słonia.
1: No dobra,
0: będziemy,
1: sprawdzimy
0: to. Będziemy słuchać w takim razie.
1: No dobrze.
3: Dobra, wydaje mi się, że powinniście to mieć na gdzieś tam zagrzebane w playlistie, ale...
0: Dobrze, słuchacze znają naszą playlistę lepiej niż my, także bardzo dobrze.
3: A jak nie, to coś fisza może być, na przykład... Nawiązujące do mojego już prawie skórego wieku, okej, boomer, chociaż to długi kawałek, nie wiem, czy dacie radę.
1: No, czy damy radę, zobaczymy, postaramy się.
0: Trzymaj się.
1: Hej. Pa!
0: Mega. Mega fajnie.
1: Mega fajnie, tylko kończy nam się trochę czas, ale odbierzmy telefon, a
0: tak,
1: co?
0: Halo.
4: Cześć, tu Radek.
0: Cześć,
1: siemano,
0: Radek.
4: Ten kawałek nazywa się Walk with Elephant.
0: Walk with Elephants, no i
1: Radek
0: sobie.
1: Dobrze, no to zaraz tutaj, co mnie nawet już mógłbyś sprawdzić, czy mamy tutaj ten kawałek, proszę
0: już
1: bardzo.
0: Mógłbym sprawdzić, Marta, jak ty mnie ustawiasz dziś.
4: Kanie pojawiły się na drodze do Kozienic.
1: Kanie?
4: Tak, pojawiły się na drodze do Kozienic.
1: No dobrze, czyli następny spot tutaj sobie zapisuję, dobra, gdzie na kanie. Dobra, a ty w pracy? Bo tak mam cię, wiesz, Radek z taksi zapisanego, tak podejrzewam, że z pracy.
4: Tak, do jakiejś 12, jakoś tak.
1: No do 12 w piątek? Krótki kurs.
4: No jest piątek, piątunio, więc coś tam się dzieje, nie? Ja
1: no.
4: Tam cały czas jestem w drodze, to mnie bardzo cieszy.
0: A to nie jest tak, że dzisiaj masz kibiców? Na
1: może
0: mecz
1: tak być, może
0: jadących?
4: Tak, ja staram się omijać ten stadion, bo zazwyczaj jak są ci kibice, to oni, jeśli przyjeżdżają skądś, to fotele mają blisko, to jest za duże zamieszanie, nie?
0: Aha, i pewnie ciężko wyjechać.
4: 15-20 minut to po prostu jest tak pum i nagle wszystko zbyt.
1: Dobra, a gdybyś miał tak, jak oceniasz pasażerów różnych maści, to jakby kibicom ile byś dał w skali od 1 do 10? Że 10 to super pasażer, a 1 to bardzo zły.
4: Ale komu?
1: Kibicą, jak ich wozisz.
4: Wiesz, to zależy od kibiców, ale to zależy od kibiców. Dawno w ogóle nie wiozłem żadnych kibiców.
1: Nie było, no dobra. To takie uproszczenie poczynić. No dobrze. To...
4: Więc nie. Nie, no to... Zależy, czy wygrali mecz, czy przegrali, czy to...
0: Właśnie,
1: trzeba gwiazdkę zrobić.
4: Jakim są nastroi, nie?
0: Właśnie, tak. Coś tak czułem, że tak powiesz właśnie.
1: Dyplomatycznie,
4: Radek. To są pasażerowie, którzy jadą do pracy.
0: Okej, to ciekawe.
1: Czyli im taka mocna dwójka.
4: Tak.
0: A powiedz mi, Radku, czy ty już głosowałeś?
1: Tak, na jedynkę było.
0: Tak, okej, przepraszam, dobra, z tego wszystkiego po prostu ustalone. Się zamotałem. No nic, to dziękujemy ci za podpowiedź z piosenką i trzymaj się.
1: Czyli nie głosowałeś, to ja tutaj źle powiedziałam.
0: No właśnie.
1: A no dobrze, przepraszam.
0: To mamy tak, Pass is on, The Knife, albo Sorry I'm Late, Collective, Tourmaster...
1: Tourmstrasse.
0: Właśnie.
4: Sorry I'm late. Niczego nie znam, ale tak.
1: Ciemno.
4: Tak.
1: No i dobrze.
0: Dobra. To zapisujemy w takim wypadku. No to szerokości.
1: Szerokości, dziena.
0: Trzymaj się. Hej.
1: Pozdro.
0: Fajnie. To teraz czas na zwycięzcę.
1: Tak. No i tu tak. Nie ma żadnych zaskoczeń.
0: Nie ma?
1: No nie ma. To zdecydowaną przewagą. Ratata, Skrillex, Missy Elliott i Mr. Oizo.
0: Ale to nie był ten akcent, co był na
1: to ja, a to jak?

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
3: Reklama.
4: 18.30, Kuba Woźny.
5: Serwis akademicki.
4: Kłebo na FIDE otrzymał medal za zasługi dla kultury. Kamil Stoch doradcą w PZN-ie. Za niespełna 2 godziny Dziki Warszawa zmierzą się z Czarnymi Słupsk.
5: Wiadomości.
4: Kłebo na FIDE został odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis podczas 8. edycji kampanii z okazji Dnia Polskiej Muzyki. To pierwszy w historii przypadek uhonorowania tym odznaczeniem artysty hip-hopowego. Raper został doceniony zarówno za działalność solową, jak i za współpracę z Taco Hemingwayem w ramach projektu Taco na FIDE. Oprócz niego to samo wyróżnienie otrzymali muzycy zespołu Mysłowic, Kasia Kowalska i Anita Lipnicka. Złotymi medalami odznaczono Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza. Kamil Stoch będzie doradcą zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. Rozmowy pomiędzy związkiem a zdobywcą 3 złotych medali olimpijskich i 2-krotnym mistrzem świata w skokach narciarskich trwały od 3 miesięcy. Nasz zawodnik stwierdził, że był zaskoczony propozycją i dlatego potrzebował czasu na zastanowienie. Jak powiedział, związek chce mieć u siebie osobę, która doskonale rozumie problemy zawodników, ale też świetnie ich zna. Prezes PZN Apoloniusz Steiner zapewnił o entuzjastycznym nastawieniu zawodników i trenera kadry Macieja Maciusiaka. Dziki Warszawa zagrają dziś mecz w ramach pierwszej kolejki Polskiej Ligi Koszykówki. Spotkanie z Treflem Sopot zacznie się o 20.15 w Ergo Arenie w Sopocie. Zawodnicy z Warszawy postawią na swoją charakterystyczną defensywę. W słupskiej hali Gryfia trwa właśnie spotkanie koszykarskiej Legii z Czarnymi Słupsk. Dziś na Stadionie Narodowym Polska zagra mecz z Rumunią w ramach 3. kolejki Ligi Narodów UEFA. Do 20.45 wjazd na Saską Kępę jest możliwy wyłącznie dla pojazdów z identyfikatorami SK, taksówek jednośladów i autobusów komunikacji miejskiej. Do 1 w nocy kibice mający bilety, zaproszenia albo akredytację UEFA mogą bezpłatnie korzystać z warszawskiego transportu publicznego.
6: Radio Campus. Same sztosy.
7: No to z okazji otrzymania orderu Kłebo na FIDE.
8: Wielka gratulacja.
7: Maciara.
9: Wow.

0: 알았어, 얘도 내줄까? 아, 그래도 ostatnia para w tym alternatorze. 모두 people, 이제 prodigy. To numer, pod który możecie dzwonić i porozmawiać z nami dzisiaj po raz ostatni.
1: Po raz ostatni w tym tygodniu.
0: No tak. Lub 886-971-971 na SMS-ach, w SMS-ach i na WhatsAppie. Alternator.

0: No, to nie zdążyliśmy.
1: Nie zdążyliśmy tutaj było dużo telefonów.
0: Zakończyliśmy wczoraj, ale może.
1: Dobra, jest. Halo, dzień dobry, halo. Radio Campus.
2: Cześć, tutaj znowu Ignacy.
0: Cześć, Ignacy.
2: Przeprosić, bo stałem w korku i byłem bardzo zły i użyłem bardzo brzydkiego słowa. Ja przepraszam mamy, taty i wszystkich słuchaczy, ja taki nie jestem na co dzień. Dzień dobry mówię, wszystko to najlepsze.
1: Dzień dobry na klatce mówi, ale do. Kiedy, w sensie, że za kierownicą użyłeś?
2: Za kierownicą
1: nakiechałem
2: i mówiłem o tym w Warszawie w korku, dalej stoję w korku i byłem sfrustrowany. Wszystko się wyraziłem, ja taki nie jestem.
1: Słuchaj, ja cię rozgrzeszam.
0: My wiemy, tak, rozgrzeszamy.
1: Idź w pokoju.
0: Dobrze, że najważniejsze, wiesz, mama mi zawsze mówiła, że najgorsze, co można zrobić, to kłamać. Ty nie kłamałeś, więc tak,
1: jesteś
0: doceniamy.
1: Szczery.
0: Doceniamy, to cię uratowało.
2: Dalej stoję w korku, ale wszystko przemyślałem.
1: No i bardzo dobrze, to jest czas na refleksję.
0: To jest czas na przemyślenia, zdecydowanie tak. A Ignacy, powiedz, co dla ciebie?
2: Dla mnie będzie dwójeczka.
0: Dwójeczka, dobra.
1: Jason Status, dobra, zapisane. Ale to, słuchaj, to przecież ty dzwoniłeś chyba po 17 było i ty dalej w tym korku?
2: Widzisz, taka jest ta Warszawa.
1: Yeah.
2: Była w korku.
0: Jak tu żyć?
1: No dobra, no to ja bardzo współczuję i niewykluczone, że też do tego korka za niedługo dołączę, także...
0: Ja słyszę,
2: że w home office tylko i w domu, polecam.
1: No to by było super, nie?
0: My nie możemy tak robić, wiesz, musimy to przyjść.
1: No.
2: Także służba, to i połączenia z domu, audycja z domu.
0: Może
1: ciekawe, jak to było w
0: czasach COVID-ach tak chyba było,
1: nie, no,
0: natomiast...
1: Nie, było tak.
0: Nie no, by coś tam takie.
1: Dobra.
0: Mageradia była.
1: No to życzę ci więcej pracy zdalnej, bo wiesz, w piątki to tak idealnie właśnie by było i dużo osób tak robi, że już sobie zostaje w domu.
0: Tak jest.
1: Na home office. No.
0: Dokładnie tak. No nic, życzymy powodzenia w tym korku, ale miej się na baczności. Czuwamy, w razie czego. Jeszcze
2: też
0: przez
2: będę
0: chwilę.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Trzymaj się, hej.
1: Pa, pa. Halo, dzień dobry.
3: Siemanko, cześć, Janek z tej strony.
1: Siemanko, Janek. Na co głosujesz?
3: Dla mnie Prodigy.
0: Prodigy,
1: dobra, zapisuję. I gdzie jesteś ten piątkowy wieczór?
3: No, ja z kolei wracam z Nowego Sącza dzisiaj, więc dopiero się wbijam w warszawskie korki, cudowne.
1: A co tam robiłeś? Prawie w górę.
3: Mam tam rodzinę. Korzystam, piękna pogoda, zebrałem jeszcze kilka maślaków rano. Super.
1: Temat grzybów się pojawia znowu.
0: Utrzymuje się.
1: Czyli to jest jednak znak.
0: I dobra, i teraz pytanie, co z tych maślaków powstanie?
3: Myślę, że sos do mięsa.
0: Aha, okej, dobra, to brzmi dobrze.
3: Ale będziemy improwizować, no.
0: Okej, czyli moje ulubione danie w kuchni, improwizacja.
1: Improwizacja.
0: Tak jest.
1: Bardzo mi się kojarzy z grzybami taki zapach, jak się jest na tych grzybach i później się suszy te grzyby na takich tych suszarkach piętrowych.
0: Mm-hmm.
1: Tak wtedy
0: jest, tak,
1: w całym domu tak pachniało.
0: Tak.
1: No.
3: Dokładnie, z tego potem powstają pyszne wigilijne potrawy.
1: Tak, dokładnie, do grzybowej.
0: Tak jest.
1: A już niedługo.
0: Ja się człowiek rozmarzył.
1: No, teraz październik, wszystkich świętych, no i znowu święta.
0: I znowu
1: no i tak
0: nowy
1: to leci,
0: rok.
1: No, Janeczku, tak to leci.
0: I zaraz znowu lato.
3: Tylko do żyjka, za chwilę na groby.
1: Tak,
0: no wiadomo.
3: Za chwilę znowu kukurydza będzie rosła.
0: Otóż to. Dzięki bardzo, trzymaj się.
1: Dzięki Janek, po dzwoni drugi Janek.
3: Się, hej.
1: Niesamowite, dzwoni drugi Janek i tak
0: nie
1: samo,
0: wiem,
1: tak dosłownie tak samo. Dobrze, halo, dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry, zwołuję się do Radia Campu.
1: Jak najbardziej.
0: Tak.
4: Skąd widzieliście, że drugi Janek dzwoni?
0: A, bo mamy cię zapisanego już.
1: No nie, no mamy swoje tutaj, wiesz.
0: A, żartowałem.
1: Tajne informacje.
0: Zgadywaliśmy.
4: Dla mnie też będzie jedyneczka.
0: Dobrze, zapisujemy jedyneczkę.
1: Zapisane.
0: W takim razie. Co u ciebie, Janku?
1: Właśnie.
0: Czy ty też zbierałeś dzisiaj maślaki i może wracasz z Nowego Sączu?
1: Na pewno. To ten sam Janek.
4: Nie wracam z Nowego Sącza i zbierałem sobie maślaków dzisiaj, ale byłem sobie właśnie na piłeczku z kolegą.
0: Aha.
1: Mega fajna rzecz.
4: Więc to było fajnie, bardzo fajny tutaj był ten. Fajnie wiecie o to prodzić, jak się do auta, więc na pewno na to głosuję, mimo że lubię takie pasy jak ta druga opcja.
0: Okej,
1: okay. No,
0: czyli trochę
1: taka...
0: się musiałeś przełamać.
1: No. Właśnie ta para jest taka trudna, się wylosowała. Ja bym nie wiedziała, na co zagłosować. No dobra, ale jednak The Prodigy. Dobrze, no to zobaczymy, co wygra. Także towarzysz nam w samochodzie. I co? I udanego weekendu całego.
0: Tak jest.
1: Dzięki.
0: Trzymaj
1: za telefon.
0: Się. Hej.
1: Pozdro, pa. Halo, halo, dzień dobry, Radio Campus.
5: Miło was słyszeć, bo przed chwilą z myślakami właśnie usłyszałem o myślakach i chciałem się pochwalić, że dzisiaj rano bardzo dużo jest
0: Okej, a w jakim to regionie, jak możemy zapytać, bo tutaj ludzie się chwalili już swoimi regionami, gdzie takie mają?
5: Ale prawdziwy grzybiarz mi to nie zdradza i zawsze odpowiada, że...
1: No właśnie!
0: Okej.
1: To prawdziwy grzybiarz się nadzwonił!
0: No to no. Dobra, no to... Tak... Coś nam, przerywa, tak.
1: Chyba z lasu,
0: tak.
1: Mówisz, słuchaj. To jest słabo ten, ale widzę, że w takim razie i są maślaki, i było o kaniach, i było trochę o rydzach, także wszystkie po prostu.
0: Wszystkie.
1: I kozaki, i
0: wszystkie gdzieś tam
1: po prostu
0: na nas czekają. Wszystkie.
1: No wyciągnięcie ręki.
0: Ja już chyba wiem, co Marta będzie robiła.
1: No.
0: No dobrze, bardzo ci dziękujemy za info, nie wiem, czy się jeszcze słyszymy, bo coś mieliśmy jakiś problem.
1: A czy ty zagłosowałeś?
5: No i... Nie, jeszcze nie zagłosowałem, ale słyszałem, że Prodigy jest.
1: Jest.
5: Bo właśnie tam oddaję głos.
1: Oczywiście,
0: no,
1: tak
0: to
1: zapisuję.
0: Dobrze, tam wędruje twój głos. Bardzo dziękujemy.
1: Dzięki za telefon.
0: Trzymaj się.
1: Pozdrowienia. Pa, pa.
0: Pa, pa. Tam właśnie, tak.
1: Jedyneczka, proszę pani, proszę pana. Dobra,
0: dobrze,
1: jedyneczka.
0: Ale
1: czyli...
0: ładnie, pierwszy raz zostaliśmy nazwani.
1: Na pan.
0: Pan i pani.
1: Tak. Czy jedyneczka to jest, bo ty tutaj zrobiłeś szachraje pewne.
0: Ja zrobiłem.
1: I możesz dodać jeszcze, albo trudno, już nie dodawaj podkładu. Niech poleci to, co wygrała. Nie, nie, nie.
0: Co? Jaki to masz plan? Marta.
1: Dobrze, nie,
0: wszystko
1: posłuchaj,
0: jest tak,
1: leci czas już za 15:07. Słuchaj, ludzie chcą posłuchać muzyki.
0: Dobrze, posłuchajmy muzyki. Pass is on, tego właśnie posłuchajmy.

0: Passes on the knife.
1: To już było. A teraz przed
0: to
1: nami.
0: To już było, ale to było... Taka... Poczekaj. To było dzięki Grzegorzowi.
1: Tak.
0: Grzegorz, dziękuję.
1: Który ułożył parę,
0: tak.
1: Tak. Jeśli chcecie układać takie pary, nie ma żadnego problemu. Możecie pisać. A możemy odebrać telefon?
0: Spróbujmy pana.
1: Czemu nie? Tak, odbierzmy telefon. Halo, dzień dobry.
2: Halo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Z kim mamy przyjemność?
2: Hej.
3: Cała ekipa.
1: O!
3: Marcin, Mazenka, Tymek, Milunia, Wiktorek.
1: Ale ekipa, siemano.
0: No dobrze. Wiecie, że jesteś...
3: Nie było nudno, z grzybów wracamy.
1: Z grzybów! Wiedziałam, że to chyba jakiś temat grzybowy.
0: Okej, ale to
3: no
0: wiecie...
3: Tak, no. Czas na sosik, tudzież na suszenie.
0: I ile koszy nazbieraliście z takim składem wielkim?
3: Nie, wyszliśmy. Jest w sumie w brzegu lasu, ale dość sporo. No, coś ich będzie i jeszcze na święta się usłyszy.
0: O, no to klasa światowa.
3: Ciemność widzę.
1: No, teraz, już o tej porze tak. To idealnie trafiliśmy.
0: Przez nasze okno.
1: Piękna pogoda. Też bym się wybrała do lasu. No, zainspirowaliście mnie, powiem wam.
0: Tak.
2: A u nas był Wiktor 9-letni najwięcej zebrał.
1: O,
2: tak, Wiktor?
1: Rośnie. Nowe pokolenie grzybiarzy.
0: To pamiętajcie o tym, jak będą te święta właśnie, pamiętajcie,
1: kto ma
0: dzięki
1: zjeść
0: komu.
1: Najwięcej?
0: Dzięki
1: kto
0: komu
1: ma zjeść
0: to jest właśnie.
1: Chociaż nie wiem, grzybów to tak nie za bardzo za dużo zjeść.
2: No właśnie, najwięcej prezentów po prostu od Mikołaja dostępnych.
1: No właśnie.
0: I to jest fair deal. To jest fair deal. Tego mu życzymy właśnie, żeby tak właśnie było.
1: To
3: dzięki... A głosujemy w ciemno na jedynkę.
0: W ogóle wiecie co?
1: My zrobiliśmy taki myk tutaj, że nie ma żadnej pary jakby. Jeszcze nie jest rozstrzygnięta ta poprzednia.
0: Ale widzieliśmy, że dzwonicie i tak postanowiliśmy tak.
1: Bo czemu nie?
0: Odbierzemy.
1: Czemu nie?
0: Ale dobrze, bo bardzo z was pozytywni ludzie, także bardzo fajnie, że odebraliśmy, że się zdecydowaliśmy na ten krok.
1: To pozdrowionka dla was.
0: To czekajcie jeszcze, to jeszcze z wami zapowiemy piosenkę, bo teraz chcieliśmy zapowiedzieć.
1: Bo ja chciałam zapowiedzieć, bo dzisiaj ta piosenka mi towarzyszyła podczas zakupów spożywczych i chciałam pozdrowić cały Śląsk. Kto słucha ze Śląska, może dać znać, bo na Śląsku ostatnio nie było grzybów, więc Czarny Śląsk, kaliber 44 na ficie Grubson, Focus i Rahim. Zapowiadamy.
3: Piękny kawałek. Mądro kopusty.
1: No.
0: Dzięki bardzo za telefon i słuchamy.
1: Pozdrowienia.
0: Trzymajcie się.
1: Pozdrawiam.

0: Waszymi głosami The Prodigy, Voodoo People wygrało, a my się słyszymy za tydzień.
1: Słyszymy się za tydzień, żegnamy się z wami.
0: Ladies and gentlemen, The Weeknd teraz to jest.
1: The Weeknd, dokładnie tak.
0: Powiedzenie takie na koniec.
1: Dokładnie tak, Marta Boroń.
0: Kuba Sołtysik.
1: Alternator, słyszymy się.

Cats and Dogs, Nothing Stays the Same. Tym rozpoczynamy magazyn muzyczny. Kasia Rodek, dzień dobry, dobry wieczór. Od Cats and Dogs zaczęliśmy, bo tydzień temu właśnie Cats and Dogs, Grzesiek, Wojtek byli moimi rozmówcami. O nowym albumie ich Finally była rozmowa, można jej posłuchać w podcaście. A już na chwilę kolejna nowa płyta. Dzisiaj się ukazała solowa pierwsza płyta Kuby Karasia. Zaraz Kuba wpadnie i będziemy słuchać i o albumie rozmawiać, ale zanim to się wydarzy, no to jeszcze takie połączenie Cats and Dogs i Kuba Karaś, który za chwilę, do tego jeszcze Mrozu.

0: Magazyn muzyczny.
1: Kuba Karaj z nami. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Kuba, jak u siebie w kampusie, mam wrażenie, że po prostu znamy się lat tyle.
2: Czy wiesz co, z jednej strony tak, od kiedy zmieniliście siedzibę i trzeba przejść przez faktycznie prawdziwy kampus Uniwersytetu Warszawskiego, tak? To nie powiedziałem jak u siebie, bo ja nigdy nie studiowałem, więc patrzę na tych ludzi zdeterminowanych, żeby zdobywać wiedzę tutaj, a ja się wygłupiam, no.
1: A tak czytasz po ich twarzach, że są zdeterminowani, bo ja tak różnie mam nieraz.
2: No dobra, niech będzie, no.
1: Ale wiesz, nie przyzwyczajaj się, na Bednarsku wracamy za jakiś czas.
2: Tak, a okej.
1: Okay. No, ale tam też będzie duży budynek, też będzie dużo ludzi.
2: No ja wiem, ale to nie miałeś tych studentów wszystkich po drodze, to jest dla mnie takie pyszące zawsze, że wiesz, na ich teren wchodzę, nie studiowałem.
1: No co ty? Przecież ty jesteś Kuba Karaś, bo wiesz, nie. Klana do przodu.
2: Znasz mnie już trochę, wiesz, że taki nie jestem.
1: No z bara nie ściągniesz kogoś?
2: Przynajmniej nie o tej porze dnia. Nie o tej porze dnia.
1: No tak, no tak. Spotykamy się w tym pięknym momencie, bo twój album solowy, i to ostatnio też o tym rozmawialiśmy, że trudno mi trochę uwierzyć, że to jest twój pierwszy taki solowy, własny.
2: No i nawet i tak nie jeszcze. Bo już są goście i współpracę, więc pierwszy taki solowy nie jest. Ten taki pierwszy solo, free solo możemy powiedzieć, to może jeszcze nadejdzie. Ale tak jest, tak jak mówisz.
1: Miłość to nie wojna, tak się nazywa album, który właśnie się ukazał. I ja, robiąc sobie taki mały remanent w głowie, pomyślałam sobie, że na albumie jest gościów trochę, ale ja tak trochę z pamięci, a trochę notowałam sobie, z kim ty, mój drogi, współpracowałeś. Bo oczywiście The Dumplings, Karaś Rogucki, no to są takie duże, że tak powiem, rzeczy. Ale my mamy w bazie twoje współprace Cats & Dogs, z Astmą, z Holakiem, z Anią Szlagowską, remix Kiwi gramy, twojego autorstwa, remix albo inaczej, to chyba było
2: Wodeckiego.
1: Tak. Z Marceliną pamiętam, chyba epka to była.
2: Całą płytę.
1: Tak. Jan Rapowanie i pewnie jeszcze mi się nie zmieściło na karcie wiele innych osób. Strasznie dużo się dzieje w twoim życiu, wypominając młodym.
2: Co, no, ja lubię to, co robię, więc to dość naturalnie tak przychodzi i pytanie, czy coś nie tak?
1: Nie, ja sobie też takim szłam tokiem myślenia, że z tyloma osobami na różnych poziomach współpracowałeś i dlaczego dopiero teraz pod własnym imieniem, nazwiskiem Miłość nie wojna wychodzi? Czy to masz takie rozkminki, że za późno, za wcześnie, albo...
2: Nie, myślę, że dopiero zacząłem być gotowy chyba na taki album i żeby zmienić trochę swoją rolę w zespole z tego, wiesz, instrumentalisty, producenta na to, żeby trochę bardziej na front wejść, to trzeba się czuć gotowym i ja myślę, że dopiero teraz się czuję gotowym po tych wszystkich, tak jak powiedziałeś, współpracach, doświadczeniach. I też w głowie coś musi się przestawić. I też uważam, że teraz zrobiło się na to miejsce, bo zrobiliśmy 3 albumy z The Dumplings, 3 albumy z Rogucem. No i pytanie jest takie, co dalej? I gdzieś tak naturalnie zawiało mnie w stronę, że tak powiem, solowego albumu, bo też na to się umawialiśmy z Justyną już bardzo dawno temu, że każdy z nas wyda solówkę przed tym, zanim Dumplings wróci. Więc to jest taki idealny moment, tak się złożyło.
1: Zaraz będę pytywać o Justynę i jej solowe rzeczy, ale skupię się na tobie, twoim albumie. Miłość to nie wojna. Rozmawialiśmy przy singlu Obejmij mnie, pamiętam, to już jakiś czas temu. I jak teraz siadłam do całego albumu i słuchałam go, pomyślałam sobie, że, znaczy w moim odczuciu, za mało ciebie tam wokalnie.
2: Za mało.
1: Takie miałam odczucie.
2: To dobrze powiedziałeś, że za mało. Mogłeś powiedzieć za dużo.
1: Za dużo. Na swoim albumie jest ciebie za dużo.
2: za mało, bo wiesz co, ja odkrywam dopiero tą przestrzeń gdzieś i tak trochę klamrą ta płyta się zamyka, bo otwiera się jakby... Pierwszy singiel jest Obejmij mnie. Ostatni focus track to miał być Kiedy czuję serca ból, ale to na to jeszcze zostawię małą niespodziankę, bo jednak Enjoy Game Over w dniu dostanie się potwierdzenie, że wyjdzie animacja bardzo ciekawa. W takim stylu trochę, jak opowiadałaś o swoim synu przed, to jest taka struwa, bo ta artystka robiła klip dla Sueli z Rajesh Semurt też kiedyś. I chodzi o to, że wiesz co, ja bym chyba nie uciągnął całego albumu wokalnie, tak mi się wydaje, na tym etapie jeszcze, ale pracuję nad tym i myślę, że już kolejne kroki będą w tę stronę, że ta ostatnia piosenka na płycie trochę zapowiada już kolejny album. Tak sobie o tym pomyślałem, więc powoli.
1: Poza anteną mówiłam ci, że jest jeden numer, że czuję niedosyt, że jest za krótki i to jest właśnie kiedy czuję serca ból, ostatni
2: track. Że mógł być dłuższy, tak?
1: Tak. Bo na przykład 40 jest jakiś taki, na chyba niecałe 3.
2: To jest piosenka, która powstała w ogóle w Barcelonie podczas takiego obozu songwritingowego mojego publishera i tam poznałem Scotty DK, który ma na imię Abel. I tu była taka sytuacja, że trochę mieliśmy niejasno rozpisane role podczas tej sesji nagraniowej i ja się zawsze lepiej czuję jako producent, a okazało się, że Abel jest producentem, a ja jestem wpisany jako artysta. Więc zostałem niejako przymuszony do tego, żeby zaśpiewać i zaczęły tak fajne muzyczne rzeczy wychodzić, ten pomysł gdzieś tam zaczął nabierać jakichś takich kształtów, że ja pomyślałem, no dobra, nie będziemy marnować przecież popołudnia w Barcelonie słonecznej w już fajnym studio i też super przelody są złapaliśmy, więc stwierdziłem, że coś tam pośpiewam i odkupałem jakieś swoje zapiski tekstów i też ta piosenka tak powstała i on mnie do tego jakoś tak pchnął i pierwszy raz usłyszałem swój wokal w ogóle tak brzmiący, więc to jest ciekawe, bo zaczęło się trochę od Obejmij Mnie i no ja słyszę na przykład swój progres wokalny między jednym a drugim utworem i takiego więcej pewniaka trochę, więc ty jak pytasz właśnie o to, że mało z mojego wokalu na tej płycie, to oswajam się z tym. Myślę, że confidence is competence, więc jakby sam, wiesz, taki trening taki wokalny i też wiara w to, że mogę śpiewać i że to będzie jakoś brzmieć sensownie, to też jakby się otwiera, więc ten album, tak jak się mówi, że pierwszy album nagrywa się całe życie, to mniej więcej to jest tego typu sytuacja i dlatego jest taki eklektyczny i pomieszany, bo dużo jest piosenek, które chciałem bardzo wrzucić na tą płytę i mają na przykład po, nie wiem, 4-5 lat, no ale nie czuć, żeby się zestarzały. No byś miała na przykład strzelić, która piosenka jest jakby pierwsza powstała na tą płytę.
1: Och, wiesz co, ale to jest trudne pytanie, bo ja słuchając albumu, myślałam sobie też w ogóle filmowo jakoś, zaraz ci o to zapytam, ale ja myślę, że...
2: Znaczy dobrze, że nie jesteś w stanie tego określić, jasno. Bo naprawdę ale... na tej przestrzeni to łatwo jest zrobić coś takiego, że te piosenki mogą się zestarzeć po prostu i tak utworów, które myślałam, że na płycie wylądują jest dużo więcej.
1: Ale to powiedz mi, bo jestem teraz strasznie ciekawa. Jestem słowokosłowna już na tym, która jest starsza.
2: Przedostatnia, z Karoliną Artymowicz.
1: Okej, okay, dobra.
2: To powstało jako pierwszy z myślą dobra. O albumie. I też dużo odrzuciłem z płyty, bo miało być więcej utworów, ale stwierdziłem, że to będzie taki core, a o reszcie pomyślimy.
1: Zagrajmy w tym momencie coś z twojego albumu świeżutkiego, Miłość to nie wojna i zaraz wrócimy do wątków różnych. Co gramy?
2: O której godzinie to będzie?
1: 19. To już.
2: No to możemy ten, o którym powiedzieliśmy, ta z Karoliną Artymowicz. No to jest najstarszy utwór.
1: Ciebie czy mnie?
2: Tak, ciebie czy mnie.
1: Graby ciebie czy mnie. Kuba Karaś z własnym albumem cały czas ze mną.

0: Magazyn muzyczny.
1: Ciebie czy mnie, tak się nazywa numer, który za nami. Kuba Karaś cały czas z nami. Miłość to nie wojna. To album Kuby, który dzisiaj słuchamy, celebrujemy wyjście? Czy to jest tak, że z twoim doświadczeniem tych premier jest tak, że jakoś inaczej czujesz własny album?
2: Tak, bo przychodzę sam. Wszędzie. Nikt mnie nie przerywa w końcu.
1: Chyba, że jakiś dziennikarzyna.
2: Nie. Nie, nie. Cieszę się, bo ten rok ogólnie był specyficzny bardzo. Nie chcę powiedzieć, że trudny. Może pełen lekcji jakichś takich i wiesz, przemyśleń, jakichś takich sytuacji, z których trzeba było wyjść. I ten album jest jedną z nich. I też dużo jakiegoś takiego nowego doświadczenia zdobyłem przy pracy. Więc to jest bardziej tak, świętowanie zdecydowanie. No. Cieszę się, że to w końcu ujrzy światło dzienne i teraz możemy skupić się na nowych rzeczach, kolejnych, wiesz, o co chodzi. Że to jest trochę jak z narodzinami. No.
1: Czyli drugie dziecko w drodze?
2: Tak, w mojej głowie już jest pełno pomysłów. To jest w ogóle najgorsze i najlepsze też na raz, ale tak, na razie skupiamy się jeszcze trochę na promocji tego albumu. Trasa koncertowa na wiosnę przyszłego roku. W tym roku jeszcze też parę rzeczy gramy z Dumplingsami, z pierwszą płytą, więc tak jakoś to zaczyna wszystko się układać. Mówisz mi, że w życiu artysty, jak ktoś już jest zaplanowany na pół roku do przodu, to dajcie jakoś więcej spokoju takiego, że wiesz mniej, co się będzie działo.
1: Nie? No całe życie na freelance raczej, nie? Mm.
2: Tak, Vicky Drums ma taki tatuaż na udach.
1: Chyba ją ostatnio widziałam w sklepie budowlanym pod Warszawą, mam takie wrażenie.
2: Bardzo możliwe, bardzo, bardzo możliwe, bo ona była w etapie remontowania swojego mieszkania, tak, tak.
1: Chyba dzielimy budowlany jakoś. Ja trochę nieśmiało, nie podeszłam zapytać, co tam farba czy listewka, ale no. Się gdzieś tam widziałyśmy. Miłość to nie wojna, album, który się właśnie ukazał, otwiera numer Enjoy Game Over. I ja słuchając i znając single wcześniej, jak siadłam do albumu, ja sobie lubię tak słuchać po kolei, troszkę byłam taka podekscytowana, jak wprowadzasz mnie w ten swój świat. Bo ten numer trudno jakoś tak, nie wiem, zakwalifikować. On dla mnie był takim filmowym intrem. Takim,
2: trochę o to chodziło.
1: Takim wejściem.
2: I ta piosenka też jest dosyć stara. Tylko, że ona jakby ewoluowała i bardzo dużo tam aranżacyjnych jeszcze zmian wprowadzałem i takich smaczków, bo tam są smyki też nagrane na żywo. No i głos się zmieniał też, bo był pierwsza wersja wokalna to był zupełnie ktoś inny. Ale postawiłem jednak na nową interpretację i tak naprawdę ten głos, który tam słychać damski, to jest jakby improwizacja nagrana na jednym z afterów u mnie na chacie. Bo chciałem wymienić ten głos i moja znajoma po prostu takim freestylem po prostu poleciała pod... Pierwszy raz w życiu nagrywała w ogóle na mikrofon swój głos i udało mi się to uchwycić, dlatego to jest takie... może też interesujące, bo nie wiadomo czego się spodziewać trochę. To jest taka forma, niektórzy myślą, że to jest jakiś sample z czegoś wyciągnięty, ale nie.
1: A dla mnie to było właśnie takie filmowe... Filmowa obietnica wręcz.
2: Znaczy to jest mocny początek, to jest bardzo mocny początek, ale świadomie to zrobiłem też.
1: Taki odważny bym powiedziała też, nie?
2: No.
1: Nie mówię, no, jak
2: są takie przestrzenie, gdzie czuję się pewnie.
1: Ale nie, mi chodzi o to, że wiesz, nie wiem, nigdy nie układałam sobie tracklisty na własnym albumie, ale myślę sobie, że są jakieś takie rozważania, czy piosenkowość, czy ten drugi numer, który gdzieś tam jest bardzo ważny, czy właśnie coś, co zaintryguje. Wydaje mi się, że artysta może mieć takie rozmyślania, rozkminki. Ten numer nie jest taki od do linijki.
2: Nie, nie, zupełnie nie. Ale... chyba o to chodzi, żeby tak też było.
1: Tak,
2: może
1: tak.
2: Niektóre numery mogły być dłuższe, ale jeśli chodzi o eksperymenty, to też trochę tego znajduje się na tej płycie, też jakichś takich ciekawszych zabiegów. No nie byłbym sobą chyba, jakby to było wszystko do linijki, bo ja też tak nie potrafię robić, a tutaj robię też na swoich warunkach, więc super. I kolejność też nie jest przypadkowa na tej płycie. Nawet na winylu przecinamy płytę, że tak powiem, trzeba przerzucić stronę po nic na pół. To jest nasz taki inside żarcik.
1: Z Julią,
2: a potem kolejny jest Bez obaw. Także to wszystko raczej jest przemyślane.
1: Bez obaw leci dalej, nie? Ha, ha.
2: Tak.
1: Czerstwy żart. Powiedz mi jeszcze, się trzymam trochę jakichś takich filmowych skojarzeń, bo właśnie ten pierwszy numer wprowadził mnie w jakieś takie rozmyślania okołofilmowe. Czy jakbyś od... kogoś dziwnego dostał pytanie, czy twój album, Miłość to nie wojna, da się porównać z jakimś filmem konkretnym albo gatunkiem filmowym, to w ogóle...
2: No to jakiś Gaspar Noe na 100%. Myślę, że totalnie Gaspar Noe, jakiś Enter the Void albo Climax. Chyba to by mi przyszło pierwsze do głowy. No, ja tak to widzę takimi kolorami i obrazami chyba, no.
1: Bo ja sobie też pomyślałam, że to, chociaż ja przez chwilę miałam...
2: I Love. Taka trylogia Gaspara Noé.
1: A ja miałam w ogóle przez chwilę jakąś myśl, że taki współczesny western gdzieś.
2: Western? Wow.
1: Wiesz co, ten pierwszy numer mnie tak...
2: Czekaj, no tej samej płyty słuchaliśmy? Czy tam ktoś
1: chyba
2: przepuścił przez AI jakieś dziwne wersje?
1: Współczesny western, że ja sobie wyobrażam, że to jest bardziej... Bo ten pierwszy numer mnie wprowadził w taką trochę podniosłą sytuację, taką w sensie odczuć, że...
2: No, Enter the Void też tam jest dużo widoku z góry, nie?
1: No.
2: Nie wiem, się raczej z tymi filmami to skojarzyło, ale słuchaj, to jest wolna interpretacja, jakby nikt ci nie zabroni.
1: No to trochę jest tak, że pewnie to przeżyłeś nieraz, że jak się wypuszcza album, to te interpretacje odbiorców są już ich, nie? Nie masz
2: tak,
1: na to wpływu.
2: Tak, ale o to chodzi.
1: I oni czytają różne historie z tekstów i sobie wyobrażają, że to ty z kimś tam, a ktoś tam z kimś tam i tego się już nie da cofnąć.
2: No, tak, no to o to chodzi.
1: Co masz powiedzieć, jak się stawiam? Nie, powiedz mi proszę, bo album twój solowy numer jeden, ja mówiłam na początku, że mam wrażenie, że znaczy chciałabym więcej twojego wokalnego udziału na twoim albumie. A powiedz mi, czy ty masz rozkminki o twoim śpiewaniu pod kątem gatunku muzycznego, bo ja mam wrażenie, że twój sposób śpiewania, czy może nawet barwa, czy ten właśnie końcowy numer, kiedy czuję serca ból, idzie mi w takim fajnym, surowo bluesowym kierunku?
2: To przez chrypę chyba. No,
1: możliwe, nie wiem, co tam z Ablem, tak, robiliście przy tym numerze, ale wiesz...
2: Nie, to sesje nagraniowe były w ciągu dnia, bardzo grzeczne.
1: Ale miałam takie odczucie takiego vibe'u, że to ciebie można kojarzyć, no, szeroko pojętą elektroniką, a tutaj ten numer i twój wokal wszedł mi w trochę inne.
2: Bo ja zawsze chciałam mieć indie rockowy zespół, wiesz, jak się wychowywałam na Arctic Monkeys i The Cooks, to ciężko, żeby było inaczej też. Ale trochę czasu mi to zajęło. Słuchaj, no zobaczymy, co się będzie dalej działo. To wiesz, nigdy nie mówię nie, ale są też inne odmiany mojego głosu, bo bez obaw z Faustyną, tam ten falset, to było dużo prób i błędów, żeby go tak nagrać, tam gdzie jest moja zwrotka. Ale mówię, no, dla mnie wokal to jest nowy instrument do nauki, eksploracji i tym, jak można go używać i wiesz, i w jaki sposób, i że czasami nie trzeba zaśpiewać idealnie, ale jakąś barwę osiągnąć, którą się podstroi i to zrobi też super efekt. Z autotune raczej nie korzystam, ale kto wie, może kiedyś. Ale dziękuję, no to chyba miłe.
1: Tak, to tak przemyślałam.
2: Jakby szukali nowego wokalisty w jam, to się zgłoszę.
1: Ostatnio robiłam w programie Sample Covery Bajery, bo jest taka legenda, że Wehikuł Czasu ma taką samą, taki sam początek, jak któryś z numerów Green Day'a.
2: Ale w ogóle nie byłbym zaskoczony, jakby Green Day to zakosił od...
1: Ale okazało się, że Wehikuł Czasu 8-9, ten numer 9-1, a w 91 Green Day był na 4 koncertach w Polsce.
2: To może kupili jakąś płytę, tak.
1: Bardzo możliwe. Ale rozmawiamy o twoim albumie. Teraz spróbujmy posłuchać, aż spróbujmy, posłuchajmy któregoś z numeru z Miłość to nie wojna. Co teraz?
2: Jak mówisz o tym bluesie, tam najbardziej blue, jeśli chodzi o smutny i niebieski i też gdzie jest mój wokal, to jest utwór z Anią Leon, czyli Duch.
1: Duch. I chyba w kolejności to pierwszy twój taki wyraźny tam wokal na albumie, nie?
2: W kolejności tak.
1: No, tak, bo tak sobie słuchałam, bo kiedy ten Kuba, kiedy? No jest. Posłuchamy Ducha, Kuba Karaś cały czas z

0: Magazyn muzyczny.
1: Duch, ten numer za nami. Kuba Karaś cały czas z nami. Miłość to nie wojna. Album świeżutki. Twój własny. Cały czas będę mówiła.
2: To już dobrze, trzeba zaznaczać.
1: Ja się cieszę, nie? Twój własny. Ale jak mówiłeś, ty też się cieszysz. Powiedz mi, jak tekstowo, bo gości na albumie masz, jak tekstowo to się działo? Czy wspólnie pisaliście teksty, czy oddawałeś tę działkę w jakiejś części zaproszonemu komuś? Jak to wyglądało?
2: Nie, jeśli chodzi o gości, to ja daję dowolność. Do tego stopnia, że naprawdę w ogóle nie ingeruję w to, co Faustyna zaśpiewała, co jakby Mateusz tam zarapował, czy co Ania zaśpiewała, jakby inni goście. Julia Pośnik i Ofelia też. No chyba nie o to chodzi. W sensie to oni to śpiewają, więc niech sobie śpiewają to na co jakby mają ochotę też i jak czują. Ja się skupiałem na muzycznej bardziej stronie, a jeśli chodzi o moje teksty, to mi pomagał Mateusz Holak, ale też im dalej w płytę, że tak powiem, kolejne prace były, tym bardziej też się czułem trochę pewniej i sobie pozwalałem już na jakieś takie samodzielne ruchy, ale od Mateusza zawsze gdzieś tam się starałem odbić.
1: Tyle lat w branży, Mateusz Holak, pozdrowionka.
2: Tak.
1: Też mu wypominam jak tobie, że tyle się znamy.
2: Z nim jest szansa, że dłużej.
1: No, kumka Oli, to on był chyba w podstawówce. Albo w gimnazjum.
2: On zaczął parę lat wcześniej niż my, no.
1: No ale wasza droga też, chociaż nie, no, szybko do Warszawy gdzieś tam się dobiliście, nie?
2: Dobiliśmy. Jeździliśmy pociągami.
1: Tak, tak, pamiętam te czasy. I pamiętam waszego menadżera pierwszego chyba.
2: Adrian Chorębała.
1: Strasznie oczytany typ, bo jak gdzieś widzę, jak on wrzuca
2: książkę. Tak, bo on się zajmował tym. No. On tak pracuje, to jest jego praca. Ale prawda, że dużo. Zawsze miał przy sobie książkę, zazwyczaj grubą.
1: Ja ceniłam jego recenzję. Gdzieś tam wrzuca na fejsach chyba cały czas i myślę sobie, aż ten człowiek czyta. Więc tak. Powiedz mi, proszę, bo chyba rozmawialiśmy o tym ostatnio. Jesteś producentem i nagrywasz siebie, swój wokal? Czy to jest tak, że włączasz sobie, biegniesz i tak dalej? Chodzi mi o takie, wiesz, że tu jesteś realizatorem, a jednocześnie musisz gdzieś tam za tak, mikrofon tak. Powiedz?
2: Tak, dokładnie tak jest. I to jest w ogóle niełatwe, bo się skupiasz na kilku rzeczach naraz. Potem stwierdziłem, że może najłatwiej będzie ten mikrofon przysunąć do siebie i nie musieć biegać co chwilę i nagrywać, ale no, nagrywanie jakby swojego własnego wokalu samemu w studio to nie należy do najłatwiejszych rzeczy. Też jeszcze nagrywaliśmy u Fama,

0: No i on wtedy obsługiwał, że tak powiem, konsoletę. Ale tak, trochę musiałem się nabiegać. Ogólnie trochę, jak realizujesz sam swój wokal, to nie masz tego punktu odbicia od kogoś i nie wiesz, czy to jest spoko, czy to jest niespoko, więc u mnie to trochę ten proces zajmował czasu, bo musiałem sobie czasami odpocząć parę godzin albo parę dni i stwierdzić, czy to jest to. Tym bardziej, że no, nie czuję się jakimś wybitnym, mocnym wokalistą. Odkrywam dopiero gdzieś tam to narzędzie, więc to było tyle bardziej skomplikowane, ale no, to jest tak jak ze wszystkim, zdobywanie doświadczenia, jakaś też rodzaj nauki.
1: Pomyślałam sobie o takiej sytuacji, że ty włączasz sobie nagrywanie i nie masz tego odbiorcy w postaci twarzy jakiegoś człowieka. To jest trochę życie radiowca.
0: Nie, no to zawsze jest wiesz, realizator. Jeszcze można na niego spojrzeć, wszystko okej.
1: Okay. Ja to nieraz sama sobie myślę, nikt mnie nie słucha, mogę się wygłupiać.
0: Z przeżartem, tak.
1: Ale myślę sobie o takich sytuacjach, że sam jesteś w studiu i jesteś takim solowym artystą. Czy miałeś takie rozkminki, że już Kuba Samosia?
0: Nie, ja lubię ludzi i z nimi też pracować i wiesz, wymieniać się zadaniami i zawsze mieć taką konfrontację. To też dla ludzi, którzy mają ADHD, które jest bardzo modne. Teraz to się nazywa trochę body doubling, że ktoś nawet nie musi robić muzyki, być muzykiem i pracować, ale ważne, że z tobą siedzi w tym studio i rozmawiasz o tym, co się dzieje. I to też wpływa gdzieś tam na twoją koncentrację. No nie, tak żebym... Nie wiem, tak jak Kevin Parker na przykład z tej Impala, tak, że on wszystko sam robi. Też mi się nie chce w to wierzyć, że on siedzi sam w tym studio, no ale on jeszcze robi tego mix, master i jakby dba o całość tego nagrania. Może kiedyś. Ja miałem takie próby już też przy pracy nad tą płytą, ale nic z tej sesji chyba nie wyszło. To numer z Kacendoksi z Mrozem powstał w Meksyku, ale tam siedziałem faktycznie sam też przez 2 tygodnie i robiłem muzykę, ale tam już miałem bardziej wkręty na jakieś takie plamy muzyczne, ambientowe, dużo bardziej ambientowe, jeszcze bez bębnów i bez tego typu rzeczy. Miałem ładny widoczek i była zupełnie inna energia wtedy. No ale takie rzeczy też potem możesz wykorzystać jako sample do kolejnych produkcji, więc ja naprawdę strasznie dużo materiału zarejestrowałem przez ostatnie, myślę, 3 lata takiej intensywnej jakby pracy w studio. To jest trochę już jak taki, wiesz, nawyk, że coś czasami, wiesz, pracujesz z kimś, robisz piosenkę, czasami masz po prostu ochotę poeksperymentować i porobić jakieś dziwne dźwięki, które potem możesz wykorzystać, więc tak mój tryb pracy ostatnio wyglądał.
1: Wydaje mi się, że kiedyś rozmawialiśmy też o tym, że ty pracując z ludźmi lubisz jedzeniowo się też z nimi zapoznać.
0: Tak, zwłaszcza jak jest na to czas, to wtedy jak najbardziej. Tylko ja raczej gotuję obiady lub kolacje i to wtedy muszą być takie całodniowe sesje, a na to było trochę mało czasu ostatnio. Ale tak. To w ogóle, wiesz, czy w muzyce, czy w jakimkolwiek spotkaniu ludzie się często, wiesz, ze sobą spożywają razem posiłek, a jeszcze jak go przygotowują, to już jest w ogóle, wiesz, najwyższy level hygge.
1: Ale to, o czym mówiłeś, że w studiu są ludzie, którzy są. Ja mam wrażenie, że, tylko nie wiem, czy to nazwisko się tak jakoś konkretnie nazywa, ale mam wrażenie, że w Stanach raperzy mają takich...
0: Żyją w stadach.
1: Ale wiesz, mają takich ludzi, którzy po prostu siedzą w studiu. Mój młodszy syn chciał z zawodu być takim siedziaczem.
0: Ja to usłyszałem od paru znajomych, którzy pracowali też w Stanach i opowiadali o tym właśnie, że często przychodzi na przykład 6-8 chłopa i wszyscy razem po prostu tam... że tak powiem, potrafią siedzieć przez tydzień bez przerwy, aż nie skończą jakiegoś albumu. Więc jest tak, no jest to pewne jakieś wsparcie, każdy ma jakieś zadanie, coś, to jestem w stanie to zrozumieć, że ma to sens. My czasami też tak mieliśmy sesję taki, nie wiem, z Mateuszem Astmą przy pracy też nad jego płytą, która też za chwilę będzie już teasowana singlami. Że, nie wiem, wracaliśmy, byliśmy na mieście gdzieś tam na jakimś spotkaniu towarzyskim i już chcieliśmy, że już nic się więcej nie wydarzy i po prostu idziemy do studia z ludźmi, których dopiero co poznaliśmy na przykład, więc też takie rzeczy praktykowaliśmy i to też ma sens, no.
1: A czy była jakaś sytuacja, że na przykład z Acmą pracowałeś i myśleliście sobie, że to numer na twoją płytę, a będzie na jego albo odwrotnie?
0: Tak, było coś takiego. Jest jeden utwór, który jest finalnie na jego płycie. Bardziej pasuje przede wszystkim, no.
1: Chyba Asma mi o tym opowiadał jakiś czas temu, tak mi się wydaje.
0: Może, czy wiesz co, my bardzo dużo muzyki też zrobiliśmy.
1: Tak, sam na sam pamiętam ten numer.
0: Sam na sam to też było z myślą o mojej płycie, ale do jego albumu bardziej pasowało, a teraz będzie jeszcze inna piosenka, ale to jeszcze nie zdradzam może tytułów, bo to wszystko za niedługo rusza, już to machina też. I to moje drugie dziecko w tym roku będzie. W sensie nie robiłem całej płyty, ale też chyba z 5 piosenek finalnie. I też się cieszę, bo to też dla mnie były eksperymenty i trochę w innym kierunku jakby uderzyliśmy i super, bardzo się cieszę też z tego, co wyszło.
1: No dobra, to co teraz przed tobą? Album się ukazał, Trasa wiosną.
0: Tak jest.
1: Dumplingsi jeszcze teraz.
0: Dumplingsi też w wyjątkowej edycji, bo gramy pierwszy album, więc trochę robimy takie domknięcie pewnych tematów. I to też jest zajawa, bo no nie wiem, ostatnio dostałem test press winyla, bo robimy wznowienie, jakby nowy nakład będzie pierwszej płyty naszej na winylu, bo to ona już jest od lat w ogóle sprzedana i udało nam się wytwórnie namówić, żeby dołożyć jeszcze do tego. I też będzie miała specjalny kolor, trochę tam podświeżaliśmy rzeczy, remaster też powstał. To jest śmieszne, bo zawsze mi się remasteringi kojarzą z takimi płytami typu Pink Floyd.
1: Że wiesz,
0: po iluś latach trzeba po prostu to do standardów jakby przywrócić, a my tutaj mamy też taką sytuację. I super, ona też brzmi, bo testowałem to ostatnio i właśnie będziemy grali ten materiał. Wydawało mi się, że trochę się bardziej zestarzeje, ale nie jest tak źle. No jest taki młody, naiwny, ale to chyba też musi taki być. Musi być widać tą drogę artystyczną też.
1: A ile to lat minęło?
0: Bo 12.
1: Gdzieś, no właśnie myślałam, że koło 10. Okay.
0: 12. 13 maja 2014 premiera była.
1: 13, bardzo ładna data, 13 maja. No.
0: 2 października też jest okej. Okay.
1: Oczywiście. A z kolejnym albumem, w jaką datę ty celujesz?
0: Walentynki.
1: Okej. Okay. Mało czasu, ale nie, jak mówisz, masz dużo...
0: Nie, my już walentynki wydawaliśmy z Piotrkiem Roguckim. Ostatni basen romantyzmu. Mm-hmm. Ale to jest dobra data, bo wiesz, wszyscy wracają do domu po randce i mogą posłuchać muzyki. Więc trzeba zrobić wtedy sexy album.
1: Ale mi się kojarzy jednak soulowy.
0: Soulowy?
1: No.
0: Czyli bluesowy odpada.
1: Wiesz, no można mieć otwartą głowę, coś tam dorzucić. Nie, żartuję.
0: Czerwone jak cegła to sexy numer moim zdaniem. Trzeba zrobić
1: romantyczny też.
0: Dokładnie, no.
1: Zagrajmy coś już na koniec naszej rozmowy. Odsyłamy do wszystkich twoich mediów społecznościowych, bo koncertowo, chociaż muszę cię o to zapytać, jak to koncertowo będzie wyglądało? Będziesz z bandem, jak się domyślam?
0: Znaczy będę ja i Wiktoria.
1: Okej. Okay. To już 2 osoby.
0: We dwójkę, tak. I też na trasę zabieram Astmę i Faustynę, bo mam najwięcej piosenek z nimi. Też więc dla mnie to była taka naturalna decyzja, kogo zabierać na trasę, bo reszta gości jest dosyć zajęta jakby też z innymi rzeczami swoimi. Więc to jakąś taką naturalną koleją rzeczy. Plus też już testowaliśmy tą konfigurację na paru festiwalach w zeszłym roku i w tym roku już też na koncercie na Great September i to będzie wesoły autobus na pewno. Więc tak, w takiej konfiguracji będziemy grali. Może coś jeszcze, jakieś niespodzianki przyszykujemy też na całą trasę, bo tych koncertów, jak będzie 6, to dobrze byłoby coś takiego też wymyślić. No i zobaczymy, bo tak naprawdę, jeśli trasa będzie w kwietniu, chyba tak jest planowana cała, no to jeszcze trochę czasu zostało, może jeszcze jakieś niespodzianki po drodze się wydarzą.
1: Ale jakiś nowy numer, nie?
0: Może? Nie wiem, zobaczymy.
1: Nie mówię, że tyle rzeczy
0: powstało. Nie wiem, jak to w bluesie wygląda.
1: I w westernie. Co gramy na koniec?
0: Może numer, który zamyka też płytę.
1: No to jest ten numer, co chciałabym jeszcze zwrotkę, refren. Takie miałam odczucia.
0: Pomyślimy, możemy to zapętlać w kółko po prostu.
1: Ej, ja potrafię montować troszkę, nie? Możemy pójść.
0: Ale masz rację, wszystkie piosenki, które ostatnio robię, mają tylko 2 zwrotki, bez 3, no.
1: Ale może ja jestem oldschoolowa.
0: Niektóre mają tylko 1 zwrotkę. Tytułowy utwór Miłość to nie wojna ma tylko 1 zwrotkę.
1: Tak. Ale on jest takim manifestem, mam wrażenie.
0: Trochę jest. On też powstał w ciekawym okresie w moim życiu. No, to jest, większość tych piosenek to jest ostatni rok, tak naprawdę. Parę jest tylko takich wyciągniętych z przeszłości. Ale 3 zwrotki. Może trzeba wrócić do 3 zwrotek w piosenkach? Aż mi się to ciężko przez usta nie przyszedł. 3 zwrotki, jak to? Tak, no.
1: Ja nie zapytałam w ogóle, skąd nie nazwa zespołu, ale Miłość to nie wojna.
0: Oj, no to jest kontekst ważny bardzo, wiesz? Ja jako 30-letni mężczyzna, już który przez większość swojego życia był w stałych związkach i to dosyć długich i burzliwych, myślę, że dopiero ostatnio dowiedziałem się, odkryłem, jak powinien funkcjonować związek zdrowy. Też po jakichś moich doświadczeniach z terapeutą i tym podobnych, to jest chyba też taki statement właśnie, że to nie powinna być walka wieczna o coś, tylko naturalnie i przyjemnie powinno to przychodzić, więc stąd tytuł, no.
1: przyszło mi do głowy, nie wiem z której klasy, lektura, Mały Książę, że miłość to nie patrzenie na siebie, tylko razem w jednym kierunku.
0: O, bardzo ładne. Ja bardzo lubię Małego Księcia. To bardzo ładne. Ciekawe, że do tego nawiązałaś, bo ja ostatnio dużo myślałem o Małym Księciu, więc może coś jest. Ale tak, zgadzam się. No, to może być tytuł zastępczy.
1: Pomyślę sobie, że dla mnie.
0: Bardzo proszę.
1: Gramy na koniec, kiedy czuję serca ból. Miłość nie wojna, tak nazywa się album świeżutki od Kuby Karasia, który był ze mną. Bardzo dziękuję, jak zawsze, bardzo miło mi się rozmawiało.
0: Bardzo dziękuję.

0: Magazyn muzyczny.
1: Kuba Karasie za nami razem z albumem. Ta rozmowa, jeżeli nie słuchaliście jej od początku, albo może chcecie sobie powtórzyć, to za chwilę w podcastach Radia Campus w magazynie muzycznym wyląduje. A na koniec zapowiedź tego, co będzie działo się nierówno za tydzień, ale tydzień i trzy dni, bo 12 października wychodzi nowy album Fisze Made Tworzywo i mam nadzieję, że wszystko się uda i o tym albumie wtedy, w poniedziałek, porozmawiamy. I właśnie na koniec w podwójnej odsłonie Fisze Made Tworzywo, te najświeższe rzeczy, piruety razem ze Szczylem. I tyle śladów to numer nagrany z Sokołem. Kasia Rodek, do usłyszenia.
2: Dorastałem z włączoną telewizją, takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor.

0: On jednak uśmiecha się i chce stawiać mi drinka, używając bika, krzycząc na całą salę: wiwat, wiwat, na cześć czerwonej sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza, sokół, dziwne japy na afiszach wokół.
2: Wchodzę do klubu, bramka wita, już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie, w 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki, to już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę, on twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki, flakon pod ślugi, łyk Helenki, brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000, całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie, 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę, mówię, walę

Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście? Czy już zapomnieliście?

0: Dobry wieczór, wybiła godzina 20, więc czas na dobry groove w Radiu Campus z audycją What's Funk i warszawskim funkiem. Moi drodzy, ja nazywam się Kuba.
1: Ja nazywam się Fab.
0: I mamy dla was dzisiaj godzinę wyjątkowych funkowych szczęsików, bo nie jesteśmy tutaj sami. Jest z nami tutaj wspaniały DJ Damian Kali.
2: Siema, siema.
0: Wszystko tak jak zaplanowaliśmy, także nie przejmujcie się. Wszystko jest zgodnie z planem. Dlatego mieliśmy tutaj Stevie'ego Wondera.
1: Oni nie widzą,
0: więc dlatego mówię, że wszystko jest zgodnie z planem, moi drodzy. Tak jest, zaczęliśmy sobie Stevie'em Wonderem, a to dlatego, bo właśnie minęło 50 lat od wydania jego wspaniałej płyty Songs in the Key of Life i Stevie zrobił nam wszystkim prezent i wydał 4 utwory z tej sesji, których wcześniej nie słyszeliśmy. Więc możecie ich sobie posłuchać i to był właśnie jeden z nich. Ale to tyle, jeżeli chodzi o starocie, bo dzisiaj będziemy gadać o nowościach i o tym, co nas czeka w przyszłości. A to dlatego, że za tydzień, moi drodzy, świętujemy 10-lecie tej oto audycji, jaką jest What's Funk. I właśnie Damian wymyślił z jakiś czas temu pomysł, że może zróbmy razem imprezę. No i właśnie to jest to.
2: Dokładnie tak było, potwierdzam. Padł mi do głowy taki pomysł, odezwałem się do Kuby i jest, robimy to.
0: Dobra, Damian, ale zanim, wiesz, takie rzeczy, to jest pytanie zasadnicze, na które musisz odpowiedzieć. Okay. Wiesz o tym.
2: Okej.
0: Okay. What's funk?
2: What's hip? Wszystko git, wszystko funk.
0: Wszystko funk, no widzicie? My to mówimy wam od samego początku, że funk to jest wszystko, to jest życie po prostu. No dobra. To powiedz, co słychać? Jak żyjesz?
2: No spoko, w porządku. Różne rzeczy się u mnie dzieją. Rodzinne, prywatne, DJ-skie, muzyczne też. Jakoś się klei.
0: I to jest najważniejsze. Moi drodzy, Damian nam pogra trochę muzyczki, więc się tym nie przejmujcie. Dawaj znaka, czy to gra. Sprawdźmy. Może co?
2: Sprawdźmy to.
0: Połączyliśmy tutaj sprzęty i teraz zobaczymy. Damian wyda jakiś dźwięk i będziemy wiedzieć, czy to się udaje. Generalnie, moi drodzy, mamy dla was dzisiaj audycję właśnie zapowiadającą naszą funkową imprezę. I co, grasz coś? Słyszymy. Ja słyszę. W tle tam daleko gra. Dobra. To zaraz to sobie tam ustawimy wszystko. Skończąc tylko mówić, moi drodzy, zostańcie z nami przez godzinkę, bo poza świetnymi setami od Damiana mamy też dla was trochę wejścióweczek, które wam rozdamy na tą imprezę, która już za tydzień w klubie bardzo, więc zdecydowanie polecamy, żebyście słuchali, zbierali te wejścióweczki i za tydzień się spotkamy i będziemy się dobrze bawić i świętować właśnie nasze urodziny. No dobra, to jest nie tyle ode mnie gadania. Damianek, gotowy? Dobra, to ja tu wyciszam i jedziemy na razie z dobrą muzą, a potem sobie pogadamy, bo też trzeba trochę o funku pogadać. Let's go!

0: Alright, moi drodzy, to jest Damian, DJ Damian Kali, który serwuje nam takie piękne funkowe sztosiki i takie między innymi rzeczy, mam nadzieję, usłyszymy za tydzień.
1: Oczywiście, jakby to jest tylko teaser tej imprezy, także wpadajcie za tydzień.
0: Dobra, zanim rzeczy współczesne, wróćmy do początków. I teraz chwila powagi.
1: Okej.
0: Okay. Opowiedz nam, skąd to się wzięło, skąd ten funk?
1: No właśnie nie wiem, jakby mam takie wspomnienie, jak pewnie miałem 8 czy 10 lat, mój tata przywiózł PlayStation ze stadionu i poprosiłem go kiedyś o grę z deskorolką. I przywiózł mi Tony Hawk'a trójkę i tam soundtrack był, wiadomo, punkowy i hip-hopowy, ale był numer Ozomatli z Charlie Tuną i DJ-em Katkemistem i jakby nie wiedząc zupełnie, nie znając się na muzyce, to był mój ulubiony numer, więc gdzieś to we mnie siedzi, nie wiem skąd to się wzięło, ale od najmłodszych lat, nawet nie mając pojęcia o muzyce, jarał mnie funk.
0: No dobra, a DJ-sko kiedy to się zaczęło?
1: I gram już pewnie z 10, 11 lat i jakby przed tym w ogóle, jak kupiłem gramofony, sprzęt i wpadłem na pomysł, że hej, spróbuję być DJ-em, to i tak gromadziłem funkowe numery i robiłem sobie już playlistę razem z ziomkami. Pozdrawiam The Whispers, mieliśmy swoją konwersację. Tak naprawdę mieliśmy pierwszy folder z funkiem, taka obrosło to legendą w naszym gronie, nie? Więc no, jakoś od zawsze to gdzieś było i to się działo. No,
0: no raczej wczesny. Ile miałeś wtedy lat? Jak myślisz, jak to się zaczęło? Tak DJ-sko bardziej?
1: DJ-sko no to miałem, nie wiem, 18-19.
0: Okej. Okay. Chcesz zdradzić, ile masz teraz?
1: 30.
0: No dobra, to jeszcze młody. No dobra, myśmy się poznali tak naprawdę pierwszy raz na polskim Lockingu, nie?
1: No tak.
0: Tak, że się poznaliśmy. No pewnie gdzieś tam się przecinały nasze drogi.
1: Tak, przecinaliśmy się
0: ale,
1: już wcześniej.
0: Ale poznaliśmy się właśnie, bo jako warszawski funk robimy raz na ruski rok. Nie można już teraz mówić ruski rok, nie powinno się. Robimy taką imprezę lockingową, właśnie polski locking. I robimy ją po prostu jak jest okazja spróbować jakiegoś fajnego tancerza, bo kogoś to wiemy, że warto dla niego zrobić jakąś imprezę taką taneczną i właśnie była okazja, przyjechał do Polski jeden z OG-sów lockingowych. No i szukaliśmy właśnie DJ-a, który by nam na zawodach pograł i Damian został nam polecony.
1: W ogóle muszę podziękować, bo zagranie zawodów to zawsze było, leżało w sferze moich jakichś tam DJ-skich marzeń i zostało to spełnione, było super, był alfa, omega, super mi się grało, mimo że pierwszy raz grałem zawody i dostałem wtedy dużo propsów za selekcję, która była selekcją Kuby, ale...
0: Nie, no dorzuciłeś tam parę rzeczy.
1: Coś może od siebie dorzuciłem, tak.
0: Cztery. No ale tak, to jest specyficzny rodzaj grania, nie? No,
1: zdecydowanie.
0: Jednak trzeba to też skumać trochę. Pamiętam, na którym z polskim lockingu, kto to grał? Dobra, nie chcę tutaj rzucać nazwiskami, ale jeden z naszych znajomych DJ-ów też miał wtedy pierwszy swój debiut jako właśnie DJ zawodów i pamiętam, że przez pierwsze trzy walki w ogóle jakś nie mógł skumać właśnie formuły, nie? Że to trzeba bez przerwy, że tu ten i zawsze było tak, że wszystko tak, był ogień, było takie... No dobra, jedziemy dalej.
1: Nie no, to Kuba mnie delikatnie przeszkolił, ale mimo wszystko też mniej więcej wiedziałem, o co chodzi. Oglądałem sobie, wiesz, wcześniej walki taneczne, słyszałem, jak grają DJ-e. Zawsze w sumie mnie to też ciekawiło, jak się obsługuje DJ-sko, takie tematy, więc gdzieś tam już miałem jakiś background.
0: No wiesz, myślę, że problem dla ciebie potencjalnego grania na zawodach tęczych jest taki, że niestety lockingowych imprez jest po prostu mało.
1: No zdecydowanie. Funku jest mało, w Warszawie jeszcze jako tako. Tak. Myślę, że w całej Polsce też coś jest, ale no nie ma tego za dużo.
0: To jest to rzadkość, no więc jak będziemy robić jakieś imprezy, to na pewno jesteś, wiesz, na liście.
1: Super, mam nadzieję.
0: Ale teraz działamy w drugą stronę, bo ty zaprosiłeś nas na imprezę.
1: No dokładnie.
0: Więc bardzo ci dziękujemy, bo tak już odkąd minął ten nasze dziesięciolecie w maju, to żeśmy się myśleli, co tu zrobić właśnie.
1: Czyli trochę spadłem wam z nieba.
0: Dokładnie tak, bo jakiś był taki pomysł, że może właśnie jakąś imprezę, ale ja nie ukrywam, jesteśmy ludzie troszkę zapracowani i po prostu nie ukrywam, że wizja tego, że miałbym ogarnąć kolejną rzecz pomiędzy jakimiś moimi, wiesz, właśnie warsztatami, czymś tam, koncertami, jeszcze zrobić teraz imprezę, to byłoby niełatwo dla mnie i spadłeś mi naprawdę z nieba.
1: Jasne, ja miałem w tym roku pierwszy od bardzo, bardzo dawna, pierwszy miesiąc bez Booka i tak trochę mnie to dotknęło i mówię, dobra, jakby nigdy nie czułem się dobrze w roli promotora imprez, ale skoro tak, no to biorę sprawę w swoje ręce i parę ruchów udało mi się zrobić, między innymi to był jeden z tych ruchów. No.
0: Bardzo dobrze, jesteśmy ci bardzo
1: wdzięczni. ja wam również.
0: My tylko same mamy taką jeden postulat co do tej imprezy. Potrzebujemy, żeby był taki jeden set w tempach dla starszych panów, dobra?
2: Żeby serducho wytrzymało.
1: Spoko, nie będziemy gonić. Ja też.
0: Nie, no, takie też niech będą, bo będzie nie trochę młodych ludzi, niech mają.
1: Nie, ale... zrobimy rajd od góry do domu. No.
0: Ale pamiętaj, że my jesteśmy już tacy, wiesz, właśnie, żeby to tak z nóżki na nóżkę.
2: Żeby umiało, nie?
0: Ja na zajęciach muszę cisnąć, a tak na imprezie to.
1: Spoko.
0: Ale nie martw się, będzie naprawdę, będzie sztos. Już dużo naszych znajomych i przyjaciół zapowiedziało, że będą, więc będzie dużo fajnych, tańczących ludzi też. Więc...
1: Dla mnie jakby, jak na imprezę wpadają tancerze, to zawsze to jest wielki plus dla imprezy i od razu lepiej mi się gra, wszystko jest od razu lepiej. Także.
0: Dodatkową okazją będzie to, że nasza wspaniała Diana z warszawskiego funku obroniła właśnie magisterkę na amerykanistyce, więc będzie kolejny powód do świętowania.
1: Tak? To ja w środę mam obronę magisterki, więc może dorzucę do tego
0: no
1: kolejny
0: i
1: powód
0: magisterki. No się robi, że jeden wielki...
1: Tylko wiecie, zamiast się uczyć, to robię selkę na imprezę.
0: Pytanie brzmi, z czego masz egzamin, bo może masz z tego właśnie.
1: Nie mam z tego, ale damy radę.
0: To jak ja miałem magisterkę, to chciałem opowiadać o funku w Polsce, więc wiesz... Trochę.
1: Ja mam inny temat, ale zupełnie nie funkowy. No.
0: Wszystkie tematy są funkowe, się do nich dobrze podejdzie. No dobrze, gramy dalej?
1: Jedziemy.
0: Moi drodzy, Damian Kali dla was i przypominamy, za tydzień tak samo będzie ogień na parkiecie. Let's go!

0: To był, moi drodzy, wciąż z nami obecny Damian Kali i jego piękny secik ciąg dalszy.
1: Łup, łup.
0: I jak przypominam wam, za tydzień spotykamy się na naszej imprezie, której będziemy świętować dekadę audycji What's Funk w Radiu Campus. No i zapowiadaliśmy wam na początku, że chodzi o to, że macie okazję wygrać wieściweczki na tę imprezę, która się dzieje w bardzo, bardzo na ulicy Nowogrodzkiej. No my właśnie, w piątek, czyli za tydzień jesteśmy sobie tu na audycji Funky Funky, a potem się pakujemy i jedziemy do bardzo, bardzo. I wy tam wtedy już będziecie też.
2: Wykończycie słuchać audycję
0: tak.
2: Przed bardzo, bardzo. Audycja się kończy, o 21 wchodzicie.
0: Tak, dokładnie. I ci z was, którzy będą mieli tą akcję teraz, wchodzą, powiedzą imię, nazwisko, będziecie na liście, boom. No więc mamy takie 4 wejścióweczki dla was, więc zapraszamy. 4 pojedyncze, żeby nie było. Wiecie, jak to działa, nie pierwszy raz to się dzieje. Musicie tak, znaleźć warszawski funk na fejsie, napisać do nas private wiadomość i napisać w tej wiadomości odpowiedź na bardzo trudne pytanie, które...
3: Najtrudniejsze w historii konkursów.
0: Tak. Ile lat kończy audycja What's Funk? Z której okazji jest ta właśnie impreza. To jest odpowiedź, takie musicie nadać odpowiedź i wtedy 4 pierwsze osoby wygrają wejścióweczki na tę imprezę. A reszta oczywiście zapraszamy. Bez wejścióweczek też będzie dla was miejsce na parkiecie.
2: Pewnie.
0: Jesteście gotowi na to? No to czas start. Ja tu telefon mam w łapce i czekam na wiadomości. No i tak, moi drodzy. Jeszcze mamy chwilkę, więc jeszcze Damian coś dla nas pogra. Jesteś gotowy? Czujesz się przygotowany na tą imprezę za tydzień? Jeszcze się szkoda,
2: tak, siedziałem teraz cały tydzień i digowałem rzeczy, które grałeś przez ostatnie kilka lat w audycji. Jestem super przygotowany, także...
0: Ale czekaj, w sumie ważnej rzeczy nie powiedzieliśmy, bo nie będziesz tylko ty grał, nie?
2: Tak, będzie z nami grał jeszcze mój ziom, DJ Grease, z którym tworzymy wspólnie kolektyw Groove Digas. Połączył nas właśnie groove i szukanie wspólnych tematów.
0: No Grease miał tu też być, ale wiecie, tak to jest z DJ-ami w piątkowe wieczory, że grają najczęściej, więc dlatego nie często bywają w tej audycji.
2: Pozdrawiamy Grease'a, widzimy się za tydzień.
0: Tak jest. No dobra, ja tu czekam cały czas na odpowiedzi. Przypominam, musicie odpowiedzieć, ile lat obchodzi nasza audycja w tym roku. I tyle, 4 pierwsze osoby zdobywają wejścióweczki.
3: Generalnie to żubę szła w maju, ale...
0: Ale świętujemy cały rok.
3: Nie, no jasne, że tak.
0: Tak, no więc...
3: Dobra. Szczególnie w piątek.
0: Idziemy? Ready? Let's go!

0: No i tak niestety, jak zwykle, ta godzina jakoś tak szybko mija.
1: Szczególnie w takim towarzystwie.
0: Dokładnie tak. Moi drodzy, dzięki za te wszystkie wiadomości. No dla wszystkich wejściówek nie ma niestety, także te cztery osoby, które zostały, dostały, a reszta, no tak jak mówię, musicie przyjść po prostu i będzie dobrze. Będzie dla każdego miejsce. Damian, wielkie dzięki.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: W końcu to się wydarzyło, tak już to planowaliśmy takie już czasu. Tak, ale...
1: I dziękujemy za zaproszenie.
0: Tak, że się wydarzy.
2: Wydarzy się.
0: No i tak, za tydzień się widzimy na, po pierwsze tu, a potem klub bardzo. Będziemy świętować, będzie fajna impreza, dużo tańca, więc nie może was tam zabraknąć.
2: Padajcie.
0: No to co, lecimy dalej, moi drodzy. Radio Campus zostaje z wami.

Siema, tu Alegria z Dama w Session, słuchacie You Know Me Radio.

Thank you.

favorite senses. My favorite senses.

tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj.

taką halę. Znam się na tym, jak można odleczyć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany.

0: facebook.com/radiocampus.
1: A teraz prosimy o uwagę. Tej płyty odtworzyć tutaj w studiu nie można. Zarejestrowany na niej dźwięk został przegrany w warunkach laboratoryjnych. Odtworzymy go z taśmy, spoza studia.

0: pocztówka, której Państwo teraz słuchają, zawiera 10 wstępów do popularnych przebojów.
1: Żeby nieco utrudnić pytania, przytaczamy tylko wstępy instrumentalne, poprzedzające pierwsze wejście solisty.